0: Zjazd sądu w sprawie jednego z podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Zaatakowany mężczyzna został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Zmarł w karetce. Jedną z zatrzymanych osób był nieletni, dlatego jego sprawą zajął się sąd rodzinny.
1: Sąd dzisiaj rano wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dotyczącego podejrzenia, że nieletni może przejawiać objawy demoralizacji bądź dopuścił się czynu karalnego, co oznacza, że sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu.
0: Jednocześnie postanowiono o wypuszczeniu go z Izby Dziecka, mówi Zbigniew Zgub, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Wciąż nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób. Dodajmy, że małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych. Ich zadaniem jest odnalezienie wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południe Europy. Dobre informacje płyną ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się. My od razu łączymy się z naszym krakowskim reporterem Jakubem Solarzem, który zna szczegóły. Kubo, co mówią lekarze?
2: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
3: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
2: Mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Przedwczoraj mieszkańcy Krakowa spotkali się w miejscu tragedii. Uczcili tragicznie zmarłe małżeństwo. Krakowski magistrat zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające. Biały Dom po raz pierwszy oficjalnie potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Wcześniej wizytę potwierdził Kreml. Według rzecznika Dmitrija Pieskowa, Radcliffe rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich służb, ale nie spotkał się z Władimirem Putinem. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Informację potwierdził sam prezydent Donald Trump, który przyznał w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Glennem Beckiem, że Radcliffe w stolicy Rosji rozmawiał o zakończeniu wojny w Ukrainie. On tam jest i prowadzi takie dość rutynowe rozmowy. Nie chciałbym nikogo rozczarować. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby zakończyć tę wojnę i szczerze mówiąc, obie strony chcą, żeby się skończyła. I choć Trump nazwał wizytę rutynową, to taka z pewnością nie była, bo do takich spotkań dochodzi niezwykle rzadko. Poprzednia oficjalnie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy ówczesny szef agencji wywiadowczej William James Burns ostrzegał Putina przed rozpoczęciem wojny.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za tę informację. Baza lotnicza w Łasku jest gotowa na przyjęcie kolejnych super nowoczesnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
0: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje łącznie 32 maszyny. Zarzuty za protest na szlaku do Morskiego Oka. Zakopiańska policja postawiła je 10 osobom uczestniczącym w proteście przeciwko transportowi konnemu na tatrzańskim szlaku. Łącznie chodzi o 45 wykroczeń. O szczegółach z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
6: Zarzuty, jakie usłyszeli protestujący, dotyczą wydarzeń z 8 sierpnia. Jak informuje zakopiańska komenda, chodzi o niestosowanie się do poleceń policji, do poleceń organizatora zgromadzenia, a także tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze. 10 osób nie zostało ukaranych mandatami. Sprawa zostanie skierowana do sądu. Jedna z działaczek organizacji prozwierzęcych, która brała udział w proteście, poinformowała w mediach społecznościowych, że policja przedstawiła jej 16 zarzutów.
0: Teraz policja analizuje materiały wideo, m.in. z kamer nasobnych policjantów z pikiety z 22 sierpnia. Równolegle policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo w sprawie pożaru samochodu organizacji prozwierzęcej, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, zaraz po proteście. Niebezpieczne prędkości i brak jakichkolwiek konsekwencji. Radosław S., TikToker, od roku wrzuca do sieci filmiki, na których widać, jak jedzie slalomem między samochodami na autostradzie, czy wyprzedza pasem awaryjnym. Policja, jak się okazuje, ma zawiązane ręce. Dlaczego? To sprawdzał Oleg Ruszkowski.
7: To sztuczna inteligencja, to gra. Tak pisze o swoich filmikach sam autor, kpiąc sobie z policji, twierdząc jednocześnie, że wszystko robi legalnie. Choć nagrania przedstawiają brawurową i niebezpieczną jazdę, to prawnie nie ma możliwości, by cokolwiek skierować. kierowcom zrobić, bo na filmikach zamazany jest prędkościomierz i zegar.
8: No to jest tylko odpowiedzialność karna za wykroczenie, czyli grozi mu ewentualnie mandat. Wykroczenia nie są zagrożone karą pozbawienia wolności, więc takiemu piratowi drogowemu nie grozi wsadzenie do więzienia.
7: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tylko w te wakacje na polskich drogach doszło do 263 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
0: Materiały brawurowego kierowcy mają setki tysięcy wyświetleń. Jego najpopularniejsza publikacja ma ich już ponad milion. Prawie trzykrotnie przekroczył prędkość. Policja ze Skierniewic w Łódzkiem zatrzymała pirata drogowego. Pędził 142 km na godzinę na terenie załadowanym. 26-latek jest dobrze znany miejscowej drogówce.
9: Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne wykroczenia, dlatego mandat został nałożony w warunkach recydywy. Kierowca musi teraz zapłacić 5000 zł, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane na najbliższe 3 miesiące.
0: Mówi Aneta Placek, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali nieocenioną pomoc. Specjalnie zaprojektowany asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem do tego przedmiotu. Książka liczy aż 900 stron. Narzędzie korzysta z bazy wiedzy zawartej w podręczniku. To pozwala usprawnić nauczycielom pracę, przygotowując się do lekcji, mówi twórca platformy Rafał Gromek.
10: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Wdajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
0: A także możliwość przejścia do fragmentu podręcznika, z którego informacje zostały zebrane. Jak mówią sami nauczyciele, w końcu jest rzetelny podręcznik i przydatne narzędzie.
11: Jest super, ponieważ podręcznik jest bardzo obszerny, bardzo dokładny. Możliwości, które daje ta platforma, ułatwiają pracę wyszukiwania tych elementów, które są istotne.
0: Mówi nauczycielka edukacji zdrowotnej Urszula Pawlak z pierwszego liceum we Wrocławiu. Sam podręcznik ma ponad 900 stron, jest darmowy i dostępny dla wszystkich. Został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Na obytych i pełnych pasji żołnierzy zamierza stawiać polska armia. W wojsku zakończył się właśnie pilotaż testów, składających się z 15 tysięcy pytań. Będą je rozwiązywać wszyscy kandydaci do służby, co ułatwi im przyporządkowanie ich do jednostek, w których będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Wojsko nazywa to tworzeniem armii talentów. Test napisała wczoraj pierwsza grupa studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a na miejscu był nasz reporter.
12: Jest pan jednym z pierwszych ludzi w ogóle w polskiej armii, którzy ten test wypełniają. Oczywiście nasuwa się banalne pytanie, czy to jest trudne.
13: Trochę sprawiło mi trudności, ponieważ były pewne pytania, w których musiałem się dłuższą chwilę zastanowić, natomiast niektóre były łatwiejsze.
14: Zwłaszcza młody człowiek potrzebuje takiego drogowskazu. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kwestionariusz kompetencji, test WKK, to jest właśnie taki drogowskaz.
0: Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał ze Stanisławem, studentem WAT-u i dr Wiesławą Załogą, wykładowczynią tej uczelni. W październiku odbędą się kolejne testy systemów alarmowych na Mazowszu. To po ostatnich próbach, w trakcie których część syren nie zadziałała tak jak powinna lub nie była słyszalna wcale. Testy mają odbyć się w połowie października.
15: Wszelkie kwestie, które by problemów bądź z reakcją służb, bądź z reakcją na sygnały, brak słyszalności sygnału alarmowego, czy kwestie dotyczące w ogóle braku reakcji, czy niesłyszalności danej syreny, czy na przykład braku jej uruchomienia, będziemy weryfikować i uzupełniać w przyszłości.
0: Mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli podczas ćwiczeń Alarm 26 nawet co czwarta syrena mogła nie zadziałać poprawnie. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. 6 września na krakowskich Błoniach pobiegną dla fundacji Poland Business Run. Robot Run ma łączyć nowe technologie z pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i po mastektomii. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitację.
16: Chcemy pokazać, że roboty mogą nie tylko fascynować technologią, ale też przede wszystkim pomagać. Protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota, na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy.
0: Mówi Piotr Biedroń. Robota można zgłosić do zawodów do końca sierpnia. Wystarczy wypełnić formularz na stronie robotrun.pl. Będzie teoria, ale także praktyka. W sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Specjaliści oraz eksperci im podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu.
17: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikatu i znalezieniu miejsca schronienia. To nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
0: Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Podobne punkty będą działać w całym kraju w najbliższą sobotę. Osiem piłkarskich drużyn z całego kraju rozpoczęło Łódź Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu

0: odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
1: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do gry.
2: W Łódź Soccer Camp bierze udział w sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia. W sobotę na stadionie Widzewa Mecz Gwiazd zmierzą się legendy reprezentacji Polski i Francji. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Hanna Kral. Zdążyć przed Panem Bogiem. Książki związane z II wojną światową oraz z Holokaustem to często bardzo trudne lektury ze względu na duży

ładunek emocjonalny, którego dostarczają czytelnikowi. Reportaż Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem jest właśnie taką lekturą. Choć dostarczy ci wielu wzruszeń i obfituje w drastyczne sceny, to z pewnością utwór o wartości nie do przecenienia. Stanowi świadectwo najtrudniejszych czasów w historii współczesnego świata i zawiera wspomnienia osób, które na własnej skórze przekonały się, czym jest jarzmo wojny. Hanna Kral to Polka pochodzenia żydowskiego, która straciła większość członków swojej rodziny, w tym ojca, podczas II wojny światowej. Sama cudem ocalała, ukrywana przez rodzinę Polaków. Jest uznaną pisarką i dziennikarką, nadal aktywną zawodowo. Czytelnicy znają ją przede wszystkim z utworu Zdążyć przed Panem Bogiem, który stanowi zapis wywiadu z Markiem Edelmanem i jest tematem tego opracowania. Zostań z nami do końca, a dowiesz się, jak powstał tytuł utworu i na czym polega specyfika reportażu Hanny Kral. Poznaj niezbędne minimum. Zdążyć przed Panem Bogiem to zapis rozmowy Hanny Kral z Markiem Edelmanem, jednym z głównych przywódców powstania w getcie warszawskim. Chociaż utwór łączy w sobie cechy wielu gatunków literackich, najbliżej mu do reportażu, tak zatem od tej chwili będziemy go nazywać. Zdążyć przed Panem Bogiem obejmuje wspomnienia z okresu od początku II wojny światowej aż do roku powstawania utworu, czyli do lat 70. Wśród miejsc akcji znajduje się m.in. getto warszawskie. Marek Edelman wspomina jednak również o placu przeładunkowym w centrum Warszawy, a także o miejscach, w których przebywał po wojnie i o podróży do USA. Zdążyć przed Panem Bogiem to utwór niezwykle kontrowersyjny i wzbudzający wiele sprzecznych emocji. Wciąż pozostaje przedmiotem dyskursu krytyków. Często spotyka się z bardzo negatywnym odbiorem ze względu na specyfikę postaci Marka Edelmana, którego wielokrotnie oskarżano o odarcie historii powstania w getcie i lat późniejszych, również Holokaustu, ze wszelkich świętości. Dla Edelmana nie istnieje coś takiego jak zakazany temat, nie wynosi na piedestał żadnego z uczestników powstania ani żadnej z ofiar II wojny światowej. Opowiada o ludziach z ich wadami i brakami. To właśnie wzbudzało tak wielki sprzeciw ze strony społeczeństwa. Czas i miejsce akcji omawianego utworu nie są usystematyzowane. Pamiętaj, że mamy tutaj do czynienia z dwoma planami czasowymi, które współistnieją w utworze i przeplatają się wzajemnie. Marek Edelman udziela Hannie Kral wywiadu długo po zakończeniu wojny, ale sięga w tej narracji do roku 1942, czyli do momentu rozpoczęcia niemieckiej akcji przesiedlania ludności na wschód, a także do roku 1943, w którym wybuchło powstanie w warszawskim getcie. Odnosi się także do początku okupacji, jeszcze zanim utworzono dzielnicę żydowską. Pamiętaj, że Edelman jest osobą bardzo ważną. W trakcie lektury będą się pojawiały różne inne daty, nie musisz ich wszystkich znać. Najważniejsze, żebyś zapamiętał datę wybuchu powstania – 19 kwietnia 1943 roku. Wśród bohaterów reportażu musisz zapamiętać przede wszystkim Marka Edelmana. To jeden z głównych przywódców powstania w getcie warszawskim. Naczelne dowodzenie objął po samobójczej śmierci Mordechaja Anielewicza. Po wojnie lekarz-kardiolog i ważna postać na intelektualnej i politycznej scenie Polski. Mordechaj Anielewicz, komendant żydowskiej organizacji bojowej, dowódca powstania w getcie warszawskim. Według Marka Edelmana popełnił samobójstwo podczas oblężenia przez Niemców bunkra przy ulicy Miłej 18. Miał zastrzelić najpierw swoją dziewczynę, a potem siebie. Edelman uważał, że Anielewicz nie dojrzał do roli przywódcy i załamał się już kilka dni po wybuchu powstania. Michał Klepfisz, uczestnik powstania w getcie warszawskim, na własne ciało przyjął serię z karabinu maszynowego, aby umożliwić ucieczkę grupie Edelmana. Po śmierci został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Adam Czerniaków, przewodniczący Rady Żydowskiej, popełnił samobójstwo 23 lipca 1942 roku. Nie chciał brać udziału w eksterminacji własnego narodu. Dzień wcześniej odmówił podpisania obwieszczenia o wysiedleniu Żydów z Warszawy. W lekturze pojawiają się również inni bohaterowie. Są to w okresie wojennym Celina, młoda Żydówka, uczestniczka powstania w getcie warszawskim, Antek, zastępca Anielewicza i przedstawiciel ŻOBU, czyli Żydowskiej Organizacji Bojowej po stronie aryjskiej. Nie brał udziału w powstaniu, przed jego rozpoczęciem opuścił getto.
Paula Lifschitz to młoda Żydówka, która chcąc znaleźć w tłumie matkę, dołączyła do innych Żydów szykowanych do transportu do obozu. Frania, licząc na przeżycie dzięki tak zwanemu numerkowi życia, odsuwała od siebie stojącą obok matkę, która tej szansy nie otrzymała. Jej późniejsze losy są bardzo chwalebne, uratowała kilkanaście osób i brała udział w powstaniu warszawskim. Deda Tenenbaum, matka oddała jej swój numerek życia, a następnie popełniła samobójstwo. Deda przeżyła jeszcze kilka miesięcy. Luba Blumowa, Żydówka, w trakcie wojny szkoliła w getcie pielęgniarki. Po zakończeniu okupacji pracowała w sierocińcu dla żydowskich dzieci. Jürgen Strop, Niemiec, dowódca akcji likwidacyjnej getta warszawskiego. Po wojnie został poddany procesowi przez prokuraturę i komisję do badania zbrodni hitlerowskich. Elżunia Frydrych, córka powstańca Zygmunta Frydrycha, który przed śmiercią prosił Marka Edelmana, żeby odnalazł jego córkę. Elżunia przebywała wtedy w klasztorze w Zamościu. Została adoptowana przez amerykańską rodzinę i wychowała się w USA. Po ukończeniu szkoły popełniła samobójstwo. Henryk Woliński, Wacław. Łącznik między Żobem a komendą. Za pośrednictwem radia na bieżąco meldował o sytuacji w getcie. Aresztowany przez gestapowców został wykupiony przez Teodozję Goliborską za perski dywan. Henryk Grabowski, Słoniniarz. Przyjaciel Jurka Wilnera. Uratował go z obozu na Grochowie. Organizator pomocy dla getta. Jurek Arie Wilner. Przedstawiciel Żobu po stronie aryjskiej. Łącznik z Armią Krajową. To on dał sygnał w bunkrze przy ulicy Miłej 18 do zbiorowego samobójstwa, gdzie zginął również Mordechaj Anielewicz. Mietek Dąb. Członek Polskiej Partii Socjalistycznej, który został przydzielony do pracy w policji. Uratował Edelmana, gdy ten został zatrzymany przez policję i zaprowadzony na plac przeładunkowy. Krystyna Krachelska, dziewczyna, która pozowała do pomnika Syreny Warszawskiej, autorka piosenki Hej chłopcy, bagnet na broń, którą prawdopodobnie słyszałeś w szkole. Zginęła w powstaniu warszawskim. Rywka Urman, Żydówka, która z głodu zjadła kawałek ciała zmarłego dziecka. Teodozja Goliborska, lekarka pracująca w getcie. Podczas wojny prowadziła badania spoczynkowej przemiany materii u głodujących. Po wojnie wyemigrowała do Australii. Była przyjaciółką Edelmana. Wymienieni przed chwilą to bohaterowie okresu wojennego. Na kartach Zdążyć przed Panem Bogiem pojawiają się także postaci okresu powojnia. Są to profesor, kardiochirurg znany na całym świecie, prawdziwe nazwisko Jan Moll. Elżbieta Chętkowska, kardiochirurg współpracująca z Markiem Edelmanem. Pani Bubnerowa, starsza kobieta, pacjentka Edelmana. Pan Rudny, starszy mężczyzna, pacjent Marka Edelmana i profesora Jana Molla. Inżynier Sejdak, wynalazca sztucznego serca. A teraz pora na właściwe streszczenie utworu. Uwaga! Reportaż Zdążyć przed Panem Bogiem nie jest podzielony na rozdziały. Został skomponowany z 15 oddzielonych od siebie graficznie fragmentów i w ten właśnie sposób proponujemy go omówić. Fragment pierwszy. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Zastanawiasz się, dlaczego akurat wtedy? Ten konkretny dzień Niemcy wybrali jako datę likwidacji getta. Decyzja okupanta, o której wszyscy przecież wiedzieli, wywołała bunt wśród mieszkańców dzielnicy żydowskiej, dlatego postanowili zawalczyć o własną godność. 19 kwietnia 1943 roku, czyli dzień wybuchu powstania w getcie warszawskim, to najważniejsza data, którą powinieneś zapamiętać z tego opracowania. Pierwszym przywódcą powstania został Mordechaj Anielewicz. Bardzo zależało mu na tej funkcji, chociaż tak naprawdę nie był emocjonalnie gotowy na jej pełnienie. Miał wtedy zaledwie 24 lata. Niedługo po rozpoczęciu walk, bo już 8 maja, odebrał sobie życie w bunkrze otoczonym przez Niemców. Wraz z nim zrobiło to wielu innych powstańców. Zabili się na znak, który miał im dać Jurek Wilner. Do dziś trwają dyskusje o tym, czy rzeczywiście Anielewicz popełnił samobójstwo. Uważa się nawet, że Edelman opowiada nieprawdziwą wersję wydarzeń. Niestety nie ma innych świadectw, które pozwoliłyby odtworzyć tamtą sytuację. Edelman dowodził w tym czasie 40 żołnierzami. Jak twierdzi, nigdy nie zdecydowałby się na taki krok. Uważał, że nie należy umierać w ten sposób, tylko walczyć do końca. Był silny i twardą ręką dyscyplinował swoich podopiecznych, jeżeli którykolwiek z nich pozwalał sobie na histerię.
Bohater reportażu Hanny Kral w pierwszym fragmencie wspomina również Michała Klepfisza, który zasłonił karabin maszynowy własnym ciałem, aby umożliwić całej grupie prowadzonej przez Edelmana ucieczkę. Po śmierci chłopak został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. W tamtym czasie Marek Edelman pracował również jako goniec w szpitalu. Jego najważniejszym zadaniem było wyprowadzenie chorych z Umschlagplatzu. W ten sposób ratował ludzi, którzy według Żobu byli najbardziej potrzebni w powstaniu. Edelman w rozmowie z Hanną Kral wspomina też o tak zwanych numerkach na życie. Niemcy rozdawali je Żydom, obiecując, że dzięki nim przeżyją. Oczywiście było to kłamstwo, które miało zapewnić spokój wśród ludzi skazanych na katorgę obozów i śmierci w getcie. Później obiecywali również przeżycie pracownikom fabryk i osobom posiadającym maszyny do szycia. Następnie Niemcy ogłosili, że każdy, kto zgłosi się dobrowolnie do pracy, otrzyma marmoladę i 3 kg chleba. Ludzie, nie mogąc uwierzyć, że czeka ich śmierć, dobrowolnie wsiadali więc do pociągów i jechali do obozu zagłady w Treblince. Wybuch powstania Edelman wspomina z goryczą. Mówi, że większość zamkniętych w getcie Żydów opowiadała się za desperackim rozwiązaniem. Zatem w związku z niepisanym prawem, głoszącym, że śmierć z bronią w ręku jest szlachetniejsza niż bez niej, getto stanęło do walki. Fragment drugi. Zwróć uwagę na przemieszanie porządków czasowych, które w utworze często ma miejsce. Fragment pierwszy to zapis wywiadu, który Hanna Kral przeprowadziła z Markiem Edelmanem, zanim zabrała się do napisania książki. Wywiad ten wzburzył opinię publiczną i to właśnie stało się tematem fragmentu drugiego. Głównym powodem krytyki ze strony odbiorców wywiadu stał się fakt pozbawienia powstania otoczki świętości, a jego uczestników miana bohaterów. Marek Edelman ukazał swoich towarzyszy i Żydów, których udało mu się uratować, jako zwykłe osoby, nie pozbawione wad. Edelman wspomina również swój wyjazd do USA w roku 1963, podczas którego spotkał się z przywódcami związków zawodowych, jakie w czasie wojny finansowały zakup broni dla getta. Wyznaje, że musiał bardzo uważać na słowa, aby nikogo nie urazić i nie wypowiedzieć niestosownego komentarza w rodzaju: a jakie to ma dzisiaj znaczenie? Razem z Hanną Kral postanawia, że w dalszej części rozmowy, która stanowi już właściwą część tej książki, wcześniej niepublikowaną, będą uważniej dobierać słowa. Fragment trzeci. Kolejna część reportażu rozpoczyna się właśnie od nawiązania do owego rozważnego dobierania słów. Autorka pisze, że po zakończeniu wojny Edelman, jako ostatni po Anielewiczu żyjący przywódca walk w getcie, został wezwany do złożenia raportu przed przedstawicielami partii politycznych. Przyznawał w nim surowo, że przez te 20 dni można było zgładzić więcej Niemców i ocalić więcej niewinnych istnień. Możliwości i umiejętności zbrojne Żydów walczących w powstaniu były jednak zbyt małe, za to Niemcy potrafili dobrze się bić. Tak sformułowany raport rozczarował przedstawicieli partii. Jak to? Człowiek, który przeżył piekło na ziemi, mówi o nim bez patosu, bez krzyku nienawiści, bez bólu i rozpaczy? Edelmana uznano za niepretendującego do miana bohatera, za strzęp człowieka. Po takiej krytyce mężczyzna uznał, że lepiej będzie, jeśli zamilczy. I milczał tak przez 30 lat. Do momentu powstania książki Krala, kiedy się ukazała, dla wszystkich stało się jasne, że nigdy nie powinien przerywać swojej relacji świadka. Fragment czwarty. Traumy doznane w trakcie wojny nie opuściły bohatera nawet po wyjściu z getta. W czwartym fragmencie reportażu wspomina swoją jazdę tramwajem na przesłuchanie prowadzone przez członków partii politycznych. Mówi, że nie przestawał odnosić wrażenia, że wszyscy na niego patrzą. Przez cały czas czuł strach, że ktoś go rozpozna i wyda. Czuł, że ma odrażającą czarną twarz. Twarz z propagandowego niemieckiego plakatu, którego tekst głosił: Żydzi, wszy, tyfus, plamisty. Te myśli przywołują kontrastowe wspomnienie. Wspomnienie pięknej, jasnowłosej Krystyny Krachelskiej, której śmierć można uznać za symboliczną. Zginęła bowiem w Powstaniu Warszawskim. Krążyły opowieści, że uciekając przed ogniem kul, biegła przez ogrody, a jej wysoka, smukła sylwetka nie mogła się skryć w gąszczu słoneczników. Edelman uważa, że to przykład prawdziwie estetycznej śmierci. Twierdzi, że tak właśnie umierają jaśni i piękni ludzie. Z kolei czarni i brzydcy ludzie giną nieefektownie, w strachu i ciemności.
W dalszej części wspomnień wraca do tych drugich. Mówi, że giną oni z głodu w brudnej pościeli, czekając, aż ktoś przyniesie im owies na wodzie albo resztki jedzenia wygrzebane ze śmietnika. Edelman snuje też mroczną opowieść o ulicach warszawskiego getta. Widział na nich dzieci, które wyrywały przechodniom paczki w nadziei, że znajdą w nich coś do jedzenia. Opowiada o szpitalach, w których lekarze dozowali spuchniętym z głodu małym pacjentom po pół jajka w proszku i pastylkę witaminy C. Choć należało to do obowiązków salowych, ich przełożeni trudnili się tym sami, żeby oszczędzić im męki dzielenia jedzenia. Lekarze mieli przydział na większe racje żywieniowe, pół litra zupy i 6 dekagramów chleba na osobę. Z czasem zwołano jednak specjalne zebranie, na którym ustalono, że wszyscy powinni otrzymać równej wielkości posiłki i zrezygnowali ze swojego przywileju na rzecz pozostałych pracowników szpitala. Zjawisko głodu w getcie było tak ogromne, że osadzeni w nim Żydzi nie cofali się przed niczym, żeby przetrwać. Zdarzały się akty kanibalizmu tak straszne, że na myśl o nich cierpnie skóra. Edelman wspomina na przykład 30-letnią Rywkę Urman, która w desperacji odgryzła kawałek ciała swojego zmarłego dziecka, które miało 12 lat. Inna matka musiała porzucić zwłoki syna ze względu na brak pieniędzy na jego pochówek. Sobie jednak również wróżyła rychłą śmierć. Zdarzały się zamieszki i akty przemocy na dzieciach, którym dowożono zupę przed łaźnią na ulicy Spokojnej. Wycieńczeni z głodu ludzie umierali z kąskiem chleba w ustach albo podczas próby jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. W dalszej części fragmentu czwartego Edelman opowiada o badaniach głodu w getcie. Prowadzili je lekarze, opisując skrupulatnie kolejne fazy wychudzenia. Ich praca została jednak przerwana, kiedy rozpoczęto akcję likwidacji getta. Jak wówczas mówiono, z braku surowca naukowego. Później zginęli również badacze. Przeżyła tylko Teodozja Goliborska, ale po wyjściu z getta nie mogła już zrobić użytku z wyników swoich badań. Przeprowadziła się do Australii, a tam zjawisko głodu było ludziom obce. Fragment piąty. W piątym fragmencie Edelman wprowadza postać profesora Jana Molla. Dystyngowany, nieco szpakowaty mężczyzna o zręcznych dłoniach pianisty był chirurgiem w czasie okupacji. Pracował w Radomiu, w szpitalu Świętego Kazimierza. Na początku operował głównie partyzantów z ranami brzucha. Później, kiedy powstał tak zwany przyczółek w Warce, zajmował się już klatkami piersiowymi. Tam właśnie po raz pierwszy zobaczył na własne oczy otwarte bijące serce. Wojna jest świetną okazją dla młodego chirurga. Nigdzie nie będzie miał tak szybkiej i tak dobrej szkoły, wspomina Edelman. Po tych wydarzeniach profesor Moll stanie się światowej sławy lekarzem. Co ciekawe, w Polsce po raz pierwszy otworzono chirurgicznie klatkę piersiową w roku 1947. Widok bijącego niczym małe zwierzątko serca dziwił lekarzy biorących udział w operacji, ale nie profesora Molla. Z czasem Moll zdobywał coraz większe umiejętności i uznanie. W 1952 roku, 20 czerwca, potrafił już otworzyć serce i przeprowadzić na nim operację. Wśród jego pacjentów była m.in. Gertruda Kwapisz. Podejmował się coraz poważniejszych zabiegów kardiochirurgicznych i pomagał w ten sposób wielu ludziom z różnych klas społecznych i w różnym wieku. Na przykład majstrowi specjalizującemu się w maszynach pasmanteryjnych panu Rudnemu, prezesowi automobilklubu panu Rzewuskiemu czy pani Bubnerowej, której mąż niegdyś udzielał się chętnie w gminie Wyznania Mojżeszowego, żeby zapewnić sobie w ten sposób specjalne względy i układy z Panem Bogiem. Mimo wielkiej sławy i uznania profesora Molla nie opuszczają czarne myśli. Wyznaje, że boi się nie tylko śmierci pacjenta na stole operacyjnym, ale również tego, że ktoś może go posądzić o eksperymentowanie na ludziach, a tego zabrania etyka lekarska. Obawy lekarza wynikały m.in. stąd, że podejmował intensywne wysiłki, żeby przeprowadzić z sukcesem zabieg odwrócenia krwiobiegu. Jego pierwszy szkic wykonał Edelman, wówczas asystent profesora, i przedstawił zwierzchnikowi z sugestią przeprowadzenia próby na zmarłym organizmie. Udało się. Nadal jednak nie było wiadomo, jak na taką procedurę zareaguje żywe serce. Profesor bardzo obawiał się fiaska, ale w końcu podjął próbę przeprowadzenia zabiegu na człowieku.
Nie bez powodu pacjentką, u której podjął się wykonania odwrócenia krwiobiegu, była Bubnerowa, kobieta w podeszłym wieku. Operacja udała się, a wdowa wróciła do zdrowia. W ten sposób profesor Moll uleczył również innych chorych. Ciekawe są zwłaszcza refleksje chirurga na temat znaczenia jego posługi. Mówił, że zostaje sam na sam z sercem, które porusza się wewnątrz człowieka jak małe zwierzątko. Miał wrażenie, że czyjeś być albo nie być, czyjaś egzystencja zależy wyłącznie od niego, że teraz to w jego rękach spoczywa ten najcenniejszy z wszystkich dar – życie. Fragment szósty. Hanna Kral wspomina w szóstym fragmencie reportażu o ważnej nagrodzie imienia dr Elżbiety Chętkowskiej, którą przyznawano za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii. Wyróżnienie finansowano dzięki zyskom z pracy naukowej Zawał serca, której współautorem był Marek Edelman. Następnie przechodzi płynnie do przypomnienia, jaką właściwą rolę bohater pełnił jeszcze w czasach istnienia getta. Otóż należało do niego codzienne zanoszenie próbek krwi zarażonych tyfusem do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po wykonaniu tego zadania mógł już zająć swoje miejsce przy wejściu na Umschlagplatz, gdzie stał przez 6 tygodni, patrząc, jak 400 tysięcy ludzi przechodzi obok niego i znika w wagonach. W ten sposób Kral nawiązuje do filmu Rekwiem dla 500 tysięcy. Zdjęcia do niego robił niemiecki operator, a wszystkiemu przyglądali się dziennikarze ze Szwecji przygotowujący materiały informacyjne o getcie. Obraz ukazuje tłum ludzi z bochenkami chleba zaciskanymi w ramionach, który kieruje się w stronę wagonów. Choć nikt nie rozumie dlaczego, wszyscy biegną. Nagle rozlegają się strzały, a lektor ogłasza wybuch powstania. Autorka formułuje opinię, że dobrze się stało. Dobrze, że powstanie wybuchło akurat wtedy. I dodaje, że wiele osób, które przeżyło Holokaust, nie pochwala tego, jak potulnie więźniowie kierowali się do wagonów. Edelman reaguje oburzeniem na ten komentarz. Broni tych, którzy zginęli w komorach gazowych albo kopiąc swój własny grób. Twierdzi, że jedynie życie kosztem innych jest czynem pozbawionym chwały. Że nie ma nic niegodnego w umieraniu w obozie. Fragment siódmy. Fragment siódmy otwiera wspomnienie pewnej znaczącej sceny, którą Edelman zaobserwował jeszcze zanim powstało getto. Oto dwóch rosłych mężczyzn, niemieckich oficerów, obcina niewielkiej postury Żydowi brodę, kładąc jego głowę na beczce. Używają do tego nożyc krawieckich i nie próbują nawet powstrzymać się od śmiechu. Widok ten wyzwala w Edelmanie głębokie postanowienie nigdy nie pozwolić się wsadzić na beczkę. Kral próbuje wtedy przypomnieć Edelmanowi, że był to zaledwie początek wojny i mógł opuścić kraj razem ze swoimi przyjaciółmi, którzy uciekali przez zieloną granicę. Bohater oburza się na tę wypowiedź i tłumaczy reporterce, dlaczego musiał zostać w Polsce. Dla niego ważna była wierność własnym słowom i przestrzeganie zasad, które sobie wyznaczył. Wspomina również, że ci, którzy uciekali, byli ludźmi bogatymi z tak zwanego towarzystwa. Mogli sobie pozwolić na ten wyjazd. Kiedy wojna się skończyła, zostali uprzywilejowanymi światowymi osobami. Wielokrotnie zachęcali Edelmana do wyjazdu, nigdy jednak nie skorzystał z tej propozycji. Nie wykorzystał również szansy na ucieczkę z getta, choć dzięki specjalnej przepustce mógł przedostać się na aryjską stronę. Kiedy reporterka pyta go o powody tej decyzji, nie potrafi odpowiedzieć. Wraca wspomnieniami do rzeczywistości getta, opowiadając o tym, jak chętnie ludzie zawierali wtedy śluby. Tłumaczy ten fakt, mówiąc, że chodziło o to, żeby nie umierać samemu. Bardzo ważnym wątkiem siódmego fragmentu wywiadu jest wyjaśnienie, czym były numerki życia. Te małe, czyste blankiety z pieczątką dawały 40 tysiącom Żydów szansę życia. Tyle armia aryjska pozwoliła rozdysponować wśród mieszkańców getta. Reszta była skazana na wywózkę do obozu i śmierć. Rozdawanie numerków życia było związane z absurdalnym wyborem, kto ma przeżyć. Często dochodziło przy tym do tragicznych scen i rodzinnych dramatów. Edelman wspomina, że też miał numerek życia, dlatego udało mu się przetrwać to piekło. Wspomnienia o tym prowadzą do przywołania historii wywózek, które rozpoczęły się w getcie 22 lipca 1942 roku. Pojawiły się wtedy niemieckie plakaty z informacją o przesiedleniu ludności na wschód, co w praktyce było wprowadzeniem do akcji likwidacyjnej.
Codziennie 10 tysięcy osób miało się stawić na Umschlagplatz, a niebawem umrzeć w obozie. Nad porządkiem procederu miała czuwać policja żydowska, co wywołało niemałe kontrowersje i zgorszenie. Już pierwszego dnia akcji Judenrat, czyli prezes gminy żydowskiej, popełnił samobójstwo. W liście, jaki po sobie zostawił, tłumaczył, że stanął przed obowiązkiem przygotowania transportu dzieci i nie był w stanie tego zrobić. Edelman pamięta, że lipiec tamtego roku był upalny i słoneczny, a w dzień samobójstwa Adama Czerniakowa padał deszcz. Fragment 8 i 9. W 8 części reportażu Edelman wraca do wspomnień związanych z pacjentami szpitala prowadzonego przez profesora Mola. Wszyscy trafili tam z zawałem i rozmyślali o swoim dawnym życiu, tatrzańskich szczytach, maszynach i fabrykach. W kolejnym fragmencie reportażu poznajemy bliżej pacjentów profesora. Dowiadujemy się o pasji Wilczkowskiego do chodzenia po górach, szczęśliwym małżeństwie Rudnego, któremu udało się realizować wszystko, co zaplanował, i pani Bubnerowej, która zajmowała się produkcją i sprzedażą długopisów. Ponieważ musiała dokładać wszelkich starań, żeby towar nie leżał, zdarzały jej się drobne oszustwa i korupcja. Dostała zawału niedługo po tym, jak skazano ją w sądzie na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Fragment 10. W 10 fragmencie Kral przytacza cytaty z rozmowy Edelmana, którą przeprowadził z pewną kobietą. Kilkanaście lat po wojnie odwiedziła go córka Lejkina, zastępcy komendanta Umschlagplatzu. Była tym dzieckiem, które urodziło mu się 17 lat po ślubie. Nie mogła się pogodzić ze śmiercią ojca, którego na egzekucję skazała żydowska organizacja bojowa. Edelman tłumaczy kobiecie, jakie były powody tego wyroku. Lejkin nie chciał przekazać pieniędzy na broń dla powstańców, bo wydawał je na utrzymywanie córki, która żyła po aryjskiej stronie. Kobieta nie potrafi tego zrozumieć i zarzuca Edelmanowi okrucieństwo, a ten w odpowiedzi wyjaśnia jej, czym zajmował się jej ojciec w getcie. Jego praca polegała na liczeniu ludzi wysyłanych transportami do obozu. Dodaje też, że śmierć Lejkina nie była bezsensowna. Nigdy później nikt nie odmówił im pieniędzy na broń. W ten sposób Edelman przechodzi do opowieści o żydowskiej organizacji bojowej. Decyzję o utworzeniu tej formacji podjęto po akcji przesiedleńczej, kiedy w getcie zostało 60 tysięcy Żydów. Początkowo ŻOP liczył kilkaset osób, ale w styczniu 1943 roku, czyli po kolejnych przesiedleniach, zmniejszył się do zaledwie 80. Wtedy też doszło do pierwszych wystąpień zbrojnych i zaczął się bunt. Zasoby broni opozycjonistów wynosiły zaledwie 10 sztuk karabinów podarowanych im przez Armię Ludową. Wiele osób do walki używało tylko własnych rąk, ale i tak dochodziło do starć ulicznych, które często kończyły się rozstrzelaniem rebeliantów. Edelman opowiada przy tej okazji również o Henochu Rusie, którego głos był decydujący podczas debat o powstaniu ŻOB-u. Rus miał chorego syna. Potrzebował transfuzji krwi, żeby móc przeżyć. Nie znalazł się żaden dawca, więc sam Edelman zdecydował się na ten czyn. Niestety wkrótce potem chłopiec zmarł, a Rus skrycie obwiniał za to bohatera. Kiedy doszło do tragicznych wydarzeń przesiedlania Żydów z getta, mężczyzna przyznał jednak: dzięki tobie miał godną śmierć. Fragment kończy się opowiadaniem o działalności konspiracyjnej ŻOB-u i strajku głodowym, jaki zorganizowali zbuntowani członkowie oddziału, oskarżający Edelmana o zbyt oszczędne gospodarowanie bronią. Niestety pokłosiem tych wydarzeń było zbiorowe samobójstwo. Edelman opisuje na koniec, jak powstańcy opuszczali getto kanałami pod odpowiednim nadzorem przewodników. Fragment 11. Edelman opowiada o propozycji wystąpienia w filmie Andrzeja Wajdy, który opowiadałby historię Żydów z getta warszawskiego. Bohater miał w nim wystąpić w roli przewodnika, który oprowadza widzów po wszystkich ważnych miejscach. Co zaskakujące, nie przyjął tej propozycji. Mówił, że mógł to opowiedzieć tylko raz i już to zrobił. Fragment 12. Dlaczego Edelman zdecydował się zostać lekarzem? Kiedy próbował otrząsnąć się z wojennych traum, trafił do Łodzi, gdzie postanowił się osiedlić. Jego żona zapisała go na medycynę, a jakiś czas później mężczyzna przypadkowo trafił na wykład, w trakcie którego usłyszał bardzo przekonującą definicję choroby jako łamigłówki do rozwiązania.
Edelman poczuł wtedy, że jego powołaniem zarówno w getcie, jak i teraz było ratowanie ludzi, chronienie ich przed śmiercią, próba chociaż krótkiego przedłużenia im życia. To tutaj pada słynny fragment, który tłumaczy znaczenie tytułu książki. Pan Bóg chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, wykorzystując jego chwilową nieuwagę. Niech się pali choć chwilę dłużej, niż on by sobie życzył. Zdążyć przed Panem Bogiem. To życiowa misja Edelmana. Fragment 13. We fragmencie 13 Kral próbuje ustalić chronologię wydarzeń z powstania w getcie. Przytacza prawdopodobne dane na temat wyposażenia i liczebności niemieckich żołnierzy. Powstanie wybucha 19 kwietnia o 4 nad ranem. Toczą się pierwsze walki. Dochodzi do wybuchu miny pułapki w pobliżu fabryki szczotek. To bardzo ważne wydarzenie w historii przebiegu powstania, ponieważ po nim Niemcy zaczynają się wycofywać i próbują wedrzeć się na pobliski Strych. Tam Michał Klepfisz zasłania własnym ciałem broń okupanta i w ten sposób ratuje życie współtowarzyszy. Zostanie za ten akt odwagi odznaczony orderem Virtuti Militari. Edelman wspomina również o innych bohaterach. Mówi między innymi o Zygmuncie, który zdecydował się strzelać do trzech Niemców, sugerujących, że się poddają. Kiedy Kral pyta, czy Edelman nie miał wyrzutów sumienia z powodu złamania zasad fair play, odparł, że ci trzej odpowiadają za śmierć 400 tysięcy ludzi, których zagazowano w Treblince. W dalszej części bohater opisuje swoje spotkanie ze Stropem, SS-manem, którego powołano do składania zeznań przed komisją do badania zbrodni hitlerowskich. Strop stanął przed zgromadzonymi w sali, również Edelmanem, na baczność, a kiedy prokurator powiedział, kim jest Edelman, odwrócił się w jego stronę, stuknął obcasami i zasalutował. To bardzo wymowna scena. Bohaterowi przypomina się również moment podpalenia getta i ogromna panika, jaka wówczas wybuchła. Ludzie tłoczyli się w dusznych schronach, pojawiły się pierwsze ofiary. Każdy walczył o swoje życie, a liczył się przede wszystkim czas. Opowiada też, jak jedna z matek chroniących się wieloma innymi osobami w piwnicy zdecydowała się wypuścić na chwilę dziecko, żeby mogło zaczerpnąć powietrza. Chłopczyk został zwabiony przez niemiecki patrol cukierkiem i wskazał im miejsce schronu. W chwilę potem kryjówka została wysadzona w powietrze, a w wybuchu zginęło bardzo wiele osób. Edelman mówi wtedy, że porządek historyczny to tak naprawdę porządek umierania. Fragment 14. W nim Edelman podejmuje refleksję na temat tego, dlaczego przeżył. Chciałby wierzyć raczej, że to był przypadek, aniżeli ingerencja siły wyższej. Opowiada o sytuacjach, w których zaglądał śmierci w oczy, a jednak udało mu się wyjść z opresji. Wspomina, jak był pod ostrzałem, ale udało mu się uniknąć każdej z kilkunastu kul. Podejrzewa, że żołnierz, który do niego strzelał, miał wadę wzroku. Innym razem udało mu się uciec z potrzasku w wyniku niezwykłego zrządzenia losu. Został schwytany na ulicy przez żydowskiego policjanta i Niemca, bo zabrakło im ludzi do codziennego transportu. Wsadzono go na wóz, a w trakcie jazdy Edelman zauważył swojego kolegę, policjanta, który właśnie wracał z pracy. Powiedział Niemcowi, że wiezie jego brata i powinien go wypuścić. W ten sposób bohater po raz kolejny uniknął śmierci. Fragment 15. Ostatni fragment książki rozpoczyna krótki opis tego, w jaki sposób działa ludzkie serce. Edelman mówi o nim, że jest mechanizmem jak każdy inny, a jednocześnie jest maszyną niezwykłą, bo potrafi się regenerować i przeprowadzać remont na bieżąco. Ta myśl skłania bohatera do podjęcia rozważań o ludzkim życiu i zasadności niektórych boskich wyroków. Jako lekarz nigdy nie jest pewien, czy uda mu się zwyciężyć w zmaganiach z Bogiem, ale każde ocalone przez niego istnienie przynosi dużą satysfakcję. Swoje powołanie widzi właśnie w nieustannym prowadzeniu tej gry z Bogiem i ze śmiercią. Książkę zamyka refleksja o tym, że Edelman jest jedynym ocalałym spośród 400 tysięcy zabitych. Z pozoru ta proporcja wydawałaby się nieracjonalna, może nawet śmieszna, ale przecież każde życie stanowi 100%, więc może to wszystko ma jakiś sens. Teraz czas na podsumowanie. Zdążyć przed Panem Bogiem to reportaż Hanny Kral zawierający rozmowę autorki z Markiem Edelmanem, ostatnim żyjącym wówczas przywódcą powstania w getcie.
Utwór jest również wzbogacony o relację odautorską, w której Kral zapisuje sprawozdanie z relacji bohaterów drugoplanowych. Najważniejszym wątkiem jest relacja z powstania w getcie warszawskim, którą Edelman zdaje w sposób niecodzienny. Unika jakichkolwiek ocen moralnych i stara się przedstawić fakty. Pozwala sobie nawet na wygłoszenie kontrowersyjnej opinii. Jego zdaniem powstańcy mogli zdziałać zdecydowanie więcej w trakcie walk. Między innymi z tych powodów jego słowa nie spotkały się z aprobatą opinii publicznej. Życiowym powołaniem Edelmana stała się próba ratowania ludzi przed śmiercią, wydłużania ich czasu spędzonego na ziemi. Stąd tytuł – Zdążyć przed Panem Bogiem. Na deser mamy kilka słów dla ambitnych. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o lekturze, jesteś ambitny i zaciekawiony tą tematyką, zwróć uwagę na specyficzną budowę utworu. Kral wypracowała swój własny, niepowtarzalny styl prowadzenia reportażu. To krótka, czasami wprost lakoniczna relacja, w której nie znajdziesz wyszukanych porównań, metafor i innych środków typowych dla prozy artystycznej. Kral jest bardzo oszczędna w słowach. Ona i jej przemyślenia nie są w utworze ważne. Ba, nawet Marek Edelman nie jest ważny. Najważniejsze jest to, żeby opowiedzieć o tamtych wydarzeniach. To niezwykle trudne zadanie, bo wspomnienia, które przywołuje, są bolesne nie tylko dla autora wypowiedzi, ale również tysięcy ofiar Holokaustu rozproszonych po całym świecie. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: Wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Chcą, by zajęli się tym śledczy. Politycy KO idą do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Zapowiedzieli złożenie zawiadomienia. Poseł Borys Budka uważa, że Michał Moskal mógł nielegalnie wpływać na proces legislacyjny dotyczący ustawy o rynku kryptoaktywów.
1: Spotykał się na Ibizie z byłym funkcjonariuszem CBA i po tym spotkaniu pan Moskal zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków.
0: Koalicja Obywatelska chce, by prokuratura zabezpieczyła nośniki danych posła i sprawdziła finansowanie jego wyjazdu oraz wypłaty na powiązanej z nią fundacją. Do sprawy odniósł się na portalu X Michał Moskal. W opublikowanym poście pisze, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz i nigdy nie współpracował z nim ani z Zondą. Jak mówi, nigdy nie przyjął też od nich pieniędzy. Został zwolniony z Izby Dziecka, gdzie przebywał po zatrzymaniu. Jest decyzja sądu w sprawie jednego z podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Zaatakowany mężczyzna został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Zmarł w karetce. Jedną z zatrzymanych osób był nieletni, dlatego jego sprawą zajął się sąd rodzinny.
2: Sąd dzisiaj rano wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dotyczącego podejrzenia, że nieletni może przejawiać objawy demoralizacji bądź dopuścił się czynu karalnego, co oznacza, że sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu.
0: Jednocześnie postanowiono o wypuszczeniu go z Izby Dziecka, mówi Zbigniew Zgub, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Wciąż nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób. Dodajmy, że małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych. Ich zadaniem jest odnalezienie wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południe Europy. Dobre informacje płyną ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się. My od razu łączymy się z naszym krakowskim reporterem Jakubem Solarzem, który zna szczegóły. Kubo, co mówią lekarze?
3: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
4: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
3: Mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Przedwczoraj mieszkańcy Krakowa spotkali się w miejscu tragedii. Uczcili tragicznie zmarłe małżeństwo. Krakowski magistrat zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające. Biały Dom po raz pierwszy oficjalnie potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Wcześniej wizytę potwierdził Kreml. Według rzecznika Dmitrija Pieskowa, Radcliffe rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich służb, ale nie spotkał się z Władimirem Putinem. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Informację potwierdził sam prezydent Donald Trump, który przyznał w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Glennem Beckiem, że Radcliffe w stolicy Rosji rozmawiał o zakończeniu wojny w Ukrainie. On tam jest i prowadzi takie dość rutynowe rozmowy. Nie chciałbym nikogo rozczarować. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby zakończyć tę wojnę i szczerze mówiąc, obie strony chcą, żeby się skończyła. I choć Trump nazwał wizytę rutynową, to taka z pewnością nie była, bo do takich spotkań dochodzi niezwykle rzadko. Poprzednia oficjalnie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy ówczesny szef agencji wywiadowczej William James Burns ostrzegał Putina przed rozpoczęciem wojny.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za tę informację. Baza lotnicza w Łasku jest gotowa na przyjęcie kolejnych super nowoczesnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
0: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje łącznie 32 maszyny. Zarzuty za protest na szlaku do Morskiego Oka. Zakopiańska policja postawiła je 10 osobom uczestniczącym w proteście przeciwko transportowi konnemu na tatrzańskim szlaku. Łącznie chodzi o 45 wykroczeń. O szczegółach z Zakopanego nasz reporter Łukasz Wobek.
7: Zarzuty, jakie usłyszeli protestujący, dotyczą wydarzeń z 8 sierpnia. Jak informuje zakopiańska komenda, chodzi o niestosowanie się do poleceń policji, do poleceń organizatora zgromadzenia, a także tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze. 10 osób nie zostało ukaranych mandatami. Sprawa zostanie skierowana do sądu. Jedna z działaczek organizacji prozwierzęcych, która brała udział w proteście, poinformowała w mediach społecznościowych, że policja przedstawiła jej 16 zarzutów.
0: Teraz policja analizuje materiały wideo, m.in. z kamer nasobnych policjantów z pikiety z 22 sierpnia. Równolegle policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo w sprawie pożaru samochodu organizacji prozwierzęcej, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, zaraz po proteście. Niebezpieczne prędkości i brak jakichkolwiek konsekwencji. Radosław S., TikToker, od roku wrzuca do sieci filmiki, na których widać, jak jedzie slalomem między samochodami na autostradzie, czy wyprzedza pasem awaryjnym. Policja, jak się okazuje, ma zawiązane ręce. Dlaczego? To sprawdzał Oleg Ruszkowski.
8: To sztuczna inteligencja, to gra. Tak pisze o swoich filmikach sam autor, kpiąc sobie z policji, twierdząc jednocześnie, że wszystko robi legalnie. Choć nagrania przedstawiają brawurową i niebezpieczną jazdę, to prawnie nie ma możliwości, by cokolwiek z kierowcą zrobić, bo na filmikach zamazany jest prędkościomierz i zegar.
9: No to jest tylko odpowiedzialność karna za wykroczenie, czyli grozi mu ewentualnie mandat. Wykroczenia nie są zagrożone karą pozbawienia wolności, więc takiemu piratowi drogowemu nie grozi wsadzenie do więzienia.
8: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tylko w te wakacje na polskich drogach doszło do 263 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
0: Materiały brawurowego kierowcy mają setki tysięcy wyświetleń. Jego najpopularniejsza publikacja ma ich już ponad milion. Prawie trzykrotnie przekroczył prędkość. Policja ze Skierniewic w Łódzkiem zatrzymała pirata drogowego. Pędził 142 km na godzinę na terenie załadowanym. 26-latek jest dobrze znany miejscowej drogówce.
10: Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne wykroczenia, dlatego mandat został nałożony w warunkach recydywy. Kierowca musi teraz zapłacić 5000 zł, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane na najbliższe 3 miesiące.
0: Mówi Aneta Placek, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali nieocenioną pomoc. Specjalnie zaprojektowany asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem do tego przedmiotu. Książka liczy aż 900 stron. Narzędzie korzysta z bazy wiedzy zawartej w podręczniku. To pozwala usprawnić nauczycielom pracę, przygotowując się do lekcji, mówi twórca platformy Rafał Gromek.
11: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Wdajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
0: A także możliwość przejścia do fragmentu podręcznika, z którego informacje zostały zebrane. Jak mówią sami nauczyciele, w końcu jest rzetelny podręcznik i przydatne narzędzie.
12: Jest super, ponieważ podręcznik jest bardzo obszerny, bardzo dokładny. Możliwości, które daje ta platforma, ułatwiają pracę wyszukiwania tych elementów, które są istotne.
0: Mówi nauczycielka edukacji zdrowotnej Urszula Pawlak z pierwszego liceum we Wrocławiu. Sam podręcznik ma ponad 900 stron, jest darmowy i dostępny dla wszystkich. Został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Na obytych i pełnych pasji żołnierzy zamierza stawiać polska armia. W wojsku zakończył się właśnie pilotaż testów składających się z 15 tysięcy pytań. Będą je rozwiązywać wszyscy kandydaci do służby, co ułatwi im przyporządkowanie ich do jednostek, w których będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Wojsko nazywa to tworzeniem armii talentów. Test napisała wczoraj pierwsza grupa studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a na miejscu był nasz reporter.
13: Jest pan jednym z pierwszych ludzi w ogóle w polskiej armii, którzy ten test wypełniają. Oczywiście nasuwa się banalne pytanie, czy to jest trudne.
14: Trochę sprawiło mi trudności, ponieważ były pewne pytania, w których musiałem się dłuższą chwilę zastanowić. Natomiast niektóre były łatwiejsze.
15: Zwłaszcza młody człowiek potrzebuje takiego drogowskazu. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kwestionariusz kompetencji, test WKK to jest właśnie taki drogowskaz.
0: Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał ze Stanisławem, studentem VAT-u, i dr Wiesławą Załogą, wykładowczynią tej uczelni. W październiku odbędą się kolejne testy systemów alarmowych na Mazowszu. To po ostatnich próbach, w trakcie których część syren nie zadziałała tak jak powinna lub nie była słyszalna wcale. Testy mają odbyć się w połowie października.
16: Wszelkie kwestie, które by problemów bądź z reakcją służb, bądź z reakcją na sygnały, brak słyszalności sygnału alarmowego, czy kwestie dotyczące w ogóle braku reakcji, czy niesłyszalności danej syreny, czy na przykład braku jej uruchomienia, będziemy weryfikować i uzupełniać w przyszłości.
0: Mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli podczas ćwiczeń Alarm 26 nawet co czwarta syrena mogła nie zadziałać poprawnie. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czwornożne. 6 września na krakowskich Błoniach pobiegną dla fundacji Poland Business Run. Robot Run ma łączyć nowe technologie z pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach i po mastektomii. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitację.
17: Chcemy pokazać, że roboty mogą nie tylko fascynować technologią, ale też przede wszystkim pomagać. Protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota, na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy.
0: Mówi Piotr Biedroń, robota można zgłosić do zawodów do końca sierpnia, wystarczy wypełnić formularz na stronie robotrun.pl. Będzie teoria, ale także praktyka. W sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Specjaliści oraz eksperci podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu.
18: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikatu i znalezieniu miejsca schronienia. To nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
0: Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Podobne punkty będą działać w całym kraju w najbliższą sobotę. 8 piłkarskich drużyn z całego kraju rozpoczęło Łódź Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka. Z przyszłymi gwiazdami żeńskiej piłki rozmawiał Grzegorz Mich.
19: Dziewczyny, które grają w piłkę nożną, to ciągle nie jest tak popularne. Jak się czujecie w tej roli?
20: No ja się czuję trochę dziwnie, no bo wiadomo, większość jest facetów.
21: To jest tak naprawdę ten sam sport, tylko na przykład chłopak może mieć mniejsze umiejętności niż jakaś dziewczyna.
22: No trochę są jakieś kompleksy.
23: Chłopaki też czasem lubią nas wkurzać, typu mówiąc, że oni na pewno lepiej grają w piłkę niż my.
24: Cały czas się wyśmiewają z piłki damskiej.
25: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem.
26: Grzegorz Krychowiak.
25: Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
27: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jeszcze kilkadziesiąt lat temu te miasta tętniły życiem. Dziś ulice opustoszały, sklepy i lokale upadają jeden po drugim, a przy głównych placach straszą puste witryny sklepów.
2: No przykre to jest dla tego miasta. Miasto pustoszeje, nic się nie dzieje.
3: Bardzo mało młodych ludzi, także to jakby normalnie miasto duchów.
4: No żal patrzeć, naprawdę. Żal patrzeć, że tak się dzieje. Uważam, że jest ładne miasto, ale zaniedbane bardzo.
5: Nie wiem, ja się nigdzie nie wybieram. Mi jest nieźle. Bo trzeba być pozytywnym, trzeba nie widzieć wszystkiego w czarnych barwach.
6: Fajnie jest, mnie się tam podoba.
7: Pani kocha ten Radom.
6: Ja tak. Bardzo.
8: Nic się nie dzieje. No, ciekawego. Co można by pójść gdzieś porobić tak normalnie, bez afery, bez bójki, bez niczego, tak po ludzku normalnie. To nie ma takiego miejsca chyba.
9: To za komuny było najlepiej, jak to mówią.
1: Tu życie tętniło.
9: Życie tętniło.
2: Dużo mniejszych miejscowości.

0: wieściach, coś się dzieje, to życie trwa, tętni, a tu jest normalnie, to życie umarło.
1: No, w tej właśnie sprawie ja już byłem z mikrofonem w Wałbrzychu, w Bytomiu, w Bydgoszczy. Tym razem pojechałem do Radomia. Adam Feder, zapraszam.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jeszcze pod koniec lat 90. Radom był miastem wojewódzkim. Wtedy mieszkało tam 230 tysięcy ludzi. Statystyki są coraz gorsze. Według najnowszych danych w Radomiu mieszka już tylko 194 tysiące osób. To, co zaraz usłyszycie, to dźwięk zamkniętej kłódki na zabitych drzwiach do lokalu. Ja szarpałem za te kłódki, żeby się upewnić, czy to wszystko rzeczywiście jest prawda. Czy te dziesiątki pozamykanych w samym centrum sklepów, te puste witryny, to nie jest jakaś inscenizacja do katastroficznego filmu, czy coś w tym rodzaju.
0: No nie ma takiego drugiego rynku w Polsce, jak w Radomiu. Życie umarło. Po prostu, no, przykre to jest,
3: ale
0: to jest rzeczywistość, która spotkała to miasto, które było najbardziej uprzemysłowione w Polsce. No przykre to jest dla tego miasta, miasto pustoszeje, nic się nie dzieje. Drzewa umierają stojąc.
3: Jest jakaś nadzieja, że tu się coś odbije, odbija się coś tak, jak pan obserwuje?
0: Nie. Ja nie widzę. No ja jestem mieszkańcem tutaj od urodzenia tego miasta i widzę, jak to miasto powolutku upada. No jest marazm. Często jeżdżę po Polsce i szukam takiego rynku jak w Radomiu. Jest naprawdę piękny, tylko trzeba o niego zadbać, ale nie znalazłem drugiego tak martwego punktu w kraju. W dużo mniejszych miejscowościach coś się dzieje, to życie trwa, tętnie, a tu jest normalnie, to życie umarło. No.
3: Sklep, galeria zamknięte, tam zamknięty, jeden, drugi, trzeci,
4: no, czwarty. To. Nie mają pieniędzy, albo nie opłaca im się handlować.
3: No, ale to czemu tak się dzieje?
4: Skąd? Nie wiem czemu, no chyba pieniędzy nie ma. To ludzie nie mają pieniędzy. To za komuny było najlepiej, jak to mówią.
3: Wtedy tu życie tętniło.
4: Tak, życie tętniło. No, no. I ludzie chodziły po sklepach. Dużo jest starszych osób, to już im tak nie potrzeba tych. A młodzi...
3: Tych sklepów, tego wszystkiego.
4: A młodzi się ubierają gdzie indziej.
3: Gołe manekiny.
5: Zapisane, że galeria skórzana i obuwie było.
3: No, ale zostały gołe manekiny.
5: Tak. No, żal patrzeć, naprawdę. Żal patrzeć, że tak się dzieje. Uważam, że jest ładne miasto, ale zaniedbane bardzo.
3: Wy tu przyjechaliście jako turyści, rozumiem?
5: Tak, tak.
3: A jak wam się podoba?
5: Średnio.
3: O, kolejne tutaj widzi pan sklepy zamykane.
6: Wiesz, to już ile lat jest zamknięte.
3: No, ale tu kolejne patrzę, widzi pan centrum miasta.
6: To tylko knajpy i banki, no nic więcej. No. Sklep spożywczy tu był kiedyś.
3: A co, już nie ma. Tam cała kamienica, po prostu puste lokale na dole.
6: Do Warszawy wszyscy uciekają. Lepiej płacą.
3: Przez to?
6: No kiedyś było lepiej, ale teraz jest, widzi pan co jest, pusto. No tylko w weekendy tu jest impreza, a tak to nic więcej. No nic, no pusto jest. Jak były zakłady metalowe, wszystko czynne, to tętniło życie. Teraz nie ma. Nie ma nic w tym Radomiu i ludzie uciekają po prostu. No, za lepszym chlebem, no i tyle. No.
3: A te zakłady metalowe, no to są jakieś, ta fabryka broni została?
6: Ale to co tam zostało? Tam już nic nie zostało. Nic.
3: Fabryka papierosów tam chyba też jest, nie?
6: To już jest wszystko końcówka, no. Tutaj jest jeszcze taki zacofanie tutaj jest. Nic nie poradzimy.
3: Po takich wymierających miastach jeżdżę, gdzie wiesz, ludzie wyjeżdżają.
7: To dlaczego do Radomia?
3: No właśnie, no dlatego, że zobacz, jeden sklep pusty, drugi pusty, tam.
7: W ostatnich kilku miesiącach się tak przyszedł, to mówię, kurde, tu puste, tu puste, tam zobacz, puste, tam puste. Trochę odzieżówek chyba padło, takich butików właśnie. Władze miasta, wydaje mi się, że nie sprzyjają takim biznesikom, to nie wiem. Otwierasz bar, przez pierwsze pół roku za złotówę parasole, tak? Ludzie nie siądą. Piątek wieczór, sobota wieczór, czasami ciężko jest gdzieś u hitlerzy romskiego. Perspektywy wydaje mi się, że w tym mieście są takie same jak w każdym innym. Jak cię nie chce robić, to nie robisz. Jak ci się chce, to robisz.
1: Jest trochę eleganckich restauracji, gdzie niegdzie widać ślady dawnej świetności. Gdzieś tam otwierają się też nowe, ciekawe miejsca, no ale jak na niemal 200-tysięczne miasto, to nie ma tego dużo. Gdzieś tam pomiędzy pustymi witrynami sklepów elegancki szyld zakładu szewskiego. Zakład działa, szewc się nie poddaje, no ale on nie ma zbyt wielu pozytywnych spostrzeżeń.
2: Co ludzie powiedzą?
3: Się to zamykają kolejne sklepy, zakłady i tak dalej, a pan się tutaj trzyma.
8: 35 lat.
3: No jak jest, da radę tutaj utrzymać zakład?
8: Cymesów nie ma. Tutaj ja jestem od 90 roku, to tu z ulicy Rywańskiej, to ja wiem, może zostało 10% ludzi.
3: Ale tych, co prowadzą biznes, tak?
8: Nie, ogólnie mieszkańców. I człowiek na człowieku stał.
3: No, zgadza się.
8: Każdy lokal był zajęty. Mhm. Było kwitło życie, interes. To wszystko stoi puste, nie?
3: Smutny widok. No.
8: Smutny. Ten rynek taki...
9: Martwy.
8: Martwy. Jak się patrzy na innych rynkach, nie, to jest lokalik na przy lokaliku się kręci to w koła. Tutaj to takie...
1: Szef no, rozłożył bezradnie ręce i zabrakło mu słów, żeby opisać tę pustkę w samym sercu miasta. No ale sporo jest jeszcze w Radomiu młodych ludzi, którzy wierzą, że miasto się odbuduje, no i oni biorą się właśnie za ten temat.
10: No wyjeżdżałem ludziom, no bo co mają robić? No aczkolwiek myślę, że w ciągu najbliższych lat będzie tendencja wsteczna, że będą wracać do Polski ludzie z zagranicy, bo Zachód już jest coraz mniej atrakcyjny moim zdaniem.
3: Ale co, do Radomia też? Są tu jakieś perspektywy dla młodych ludzi? Wiesz, jest...
10: Dla pracowitych na pewno. Wszystkich moich znajomych przedsiębiorców, co rozmawiamy, to każdemu brakuje rąk do pracy.
11: A wie pan co, ja dopiero co przyjechałem ze Stanów, 18 lat tam byłem. Powiem panu tak, że jak przyjechałem, to zauważyłem, że jest bardzo mało młodych ludzi. Także to jakby normalnie miasto duchów. Wszędzie albo emeryci i renciści, tylko wszędzie. Wszędzie tylko to samo, albo małe dzieci. W takim wieku od 30 do 40 lat to jest bardzo mało osób. W większości już chyba nie ma tutaj, no. Albo do innego miasta wyjechali, albo do Europy.
3: Ale ty ze Stanów wróciłeś, czyli...
11: Tak, no, po 18 latach, dlatego no. Ciężko mi się ogarnąć jeszcze tutaj.
3: A jak zarobki w Chicago, jak w Radomiu?
11: No na pewno większe, to wiadomo. Ja zarabiałem na przykład 5 tysięcy miesięcznie. Także tylko, że więcej się wydaje po prostu.
3: Ale dolarów?
11: Dolarów, tak.
3: Zamieniłeś dolary na złotówki?
11: No powiedzmy, tak. 5 tysięcy złotych miesięcznie.
3: 5 tysięcy złotych tutaj.
11: Tak, nie, no mniej więcej tak wychodzi. Tych pieniędzy nie starcza, no 5 tysięcy, no nie oszukujmy się teraz. Przy opłatach tych, jakie są na mieszkanie i tak dalej, życie jest droższe, także to jest bardzo mało. Robi się opłaty i tak dalej, no i tych pieniędzy po prostu zostaje więcej, 1500, 2000. Nawet nie.
12: Byłem chwilę za granicą, ale wolę jednak zostać w Polsce. Mhm. To jest mój kraj, także moje miasto, także tutaj się czuję dobrze. Zarobki nie są tak duże jak w Warszawie, ale na pewno jest dużo tańsze mieszkanie. Także też nie jest drogo.
3: Kiedyś to było 30% bezrobocia, a teraz to już mniej niż 10%, no to...
13: No bo właśnie...
14: Oficjalnie jest ciężko. Jeśli jest, no to są umowy zlecenia, umowy o dzieło...
3: Takie śmieciówki.
14: No dokładnie.
3: A to ile można zarobić w Radomiu?
14: 3000 max.
13: No już mówimy na rękę oczywiście.
14: Na budowie, no to... No to robi się te 3,5, no to jest góra, nie? A tak w zwykłych firmach, no to niecałe 3 i to jest wszystko. To nie jest jakiś tam pieniądz, żeby normalnie funkcjonować. Nie? Przy tych cenach, które są obecnie, gdzie wszystko idzie w górę, no jest to idiotyzm, nie? Gdzieś się nawet dostać na głupie sprzątanie, trzeba mieć wyższe wykształcenie, maturę i tak dalej.
3: No to... Wyższe wykształcenie, żeby na sprzątanie?
13: Tak, dokładnie.
14: Tak.
3: A to po co to wyższe, żeby...
14: No nie wiem, operowanie BOP-em.
3: Ty zostałeś? Jest tutaj nadzieja? Można sobie tu życie w Radomiu ułożyć, wiesz, tak dobrze? Czy?
15: No tak średnio to widzę w Radomiu. I lepiej jest uciec za granicę, moim zdaniem, tam się dorobisz bardziej niż tutaj.
3: To ile można zarobić w Radomiu?
15: No w Radomiu tak myślę, że 6 można wyłapać. Maksymalnie chyba.
3: A ty zostajesz?
15: No zostaję, na razie zostaję. No tu się urodziłem i na razie nigdzie się nie wybieram.
3: Prawdziwa przyjaźń jest ważniejsza niż pieniądz.
15: No właśnie. I o to chodzi.
3: Właśnie.
15: Tak powinien każdy myśleć, ale nie każdy tak myśli. Niestety. No i później się dzieje, jak się dzieje. Każdy musi mieć jakieś swoje zasady. No moje są takie, że na przykład pieniądz mnie nie zmieni. Nieważne, co by się działo.
1: No. Bezrobocie w Radomiu jeszcze 20 lat temu dochodziło do 30%. Teraz to już mniej niż 10%. Ci, którzy kiedyś wyjechali, teraz wracają do Radomia, próbują przeżyć w polskich realiach. Wysokość pensji to nie jest jedyny problem w mieście.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
16: My się dopiero tutaj tak naprawdę przeprowadziłyśmy, więc...
3: A to dlaczego akurat do Radomia się przeprowadziłeś?
16: Najbliżej było ze wsi od naszej do Radomia, więc tutaj przyjechałyśmy.
3: To nie jest tak, że tylko wyjeżdżają ludzie.
16: Nie, przyjeżdżają też często. Nudno jest troszeczkę, szczerze mówiąc. Jakiś imprez, festynów, coś takiego, no mało jest.
9: Co można by pójść gdzieś porobić tak normalnie, bez afery, bez bójki, bez niczego, tak po ludzku normalnie, to nie ma takiego miejsca chyba. Chyba, że masz z 1000 zł na koncie, no to wtedy znajdziesz sobie miejsce dla siebie. Ale jak nie masz hajsu, to tak cienko.
17: Ale a tak, żeby z aferą jakąś, że to coś, to można,
9: tak,
17: to jest.
9: Tak, to wystarczy pójść na główny deptak w Radomiu i tam można szybko się zaprzyjaźnić z kimś nieodpowiednim.
17: I od razu jakaś afera tam się kręci, coś. No to jest jakaś rozrywka, nie? No tylko no nie wiem,
9: zależy czy... to, co lubi. Dobra, dziękujemy bardzo, bo...
16: Wiemy, o właśnie, dziękujemy.
18: Dla mnie się Radom zmienił. Dla mnie to jest bardzo fajne miasto. Bardzo dużo się moim zdaniem w Radomiu zmieniło. Samo to, że kamienice są odnowione. Bardziej kolorowo jest. Bo kiedyś to była taka szarzyzna, ale teraz to naprawdę bardzo fajnie. Ulica Żeromskiego, park, bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, ja się nigdzie nie wybieram. mi jest nieźle. Bo trzeba być pozytywnym, trzeba nie widzieć wszystkiego w czarnych barwach. No,
19: tak,
18: tak mi się zdaje. Mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. No,
1: w wielu miejscach rzeczywiście widać te pozytywne zmiany, te odremontowane kamienice, ale pusto w tym centrum. To jest wielkie zadanie dla władz miasta, żeby przywrócić tam życie. Na razie to jedno z niewielu miejsc w Radomiu, gdzie ja widziałem kolejkę, to był Kantor. Ludzie stali, żeby wymienić na złotówki zarobioną za granicą walutę.
20: Dla mnie perspektyw w Radomiu to nie ma i długo chyba nie będzie. Ja akurat nie robię w Radomiu, nie pracuję, mieszkam w Radomiu, ale pracuję poza granicami już 20 lat. Bo jeszcze za granicę, do Niemiec, w Niemczech pracuję, mam swoją działalność. O wiele, wiele jest lżej niż tu. Polska jest takim bardzo żmudnym krajem, więc zarobki się nie zmieniają, ceny się zmieniają. Także...
17: Słyszałem, że tak, wiesz, no 3000 tu ludzie mówią, tak normalnie można zarobić, jak się
20: jest,
17: idzie.
20: To nie jest utrzymanie na 3000 rodziny, jak ma pan zapłacić za wynajem mieszkania 2,5. 3000 zł to, krótko mówiąc, to jest wegetacja. Nie dziwujmy się, że nie chcemy mieć dzieci, znaczy tam ktoś nie chce mieć dzieci, no bo z czego? No.
21: Zobacz pan, jak się, dlaczego się Radom panu wyludnia. Zobacz pan, jaki jest przyrost dzieci. Kiedyś była bieda, chęć do życia, coś się działo. Każdy miał pracę, każdy miał wszystko, choć ciężko zdobywał. A dzisiaj co? Ja dla młodzieży to ja tu szans zbytnio nie widzę. To tylko ci mają, co poukładane mają życie, a tak to trzeba z tego kraju, jak pan widzisz.
17: Dlaczego dzieci się nie rodzą właśnie?
21: Dlaczego? To musi pan zapytać tej nowoczesnej demokracji. Dlaczego?
19: No mam 2 dzieci i na tym zamykam fabrykę, że tak powiem.
21: No ale to dziękować Bogu, że są tacy ludzie, co chcą mieć chociaż 2.
17: No, coraz rzadziej.
21: A dzieci nigdy nie za dużo. Trzeba sobie wyobrażać dzisiaj, ile dziecko kosztuje i jakie są nakłady na dziecko.
17: No ale to co, to kiedyś nie kosztowało? Też kosztowało.
21: Ale było serce, miłość człowieka do człowieka, a dzisiaj jest znieczulica. No dzisiaj kobieta to już widzi pan. Nie chce być kurą domową, chce być panią. No a jak chce być panią, to przy dziecku są duże, duże wyrzeczenia przy dzieciach.
22: Może podejmują dobrą decyzję, świadomą bardziej. Nie są pod wpływem tego, że dzieci trzeba mieć, bo uważam, że nie trzeba mieć. Sama mam oczywiście dziecko, chciałabym mieć kolejne, ale by zdecydować się na dziecko, no trzeba mieć jakiś własny kąt, tak? A jest o tym ciężko.
23: 3 dzieci wyjechała za granicę, także wolałbym, żeby tutaj one przyjechały i tu mieszkały, prawda?
19: Ale co, nie wracają?
23: Na razie nie.
19: No moja też siostra wraca w sierpniu z Holandii po 8 latach. Mówi, że dosyć.
17: Starczy.
19: Zrobiła studia, zaczęła pracę, jakąś tam pracowała 2-3 lata i wraca teraz do Radomia. Może różnica jeszcze jest w zarobkach, ale chyba tęskni za ojcem, ale i coraz więcej perspektyw u nas.
17: To może i tutaj pana dzieci wrócą.
21: Mam nadzieję.
1: No to jeszcze taka pozytywna postać na koniec. W ogóle to wielu takich bardzo pozytywnych ludzi spotkałem w Radomiu.
24: Młodzież z powrotem wraca do Radomia.
19: Wracają?
24: Wiadomo, no kto wyjechał, to wyjechał, nie? Ale później wracają, bo tu ma pan domek, tam za 2 pokoje z kuchnią, tak? No to jest różnica. No, niech pan zobaczy unijne pieniądze, ile weszło, nie, do Radomia. Niech pan zobaczy obwodnicę. Fajnie jest, mnie się tam podoba.
3: Pani kocha ten Radom.
24: Ja tak. Bardzo, bardzo. I zawsze mówiłam do moich dzieci, tylko nigdzie nie wyjeżdżajcie. Mam świetną chrześnicę, też jest w Radomiu, też nie uciekła. Wie pan, no są Malkonenci, no są tak, jemu się to nie podoba, jemu się to nie podoba. No ale to jak może mu się nie podobać? Najpierw pokaż, co ty zrobiłeś dla miasta. Co ty zrobiłeś? Jak masz w domu? Czy jesteś dobry dla ludzi? Czy pomagasz ludziom? A żądaj od kogoś, tak?
1: No i tym takim pozytywnym przekazem, który daje nadzieję, że będzie dobrze w Radomiu. No i nie tylko w Radomiu, że te średniej wielkości miasta w Polsce się odbudują. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
2: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Chcą, by zajęli się tym śledczy. Politycy KO idą do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Zapowiedzieli złożenie zawiadomienia. Poseł Borys Budka uważa, że Michał Moskal mógł nielegalnie wpływać na proces legislacyjny dotyczący ustawy o rynku kryptoaktywów.
1: Spotykał się na Ibizie z byłym funkcjonariuszem CBA i po tym spotkaniu pan Moskal zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków.
0: Koalicja Obywatelska chce, by prokuratura zabezpieczyła nośniki danych posła i sprawdziła finansowanie jego wyjazdu oraz wypłaty na powiązanej z nią fundacją. Do sprawy odniósł się na portalu X Michał Moskal. W opublikowanym poście pisze, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz i nigdy nie współpracował z nim ani z Zondą. Jak mówi, nigdy nie przyjął też od nich pieniędzy. Został zwolniony z Izby Dziecka, gdzie przebywał po zatrzymaniu. Jest decyzja sądu w sprawie jednego z podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Zaatakowany mężczyzna został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Zmarł w karetce. Jedną z zatrzymanych osób był nieletni, dlatego jego sprawą zajął się sąd rodzinny.
2: Sąd dzisiaj rano wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dotyczącego podejrzenia, że nieletni może przejawiać objawy demoralizacji bądź dopuścił się czynu karalnego, co oznacza, że sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu.
0: Jednocześnie postanowiono o wypuszczeniu go z Izby Dziecka, mówi Zbigniew Zgub, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Wciąż nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób. Dodajmy, że małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych. Ich zadaniem jest odnalezienie wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południe Europy. Dobre informacje płyną ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się. My od razu łączymy się z naszym krakowskim reporterem Jakubem Solarzem, który zna szczegóły. Kubo, co mówią lekarze?
3: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
4: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
3: Mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Przedwczoraj mieszkańcy Krakowa spotkali się w miejscu tragedii. Uczcili tragicznie zmarłe małżeństwo. Krakowski magistrat zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające. Biały Dom po raz pierwszy oficjalnie potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Wcześniej wizytę potwierdził Kreml. Według rzecznika Dmitrija Pieskowa, Radcliffe rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich służb, ale nie spotkał się z Władimirem Putinem. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Informację potwierdził sam prezydent Donald Trump, który przyznał w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Glennem Beckiem, że Radcliffe w stolicy Rosji rozmawiał o zakończeniu wojny w Ukrainie. On tam jest i prowadzi takie dość rutynowe rozmowy. Nie chciałbym nikogo rozczarować. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby zakończyć tę wojnę i szczerze mówiąc, obie strony chcą, żeby się skończyła. I choć Trump nazwał wizytę rutynową, to taka z pewnością nie była, bo do takich spotkań dochodzi niezwykle rzadko. Poprzednia oficjalnie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy ówczesny szef agencji wywiadowczej William Jane Burns ostrzegał Putina przed rozpoczęciem wojny.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za tę informację. Baza lotnicza w Łasku jest gotowa na przyjęcie kolejnych super nowoczesnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
0: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje łącznie 32 maszyny. Zarzuty za protest na szlaku do Morskiego Oka. Zakopiańska policja postawiła je 10 osobom uczestniczącym w proteście przeciwko transportowi konnemu na tatrzańskim szlaku. Łącznie chodzi o 45 wykroczeń. O szczegółach z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
7: Zarzuty, jakie usłyszeli protestujący, dotyczą wydarzeń z 8 sierpnia. Jak informuje zakopiańska komenda, chodzi o niestosowanie się do poleceń policji, do poleceń organizatora zgromadzenia, a także tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze. 10 osób nie zostało ukaranych mandatami. Sprawa zostanie skierowana do sądu. Jedna z działaczek organizacji prozwierzęcych, która brała udział w proteście, poinformowała w mediach społecznościowych, że policja przedstawiła jej 16 zarzutów.
0: Teraz policja analizuje materiały wideo, m.in. z kamer nasobnych policjantów z pikiety z 22 sierpnia. Równolegle policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo w sprawie pożaru samochodu organizacji prozwierzęcej, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, zaraz po proteście. Niebezpieczne prędkości i brak jakichkolwiek konsekwencji. Radosław S., TikToker, od roku wrzuca do sieci filmiki, na których widać, jak jedzie slalomem między samochodami na autostradzie, czy wyprzedza pasem awaryjnym. Policja, jak się okazuje, ma zawiązane ręce. Dlaczego? To sprawdzał Oleg Ruszkowski.
8: To sztuczna inteligencja, to gra. Tak pisze o swoich filmikach sam autor, kpiąc sobie z policji, twierdząc jednocześnie, że wszystko robi legalnie. Choć nagrania przedstawiają brawurową i niebezpieczną jazdę, to prawnie nie ma możliwości, by cokolwiek z kierowcą zrobić, bo na filmikach zamazany jest prędkościomierz i zegar.
9: No to jest tylko odpowiedzialność karna za wykroczenie, czyli grozi mu ewentualnie mandat. Wykroczenia nie są zagrożone karą pozbawienia wolności, więc takiemu piratowi drogowemu nie grozi wsadzenie do więzienia.
8: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tylko w te wakacje na polskich drogach doszło do 263 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
0: Materiały brawurowego kierowcy mają setki tysięcy wyświetleń. Jego najpopularniejsza publikacja ma ich już ponad milion. Prawie trzykrotnie przekroczył prędkość. Policja ze Skierniewic w Łódzkiem zatrzymała pirata drogowego. Pędził 142 km na godzinę na terenie załadowanym. 26-latek jest dobrze znany miejscowej drogówce.
10: Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne wykroczenia, dlatego mandat został nałożony w warunkach recydywy. Kierowca musi teraz zapłacić 5000 zł, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane na najbliższe 3 miesiące.
0: Mówi Aneta Placek, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali nieocenioną pomoc. Specjalnie zaprojektowany asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem do tego przedmiotu. Książka liczy aż 900 stron. Narzędzie korzysta z bazy wiedzy zawartej w podręczniku. To pozwala usprawnić nauczycielom pracę, przygotowując się do lekcji, mówi twórca platformy Rafał Gromek.
11: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Wdajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy tej halucynacji się nie pojawiły.
0: A także możliwość przejścia do fragmentu podręcznika, z którego informacje zostały zebrane. Jak mówią sami nauczyciele, w końcu jest rzetelny podręcznik i przydatne narzędzie.
12: Jest super, ponieważ podręcznik jest bardzo obszerny, bardzo dokładny. Możliwości, które daje ta platforma, ułatwiają pracę, wyszukiwania tych elementów, które są istotne.
0: Mówi nauczycielka edukacji zdrowotnej Urszula Pawlak z pierwszego liceum we Wrocławiu. Sam podręcznik ma ponad 900 stron, jest darmowy i dostępny dla wszystkich. Został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Na obytych i pełnych pasji żołnierzy zamierza stawiać polska armia. W wojsku zakończył się właśnie pilotaż testów składających się z 15 tysięcy pytań. Będą je rozwiązywać wszyscy kandydaci do służby, co ułatwi im przyporządkowanie ich do jednostek, w których będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Wojsko nazywa to tworzeniem armii talentów. Test napisała wczoraj pierwsza grupa studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a na miejscu był nasz reporter.
13: Jest pan jednym z pierwszych ludzi w ogóle w polskiej armii, którzy ten test wypełniają. Oczywiście nasuwa się banalne pytanie, czy to jest trudne.
14: Trochę sprawiło mi trudności, ponieważ były pewne pytania, w których musiałem się dłuższą chwilę zastanowić. Natomiast niektóre były łatwiejsze.
15: Zwłaszcza młody człowiek potrzebuje takiego drogowskazu. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kwestionariusz kompetencji, test WKK, to jest właśnie taki drogowskaz.
0: Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał ze Stanisławem, studentem VAT-u, i dr Wiesławą Załogą, wykładowczynią tej uczelni. W październiku odbędą się kolejne testy systemów alarmowych na Mazowszu. To po ostatnich próbach, w trakcie których część syren nie zadziałała tak jak powinna lub nie była słyszalna wcale. Testy mają odbyć się w połowie października.
16: Wszelkie kwestie, które by problemów bądź z reakcją służb, bądź z reakcją na sygnały, brak słyszalności sygnału alarmowego, czy kwestie dotyczące w ogóle braku reakcji, czy niesłyszalności danej syreny, czy na przykład braku jej uruchomienia, będziemy weryfikować i uzupełniać w przyszłości.
0: Mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli podczas ćwiczeń Alarm 26 nawet co czwarta syrena mogła nie zadziałać poprawnie. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czwornożne. 6 września na krakowskich Błoniach pobiegną dla fundacji Poland Business Run. Robot Run ma łączyć nowe technologie z pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach i po mastektomii. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protest, wózków inwalidzkich i rehabilitację.
17: Chcemy pokazać, że roboty mogą nie tylko fascynować technologią, ale też przede wszystkim pomagać. Protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota, na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy.
0: Mówi Piotr Biedroń, robota można zgłosić do zawodów do końca sierpnia, wystarczy wypełnić formularz na stronie robotrun.pl. Będzie teoria, ale także praktyka. W sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Specjaliści oraz eksperci podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu.
18: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu.

0: To jest tak naprawdę ten sam sport, tylko na przykład chłopak może mieć mniejsze umiejętności niż jakaś dziewczyna.
1: No trochę są jakieś kompleksy.
2: Chłopaki też czasem lubią nas wkurzać, typu mówiąc, że oni na pewno lepiej grają w piłkę niż my.
0: Cały czas się wyśmiewają z piłki damskiej.
3: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem.
4: Grzegorz Krychowiak.
3: Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
1: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do gry.
5: W Łódź Soccer Camp bierze udział w sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia. W sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd zmierzą się legendy reprezentacji Polski i Francji. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: FM。Alkohol nie sprawia, że czuję się lepiej, ale mnie usypia, a gdy śpię, nie myślę. Właśnie o to chodzi w tych wszystkich straconych weekendach. Piję i alkohol ogłusza mnie na 48 godzin, aż przychodzi pora wrócić do sanktuarium pracy. Phil Collins, Jeszcze nie umarłem, autobiografia.
1: Przychodzą tutaj ludzie z ulicy i odzyskują jakąś wiarę w siebie. Budują jakiś fundament, a później są gotowi wynurzyć się na powierzchnię, taka przenośnia, tak, gdzie się toczy normalne życie.
0: Witam Was. Nazywam się Michał Poklękowski i od ponad roku mam ogromną przyjemność być gospodarzem podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. I dziś przychodzę do Was z nową historią, która być może Was wzruszy, być może zaskoczy, a na pewno skłoni do refleksji na temat tego, co w naszym życiu jest naprawdę najważniejsze i że nie ma takiego dna, od którego nie można by było się odbić. Jak to zrobić? Najlepiej wiedzą alkoholicy, którym udało się wyrwać ze szponów nałogu. Nałogu, który niszczy nie tylko osobę uzależnioną, ale także jej najbliższych.
2: Mam abstynencję już prawie 2 miesiące, nie piję i wiem, że to będzie wszystko w porządku.
0: Najnowsze dane, do których dotarłem, mówią, że liczba osób uzależnionych i nadużywających alkoholu szacowana jest w Polsce na od 4 do nawet 5 milionów, z czego grubo ponad 1 milion pilnie potrzebuje leczenia, a tylko 15% jest nim objętych. Problem związany z chorobą alkoholową dotyczy około 12 milionów osób żyjących w zasięgu negatywnych skutków alkoholizmu członka rodziny. To uzależnienie może dopaść każdego i każdy może skończyć na samym

0: samym dnie, o ile samodzielnie nie podejmie walki albo nie przejmie pomocnej dłoni, która pomoże mu wyjść z tego bagna.
1: Miałem dobrze w życiu, powiem szczerze. Miałem własną firmę, pracowałem też zawodowo w pracy państwowej, no ale potoczyło się życie inaczej i w życiu prywatnym, no i w firmie, no i stałem się bezdomnym, no co tutaj oszukiwać, no.
0: Jeden z bohaterów reportażu, który za chwilę usłyszycie, przez długie lata zmagał się z bezdomnością i uzależnieniem właśnie od alkoholu. Dzięki stanowczości i uporowi, ale przede wszystkim dzięki pomocy innych ludzi, w końcu wyszedł na prostą. Obecnie chce wspierać tych, którzy tak jak on kiedyś pilnie potrzebują pomocy. Pomocy, która pozwoli im utrzymać się przy życiu w godności, z dala od nałogu.
2: Na pewno staram się dbać o nich, oni o tym wiedzą, że nie pozwolę ich skrzywdzić w jakiś sposób, na przykład, że nie wiem, załatwiamy jakąś pracę albo ktoś przychodzi i prosi o pomoc i na przykład oferuje za przysłowiowe piwo, tak, pracę, która jest warta, nie wiem, 30-50 zł.
0: Tak narodził się pomysł i Fundacja Bezdomni dla Bezdomnych. Jakiś czas temu na należącą do Dąbrowy Górniczej działkę wjechały autokary. Takie swego rodzaju domy na kółkach, w których pomoc mogą znaleźć osoby z miasta i z okolic, które chcą podjąć najtrudniejszą walkę o siebie i lepsze, normalne, wolne od alkoholu życie.
3: Jest to normalne miejsce, no. Czuję się bardziej, kurde, może niepotrzebny, ale przyjęty przez kogoś, nie?
0: Pomoc doraźna, wsparcie emocjonalne i edukacja. Wszystko w jednym miejscu.
2: Tworzymy takie spotkania, żeby społeczeństwo wiedziało, co to jest choroba alkoholowa. Bo moja matka, pomimo tego, że nie pije 15 lat, mówi, że jakbyś chciał, to byś przestał wcześniej.
0: Wspaniała i niezwykle potrzebna inicjatywa, która jednak nie wszystkim się podoba.
2: Też dostaję takie telefony, że co ja robię, że skupiam nierobów, skupiam śmierdzielów, śmieciarzy, złodziei, alkoholików.
0: Z mikrofonem miejsce, w którym pomagają wyjść z życiowego zakrętu, odwiedziła Katarzyna Ziółkowska-Dąbek. Zapraszam Was do wysłuchania jej najnowszego reportażu.
2: Tomasz Pstrowski. Jesteśmy w autokarze Fundacji Bezdomni dla Bezdomnych, Dąbrowa Górnicza, Żeglarska 34.
4: Jak to się stało, że te autokary tutaj trafiły i tu się znaleźliście?
2: Ogólnie ja miałem podróżować, taki był mój zamiar, ale pewnego dnia się obudziłem i przyszła mi taka myśl, żeby pomagać ludziom, że też ktoś mnie pomógł kiedyś w życiu, no i od tego się zaczęło.
4: Pomyślał pan sobie, że fajnie by było stworzyć takie miejsce dla osób, które są w trudnej sytuacji życiowej.
2: Tak, dokładnie, sam tego to kiedyś doświadczyłem. Czułem bezdomności i jestem alkoholikiem, bo alkoholikiem się jest do końca życia. I też mi ktoś kiedyś rękę podał, tak? Dzięki temu wyszedłem, że tak powiem, z choroby.
4: Ilu w tej chwili tu mężczyzn jest?
2: Ze mną 7 osób.
4: I każdy ma podobną historię jak pan?
2: Nikogo nie pytam, nikogo. Chcą, to opowiadają, jak są gotowi. Nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych. Jedno pytanie, czy potrzebuję pomocy.
4: To jest ważne, żeby właśnie wyciągnąć do ludzi rękę i powiedzieć im, że mają swoje miejsce?
2: To jest bardzo ważne, bo będąc w bezdomności, no, czułem się taki niepotrzebny nikomu, tak? Wykluczony ze społeczeństwa, można powiedzieć. A ktoś mi dał tą wiarę w siebie, odzyskałem tą wiarę, to dużo pracy zajęło. Także ja pracuję do tej pory, 15 lat nie piję i do tej pory pracuję nad swoją czeźwością.
4: Mówił pan, że myślał pan, żeby te pieniądze, które pan zarabia, spożytkować na podróże, tak?
2: Tak.
4: A jednak stworzył pan taki trochę dom na kółkach tutaj, w Dąbrowie.
2: Znaczy, to było już, ten pomysł mi wpadł do głowy po wyjściu z Betlejem, gdzie byłem w 2015 roku. Już 5 lat nie piłem, no ale życie dalej mi się nie układało. I chciałem siebie odbudować. I tam po wyjściu od księdza Toszy właśnie wpadł mi taki pomysł, żeby to robić. Na tamten czas widocznie nie byłem gotowy. To wszystko gdzieś we mnie dojrzewało i gdzieś nawet podświadomie, gdzieś jak robię taką analizę, to gdzieś podświadomie, nie z tym celem, ale dążyłem do tego właśnie, żeby to powstało, żeby to stworzyć. No i autokar miał być jeden, później się okazało, że tamten miał być drugi na części. Także były 2 autokary później. No mówię, no samo tak gdzieś to się pokierowało, że był pomysł, tak jakbym puścił w eter pomysł i tworzyło się to samo.
4: Tu siedzimy w tej chwili przy stoliku w takim, jakby można powiedzieć, salonie, tak? Tutaj co siedzicie, rozmawiacie, pijecie herbatę?
2: Tak, oglądamy telewizję, jemy posiłki. Jak jest ciepło na zewnątrz, tak? Ale tutaj jest aneks kuchenny też, gdzie są przygotowane posiłki.
4: Miejsca do spania są tu?
2: No tam dalej, jak pani widzi, tam są za tymi zasłonkami są takie boksy.
4: Tu wszyscy dbacie o to miejsce, tak?
2: No są dyżury, są czy utrzymywanie, tak jak teraz pani widziała, odkurzał chłopak. Są jakieś obowiązki.
4: Warunkiem, żeby tutaj być w tym miejscu, jest to, żeby nie pić, tak? To chyba najtrudniejsze jest, prawda?
2: Warunkiem jest przyjście do nas, żeby nie być pod wpływem alkoholu. Mamy alkomat, którym badamy trzeźwość. No i ten warunek to jest 0,0,0. Ale też chęć jakaś, nie tylko tak, że ktoś tu przyjdzie i będzie wegetował, tak? Tu jest miejsce, gdzie może... Ja to określiłem tak jako taką komorę dekompresyjną, jak się płetwonurek wynurza z głębin, to w pewnym momencie się musi zatrzymać, żeby przejść tą dekompresję, tak? Żeby nie umrzeć. To też jest taka komora dekompresyjna, gdzie przychodzą tutaj ludzie z ulicy i odzyskują jakąś wiarę w siebie. Budują jakiś fundament, a później są gotowi wynurzyć się na powierzchnię, tak nazwaną, taka przenośnia, tak? Gdzie się toczy normalne życie. Tu się przygotowują do tego pełnego wynurzenia, do życia, no do powrotu do społeczeństwa. No. Bezdomny jest wykluczony, poniekąd sam się wyklucza. Historia życia, każdy ma inną, tak, ale gdzieś tam są wspólny mianownik. Ja zacząłem pić jako młody chłopiec. Pierw były narkotyki. Po śmierci ojca, 12 lat, nie wiem, jak straciłem ojca, zmarł i gdzieś poczułem, że ulica mnie przygarnęła. Nigdy od rodziny nie słyszałem, że coś z ciebie będzie, jestem zadowolona, czy od matki. Zawsze tylko słyszałem, nic z ciebie nie będzie, kiedy ja się z tobą zacznę cieszyć, jesteś moją udręką. Takie same smutne rzeczy. I gdzieś to zagubiło to moje poczucie własnej wartości. A na ulicy mnie przygarnęli. Inni alkoholicy, inni narkomani, którzy mnie poklepali po ramieniu i powiedzieli, jesteś fajny, nie? I tam znalazłem gdzieś, no, spodobało mi się to, że w końcu jestem gdzieś dla kogoś ważny. No i ja bardzo szybko się stałem alkoholikiem, bo to miałem 17 lat. Zamieniłem narkotyki na alkohol i spodobała mi się ta substancja. Nie miałem świadomości, co ja robię na tamten czas. I trwało to 23 lata. Do 2010 roku, kiedy zapragnąłem żyć. Alkohol już mi nie dawał ulgi i szczęścia. Przekroczyłem jakąś barierę.
4: No właśnie, w którym momencie pojawia się taka myśl, że nie da się tak dalej żyć, bo albo jest już równia pochyła i koniec tego życia, być może niedługo będzie, albo to życie zmieniam. Kiedy człowiek dochodzi do tej takiej granicy, kiedy myśli sobie, muszę coś zmienić?
2: Nie ma tu jednego okresu czasu dla wszystkich. To dociera do każdego, dociera w innym momencie życia, na innym etapie. Dla jednego wystarczy, że nie wiem, straci prawo jazdy. Dla drugiego wystarczy nagana w pracy, tak, że on się obudzi, przebudzi. A ja potrzebowałem tego czasu, no potrzebowałem. To był niepotrzebny czas. Choć teraz po tym wszystkim twierdzę, że ten czas też mi był potrzebny. To jest takie moje powiedzenie, takie, jest to śmiertelna choroba, która daje wspaniałe życie. Bo jeżeli się człowiek przebudzi, to naprawdę zmienia całkowicie swoje wnętrze. Po przebudzeniu świat nie był taki jak teraz, że mamy internet, że każdy w telefonie ma tych informacji. Ja szukałem sam. No i znalazłem meetingi AA, znalazłem terapię. Bardzo sumiennie się do tego przyłożyłem, szczerze, uczciwie. To jest przede wszystkim recepta na poradzenie sobie z chorobą, na zatrzymanie picia. To jest ta uczciwość wewnętrzna. Bo ja mogę oszukać wszystkich. Nawet mówię, że jestem w stanie... Znaczy alkoholizm. No, alkoholizm to jest choroba zakłamania, choroba emocji, choroba duszy bym nazwał, tak? Takim środkiem ubocznym jest alkohol, ta substancja trująca dla mnie dzisiaj. I uważam, że nawet lampka wina to jest trucizna. Nie na dzisiejszy czas nie jest potrzebny alkohol. Nawet jakby technika i nauka... Bo dąży, nauka do tego dąży. Może już taka tabletka jest, ale ja takiej tabletki bym nie przyjął, że łykając tą tabletkę nie będę alkoholikiem. Nie jestem dobrze. Ja nie muszę pić, ja sobie radzę bez alkoholu. On mi jest do życia niepotrzebny. Ja teraz te wszystkie emocje, te wszystkie sytuacje w życiu przerabiam bez alkoholu. Świadomie, z czystym umysłem. Kiedyś to mi zakłócało, tak? Na problemy był alkohol, na radość był alkohol. Wszędzie był alkohol. Na każdą sytuację życia to było kłamstwo. Jedno wielkie zakłamanie. Substancja, która niby poprawia samopoczucie.
4: Łatwiej jest panu zrozumieć tych mężczyzn, którzy tu przychodzą, dlatego że pan przez to samo przechodził?
2: No podejrzewam, że tak. Ja lubię dużo metafor, dużo porównań. Czy jest pani w stanie opowiedzieć mi smak zupy pomidorowej? Nie. Ja ją zjadłem, tą zupę pomidorową, i potrafię im wytłumaczyć. W książce jak przeczytam, że się oparzę, jak ta zupa pomidorowa będzie za gorąca, to tylko przeczytam. Ale jak wezmę świeżo wlaną na talerz gorącą zupę i się oparzę, to wtedy wiem, jak to boli.
4: Czym różni się to miejsce od takich instytucjonalnych domów dla osób bezdomnych?
2: Na pewno jest inne. Na pewno mogą dotknąć, zobaczyć. Ja się dzielę swoimi historiami przy rozmowach, przy kawie. Nie naciskam, nie ma jakichś rygorów, tak? W pewnym momencie swojego życia, jak już padł ten pomysł tego ośrodka, nazwijmy to ośrodka, to tak by się wcieliłem w osobę bezdomną. Czyli przestałem się golić, chodziłem brudno ubrany, chodziłem po noclegowniach i po różnych instytucjach. Powiem pani, że tam się czułem źle. Tam to prowadzą ludzie, którzy no nie mają takiej wiedzy. Zbyt wiele może wymagają, zbyt wiele rygorów jest. Ci ludzie nie są traktowani, nie byłem traktowany jak człowiek. Z góry, tak z uprzedzeniem. No tutaj się staram to stworzyć, mówię, w takich, rozumiejąc, znając tą chorobę, no tak traktuję chłopaków, zresztą sami się mogą wypowiedzieć i jak się czują, tak?
4: Oprócz tego, że znajdują oni tutaj dom, w jakiś inny sposób pan im jeszcze pomaga, na przykład wskazuje drogę, co zrobić, czym mogliby się zajmować, czy wy wspólnie utrzymujecie też to miejsce?
2: Tak, wspólnie utrzymujemy, co niektórzy chcą zostać na stałe w fundacji, zresztą jeden z chłopaków jest w zarządzie. Na pewno staram się dbać o nich, oni o tym wiedzą, że nie pozwolę ich skrzywdzić w jakiś sposób, na przykład, że nie wiem, załatwiamy jakąś pracę albo ktoś przychodzi i prosi o pomoc i na przykład oferuje za przysłowiowe piwo, tak, czyli tam nie wiem ile teraz piwo kosztuje, 5-10 zł, pracę, która jest warta, nie wiem, 30-50 zł, czyli ja to ustalam, że ja z tego nie mam nic, cały pieniądz, który sobie tam gdzieś dorabiają, zarabiają, nie zawsze tak jest, to wszystko jest dla nich, ja nie finansuję, nie sponsoruję przykładowo papierosów, kawy, ale poza tym mają wszystko, staram się zapewnić wszystko, proszki do prania, odzież, żywność, miejsce, ciepło, ogrzewanie, to mogę zapewnić, ale tak jak mówię, no papierosów i kawy, czy herbata jak najbardziej, no ale kawa, papierosy to już uważam za jakieś używki, takie poprawiające komfort, nie muszą być, a poprawiające komfort. Wiem, co to znaczy dla palacza, nie mieć papierosów, także jeżeli ktoś przychodzi nowy, to staram się tam jakoś, nie wiem, zapewnić mu karton papierosu, żeby miał, później sobie gdzieś tam sam organizuje. Staram się im załatwiać zasiłki z MOPS-u, tak żeby mieli na te swoje wydatki. Na dzień dzisiejszy, może teraz już będzie inaczej, bo już jesteśmy pełnoprawną fundacją. Od stycznia to prowadziłem, można powiedzieć, jako Tomasz, jako ja, z własnych, prywatnych środków wszystko finalizowałem, wszystko zakupywałem. A teraz będzie już o tyle lżej, że będziemy zyskiwać jakieś środki, jakieś. No już jesteśmy pełnoprawną fundacją, co jest dla nas wielką radością.
4: Czyli jesteście fundacją, która cały czas potrzebuje też wsparcia, tak? Liczycie na takie wsparcie, że ludzie wam pomogą?
2: My liczymy i sporo już takich osób do nas dotarło, choć nie wychodziliśmy, nie afiszowaliśmy się. Też byłem daleki od kręcenia jakichkolwiek reportaży. Poszliśmy ekipą tutaj chłopaków do prezydenta prosić o miejsce. Nie prosić o budynki, tylko prosić o kawałek ziemi. Staramy się być samowystarczalni, czyli organizujemy, tak jak wcześniej mówiłem, organizujemy sobie zajęcia, organizujemy sobie pracę, rozwijamy tą fundację i znaleźli się ludzie, którzy sami nas odnaleźli. Tak na Leśnictwo Siewierskie, które tutaj mamy las z boku, którym się możemy opiekować. Organizujemy sobie sprzęt do tego lasu, czyli wszelkiego rodzaju jakieś tam samochody, żebyśmy mogli wjechać do tego lasu. Narzędzia do drewna, piły, rębaki, żeby to wiórować to drzewo, żeby jednak utrzymywać ten porządek w lesie. Nie tylko zabierać drzewo, ale zadbać o ten las, tak? To też jest dla tych chłopaków no fajna rzecz, tak? Bo mówię, no czują się potrzebni.
4: No właśnie, to jest słowo klucz, czuć się potrzebne.
2: Tak, to jest chyba najważniejsze, znaleźć to, że jeszcze nie jestem tym zerem, tym nikim, tak? No bo ja miałem takie pojęcie o sobie, kim ja jestem, wyrzutkiem. Nic mi się w życiu nie udało, wszystko straciłem. Też mieszkałem i po kanałach, i po lasach, i po klatkach schodowych, po przystankach. Alkohol w tym momencie jest znieczulaczem też. Żeby tego alkoholu nie było, nie stałbym się bezdomnym, tak? To wszystko jest powiązane w jedną całość, takie kółko się kręci. Ja to kółko potrafiłem zatrzymać w pewnym momencie i z czego się cieszę i chcę to oddać ludziom, którzy tego potrzebują. Nie każdy to przyjmuje, zaznaczam, nie każdy to przyjmuje. Większość odtrąca, im jest dobrze na ulicy. Przychodzi zimno, to wtedy potrzebują tej pomocy, ale tylko schronienia, żeby nie zamarzli. Ale tak naprawdę oni się nie chcą rozstać z alkoholem.
4: Ale są tacy, którzy chcą, tak? Tylko właśnie potrzebują kogoś, kto wyciągnie do nich rękę, kto w nich uwierzy.
2: No jest 6 osób teraz i cieszę się z tego. Teraz chłopcy pójdą na terapię. Wrócą dopiero w styczniu, bo to jest długoterminowa terapia zamknięta. No i chcę, żeby poznali tą chorobę. Jeździmy na meetingi, dostaliśmy busa 9-osobowego, który tutaj stoi za nami. Bo tak jeździliśmy osobówką, nie mieściliśmy się wszyscy. A teraz w 9 osób możemy jechać razem na meeting. Ja też mówię, pomimo tego, że nie piję 15 lat, dalej uczestniczę w meetingach, dalej mam terapeutę, dalej mam psychiatrę, dalej mam psychologa, jestem otoczony. Można powiedzieć tak, nie czekam, aż mnie coś dopadnie, bo to jest bardzo cierpliwa choroba i bardzo podstępna. Czeka na moje gdzieś potknięcia, na moją słabość, na gorsze dni, żeby mnie dopaść z powrotem, ale ja na to nie czekam. Ja jakby zabezpieczam się na zapas. Tak, bierzemy tabletkę, tak, na grypę czy szczepionkę, to nie czekam, aż mnie grypa dopadnie, że się szczepię, tylko szczepię się przed. To jest taka moja szczepionka, to obudowanie się tymi fachowcami.
3: Tomek.
4: Jak pan tu trafił?
3: Po prostu z meetingu przyjechałem. W Katowicach byłem na Mikołowskiej na meetingu i z meetingu przywieźli. Tomek akurat mnie zabrał. No i tak się tu znalazłem. Szczerze mówiąc, nic nie wiedziałem, nie? Po prostu przyjechałem na żywioł.
4: Jakie wrażenia są pana? Proszę powiedzieć, co pan sądzi, że takie miejsce jest potrzebne, właśnie w którym ktoś w was uwierzył?
3: Na pewno jest potrzebne. No, między innymi to jest jakaś odskocznia od rzeczywistości, od dnia codziennego. W dniu codziennym nie było tak, jak jest tutaj, nie? Ja miałem swój zakład zegarmistrzowski i było wszystko w porządku, nagle wszystko się zaczęło sypać. No, może w tym jest moja nieudolność, że ja sam dochodziłem do tego, że to jest za dużo na moje barki. Może to, że w końcu pękłem. Nie wiem do końca. Ciężko mi jest w tej chwili jeszcze się na tyle ogarnąć, żeby znaleźć tą przyczynę. Gdzie było wcześniej, przed tym wszystkim.
4: Trafił pan na ulicę? Stracił pan zakład, dom?
3: To znaczy dużo jest tym winy mojej mamy i mojej córki, no. Oni tak zdecydowali o moim życiu, że pozbyli się problemu, że tak powiem.
4: Czyli co, uważa pan, że był pan dla nich problemem, tak?
3: Raczej tak.
4: Co z panem się działo w tym czasie, jak trafił pan na ulicę?
3: No co, no starałem się przeżyć, no.
4: Gdzie pan mieszkał, gdzie pan żył?
3: W opuszczonym samochodzie mieszkałem, przy Silezji, Katowicach.
4: Jak długo to trwało?
3: Prawie rok czasu.
4: Co pan sobie myślał wtedy o sobie, że faktycznie nic pan już nie znaczy, dla nikogo nie jest ważne?
3: Też były takie myśli, ale zawsze mówiłem, że nie warto się poddawać, nie? Trzeba brnąć do przodu, jak przyjmować to wszystko tak, jak to po prostu świat pokazuje, nie? Jak to widzimy, nie?
4: Jak pan się tu w tym miejscu odnalazł? Jak tutaj się mieszka, jak się żyje?
3: W porządku, no. Jest to normalne miejsce, no. Czuję się bardziej, kurde, może niepotrzebny, ale przyjęty przez kogoś, nie?
4: Siedzicie tu sobie, rozmawiacie, tak?
3: No, różnie bywa, no. Raz rozmawiamy, raz... No to tak jak w życiu, no. W najlepszej rodzinie są zwady i konflikty. Różnie tu bywa, nie? Ale jest w porządku.
4: Dbacie tutaj o czystość, widzę, tak?
3: Naturalnie. No, w końcu to nasze mieszkanie, nie? Jakby.
4: To wasz dom, tak? Po
3: prostu. Tak.
4: Dom na kółkach.
3: No niestety, no to tak los rządził, no ja mieszkałem, wcześniej mówiłem, że mieszkałem w opuszczonym samochodzie, także dla mnie kółka nie stanowią problemu.
4: Wy też tu pracujecie?
3: Różnie z tym bywa, no jak Tomek coś załatwi, to mamy pracę, nie? A jak nie, no to nie mamy nic, no to trudno, nie?
4: W ładnych okolicznościach przyrody tu jesteście, ładne miejsce, prawda? To też wam dobrze robi, tak? Dobrze się tu czujecie?
3: Tak, no zawsze można wyjść wieczorem, nie, nad jezioro czy cokolwiek, gdziekolwiek. Jesteśmy blisko natury, no można to tak ująć, nie? Czy do lasu na grzyby. Każdy z nas znajdzie sobie tutaj miejsce, nie? Co chce, to może sobie zrobić.
4: Jak ludzie odbierają osoby bezdomne? Jak ludzie reagują na osoby, które no nie mają się gdzie podziać?
3: O, ciężko mi jest powiedzieć. To są ich odczucia. To są... Co człowiek inaczej odbiera. Ja od nikogo pomocy, ja od Tomka dostałem pomoc. Tutaj, dopiero. Po 2 latach bezdomności. Prawie 2.
4: Czyli co, przechodzimy sobie obok takich ludzi i co, nie widzimy ich, po prostu są przeźroczyści dla nas?
3: Staramy się ich nie widzieć. Może tak to ujmę.
4: Bo co? Bo to nie jest dla nas wygodne, tak? Wiedzieć, że ktoś jest obok nas, kto potrzebuje pomocy, tak? Wolimy po prostu żyć swoim życiem.
3: No niestety, no tak nas szykuje praca, pracodawcy tak postrzegają człowieka. Tak to wygląda w życiu. Wszystko jest pogonią za pieniędzmi, nie?
4: Tu długo pan będzie?
3: Staram się iść na odwyk. Nie wiem, jak długo tu jeszcze będę. Może z tydzień, może z dwa. No, w każdym razie chcę iść na odwyk, no. Zobaczymy, co czas pokaże.
5: Zdzisław. Trafiłem z ulicy w Romanii. Chodziłem, zbierałem puszki i prezes Tomek mnie zauważył i poprosił, żebym tu przyszedł.
4: A jak to się stało, że pan trafił na tę ulicę?
5: Bo byłem bezdomnym. Od 32 lat.
4: 32 lata bez domu?
5: Tak.
4: A miał pan kiedyś w ogóle dom?
5: Miałem. Jak rodzice umarli, to zostałem bez domu. Od 81 roku.
4: I gdzie pan przez ten czas był?
5: No chodziłem po parkach, spałem po klatkach. I tak coś się dało. Chodziłem do znajomych, spać, wiadomo.
4: Pił pan wtedy też, czy nie?
5: Piłem. Bardzo dużo piłem, ale wiem, że dobrze trafiłem tutaj.
4: Jak pan był na ulicy, to spotykał się pan z jakim odbiorem ludzi? Co ludzie na przykład mówili o panu, czy jak reagowali na pana?
5: Reagowali na mnie, że jestem, że śmieciarz, że to, że bez domu. I zawsze w ogóle ludzie w ogóle mówili o takich sprawach, jak człowiek wyglądał. A człowiek wyglądał ubrany czy środkowy, ale zawsze gnoili człowieka ludzie.
4: Myślał pan, że tak to życie panu przeminie na ulicy, że tak. Nic pana nie spotka dobrego?
5: Tak. I wiem, że bardzo dobrze się spełniło te, że przyszłem tutaj i mam abstynencję już prawie 2 miesiące, nie piję. I wiem, że to będzie wszystko w porządku.
4: Trudno jest nie pić?
5: Nie jest trudno nie pić, ale to trzeba mieć silną wolę, żeby nie zajrzeć do kieliszka.
4: To picie pomaga zapomnieć o tym złym losie naszym, o tym, że jesteśmy bez domu, bez rodziny?
5: Bo to wszystko się zaczęło w ogóle, jak rodzina z kontaktu, nie miałem siostrą ani z nikim. I to człowiek w dołku był. A ten dołek to jest głęboki, trzeba po niego wstanąć na nogi własne. A to jest ciężkie, to jest ciężkie.
4: Samemu trudno chyba, prawda?
5: Tak. Samemu jest trudno, żeby, ale tu jest w dobre ręce, dobrze ludzie i można przestać pić.
4: Czyli jest to możliwe, ale co? Potrzebujemy pomocy, prawda? Potrzebujemy kogoś, kto wyciągnie do nas rękę.
5: Tak, potrzebujemy pomocy, żeby każdy zrozumiał o to, że można przestać pić i żeby nie być bezdomnym.
4: Jak wygląda wasz dzień? Co robicie?
5: No, mamy takie porządki, autobusach tutaj na zewnątrz. I to czas ucieka dzień za dniem. Do rybca dorabiamy, żeby parę groszy mieć na te papierosy albo na coś, na jedzenie też.
4: Dogadujecie się tu między sobą?
5: Tak, dogadujemy się. Nie ma takich kłopotów, żeby nie... Każdy nie zrozumiał kogo.
4: Każda wasza historia jest inna, czymś spowodowana, ale generalnie tutaj znajdujecie nowe miejsce, gdzie możecie o tym porozmawiać też, prawda?
5: Tak. Porozmawiać można w ogóle bardzo długo, ale jak życie połączyło nas wszystkich, to jest, żeby otworzyć się do każdego, który taki bezdomność miał.
4: Trafiał pan na przykład do jakichś tam domów dla osób bezdomnych? Czym takie miejsca się różnią od tego na przykład?
5: Wie pani, byłem w kilka takich ośrodków, w Kierzynie, w Koźlu, w Kliszynie też, opolskie, u świętego brata Abret, ale to nie pasowało w ogóle. Bo było, rygory był taki, że gnębili człowieka, a tu człowieka nie gnębią.
4: Tu się człowieka traktuje jak człowieka.
5: Tak, człowieka jak człowieka, ale jest ta atmosfera, że można wszystko powiedzieć, a tam nie było jak powiedzieć. co czujemy z sobą, albo coś na sercu boli.
4: Gdyby nie pan Tomek, to myśli pan, że pana życie by się inaczej potoczyło?
5: Bardzo źle bym upadł, albo bym się zapił na śmierć. Tomek raz nam wierzy, że przestaniemy pić ten alkohol i zostaniemy normalnymi ludźmi.
4: Co by pan chciał robić w przyszłości? Bo podejrzewam, że już pan snuje pewnie jakieś plany na przyszłość, tak? Bo jest pan już trzeźwy 2 miesiące. Tak trochę chyba śmiało pan patrzy w przyszłość.
5: Też jest krótki okres, wie pani, przestania picia, ale wiem, że ten okres, który, żeby wyjść bezdomności, żeby znaleźć mieszkanie jakieś swoje, osobiste. Ale czuję, że to jest mój drugi własny dom.
2: Jesteśmy na terenie dawnego ośrodka Azoty, chyba Chorzów. Nosił nazwę chyba Atol, jak dobrze pamiętam. No i tutaj żeśmy poprosili pana prezydenta o ten teren akurat. No, zgodził się po namyśle. No i zagospodarowaliśmy go w jakiś sposób. Tu nie było w ogóle żadnego asfaltu, żadnych ulic. To wszystko było zakrzaczone. Te wszystkie samosiejki pousuwaliśmy, pokarczowaliśmy teren. I ustawiliśmy autokary. Staramy się być samowystarczalni, jak najmniej wyciągać tą rękę. A to też jest w jakiś sposób terapeutyczne, tak, że ci ludzie też coś tworzą od początku. Nawet się boję tego, że jak to już będzie stworzone, to że braknie tego, tak, że będzie trzeba coś wymyślać. Chcemy ogólnie zbudować takie miasteczko. Naszym zamiarem też jest pozyskiwanie domków jakichś letniskowych, domków takich holenderskich. Najlepiej by pasowały właśnie takie przyczepy holenderskie, o co będziemy prosić ludzi na jakichś zbiórkach i... No tworzymy to miejsce, mówię tak, od samego początku, tak. W jednym autokarze mieszkamy, szykujemy żywność, drugi jest typowo sypialny. W naszych planach też jest ten drugi autokar, który mamy piętrowy, żeby wyjeżdżał na zimę, żebyśmy mogli rozdawać posiłki, dawać jakieś schronienie tymczasowe, ciepła kawa, ciepła herbata pod dachem, nie tak jak teraz. Gdzieś tam ludzie otrzymują te posiłki, ale jedzą na kolanie, na ławce.
4: Czyli to nie jest tak, że wy się skupiacie tu tylko na sobie, żeby wam tu było dobrze, tylko myślicie też o innych, tak? Że jeszcze jest wiele takich osób w ciężkiej sytuacji.
2: Znaczy sama nazwa bezdomni dla bezdomnych. My chcemy wychodzić do ludzi, ale też nie tylko do bezdomnych. Chcemy wychodzić do ludzi. Tworzymy takie spotkania, żeby społeczeństwo wiedziało, co to jest choroba alkoholowa. Bo moja matka, pomimo tego, że nie pije 15 lat, mówi, że jakbyś chciał, to byś przestał wcześniej. Jest to nieprawda, tylko my wiemy, ale też chcemy uświadamiać społeczeństwo, co to jest za choroba. Ja sobie robiłem kiedyś taki bilans. 120, jak dobrze pamiętam, może się pomylę, ale około 120 tysięcy COVID zabierał miesięcznie istnień ludzkich. I to od paru lat, a choroba alkoholowa od dziesięcioleci zabiera 300 tysięcy miesięcznie. I jakoś świat się nie zatrzymał, tak? Tak jak pandemia to zrobiła. Ludzie nie zwracają na to uwagi, pomagają. Polacy są tacy, że jest zryw, jak są potrzebni, czują się potrzebni. Ja nie mówię, że ta pomoc jest niepotrzebna, bo jest bardzo potrzebna obcokrajowcom, tak, teraz po wojnie na Ukrainie. Bardzo dużo też uczestniczyłem w takiej pomocy organizowania mieszkań dla tych, którzy uciekają, ale zadaję ludziom pytania, dlaczego pomagacie obcokrajowcom, choć mówię, jest to bardzo potrzebne. A rodak z tego samego miasta umiera zimna pod waszymi oknami, nie potraficie wyciągnąć do niego ręki, tylko dlatego, że jest alkoholikiem, tylko dlatego, że jest bezdomny, on też potrzebuje pomocy, to jest nadal człowiek. No i to jest naszym celem, wychodzić, mówię, do tego społeczeństwa. My chcemy zaistnieć w ogóle, żeby o nas było słychać, żeby o nas było widać z tej dobrej strony, tak? A na razie jesteśmy odbierani jako wyrzutki. Po ukazaniu się reportażu w gazecie zadzwoniła do mnie pani.
6: Bosman, miejsce, miejsce.
2: Zadzwoniła do mnie pani i co pan wyprawia? Trzeba ich wywieźć wszystkich na pustynię błędowską, do lasu, nie tych wyrzutków. To było przykre, no, nie dyskutowałem z tą panią, powiedziałem, tylko wyraziłem swoją opinię, że nie ma kompletnie wiedzy, ale też dostaję takie telefony, że co ja robię, że skupiam nierobów, skupiam śmierdzielów, śmieciarzy, złodziei, alkoholików. Jeszcze raz podkreślam, ci ludzie zasługują, każdy człowiek, jaki to by nie był, jak wykolejony, jak zniszczony przez życie, każdy zasługuje na wyciągnięcie do niego ręki. A czy on z niej skorzysta, to już jest jego sprawa, jego decyzja.
1: Mam na imię Paweł.
4: A jak pan tu trafił?
1: Po prostu trafiłem na zasadzie takiej, że Tomasz podjął inicjatywę taką, że będzie pomagał osobom bezdomnym i dowiedział się o mnie dzięki naszemu wspólnemu instruktorowi jazdy, nauki jazdy, bo razem żeśmy uczęszczali na kurs prawo jazdy na kategorię D, na autobusy, i tylko, że w różnym okresie czasu. I ten instruktor wiedział, że po prostu jestem osobą bezdomną, a Tomasz mu zdradził swoją inicjatywę, jaką chce podjąć, żeby pomagać bezdomnym, no i ten go pokierował, żeby mnie znalazł. No i od stycznia generalnie jestem razem z Tomaszem. Jestem jako pierwszą osobą tutaj. Pomagałem mu współtworzyć tą fundację, którą otworzył. No i to się stało głównym celem w moim życiu po prostu, że będę się udzielał fundacji.
4: Ta pana historia też nie jest łatwa, też skomplikowana, prawda, życiowo?
1: Znaczy ja bezdomnym jestem 3 lata. Teraz minęło 3 lata. No potoczyło się to życie różnie po prostu. No głównie przez alkohol, nie ukrywam, bo miałem dobrze w życiu, powiem szczerze. Miałem własną firmę, pracowałem też zawodowo, oprócz tego w pracy państwowej, no ale że firma lepsze zyski w pewnym momencie zaczęła przynosić, miałem 6 pracowników, ale wie pani, pod nieobecność szefa myszy buszują, zaczynały się z ich strony takie lewuchy, robienie po prostu na warsztacie, kradzieże elementów, sprzedaż z drugiej ręki, no i musiałem tego pilnować, zrezygnowałem z pracy zawodowej, zająłem się firmą. No ale potoczyło się życie inaczej i w życiu prywatnym, no i w firmie, no i stałem się bezdomnym, no co tutaj oszukiwać, no.
4: Czyli pana historia pokazuje, że to bardzo łatwo, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, żyjemy sobie, wydaje nam się, że to co mamy jest nam dane do końca życia, a tak wcale nie musi być.
1: Nie, bardzo szybko po prostu, jak zaistnieją pewne czynniki, sytuacja się potrafi bardzo szybko zmienić, na niekorzyść po prostu. I człowiek z wozu ląduje tak zwany podwozem.
4: Pan też nigdy nie przypuszczał, że zostanie bezdomnym?
1: Nie, w życiu po prostu nie dopuszczałem takiej myśli, że się tak stanie.
4: No i co, gdzie pan trafił?
1: No wie pani, no błąkałem się po dworcach, po czekalniach, po klatkach raczej nie bardzo, po piwnicach też nie. Takie rzeczy mnie nie urządzały. Przeważnie dworce autobusowe, poczekalnie kiedyś były całodobowe, no później zrobili od 6 do 20, niektóre do 22. No to trzeba było na dworzec na przykład do Będzina jechać i tam noc przetrzymać. Oczywiście w pozycji siedzącej, bo leżeć nie wolno. Przed godziną tam 5 czy 6 straż miejska przychodzi, wyprasza tam tych całych petentów, no bo ludzie zaczynają do pracy chodzić, dzieci do szkoły, prawda, no żeby nie robili tam pokazówki, no bo tam różni, różnego pokroju. Bezdomnemu nie jest równy po prostu. Różna kultura jest po prostu osobista.
4: W takiej sytuacji właśnie, jak pan był taki przeganiany, bez domu, bez planów, bez można powiedzieć przyszłości, tak? Co człowiek wtedy o sobie myśli?
1: Powiem tak, przykre jest to, jak ludzie nas postrzegają, bo z różnymi reakcjami się spotykałem. Bardzo nieprzyjemnymi. Oczywiście tam na przykład 8 było nieprzyjemnych, 2 były przyjemne, że ktoś się zapytał się, czy coś potrzeba, czy coś pomóż, czy kupić do jedzenia i tak dalej, ale przeważnie były negatywne sytuacje. Od razu stwierdzono, że o, bezdomny to pijak albo tam coś, co niekoniecznie miało zawsze miejsce, prawda? No ale bardzo, bardzo negatywne po prostu społeczeństwo ma podejście do osób bezdomnych.
4: Jak się okazuje, dalej takie jest podejście, prawda? Bo tu pan Tomasz mówił, że jak się niektórzy dowiedzieli o tym, że wy tutaj jesteście, to reakcje były też różne, prawda?
1: Tak, reakcje były bardzo negatywne. Od razu stwierdzili, że po prostu zrobimy tutaj z tego miejsca otrzymanego przez miasto jakąś spelunę, melinę, po prostu będzie to zaniedbane, będą to jakieś libacje i tak dalej. No bardzo negatywne były też opisy nawet w internecie.
4: To chyba przykre, że nie traktuje się was jak ludzi.
1: Tak, dlatego chcemy pokazać po prostu społeczeństwu, przede wszystkim miastu Dąbrowa Górnicza, że coś dla nich będziemy robić. Dobrego oczywiście. Zrobimy tu strefę rodzinną dla rodzin z dziećmi i tak dalej. Będziemy dbać o teren, sprzątać go, opiekować się nim. No i poszerzać swoje po prostu możliwości.
4: To chyba ważne, że ktoś w was wierzy, prawda? Że ktoś wam dał szansę, to miejsce i uważa, że dacie radę.
1: Jak najbardziej i to nas bardzo, bardzo motywuje.
4: Co panu dało to miejsce?
1: Przede wszystkim spokój duchowy. Nie martwię się, że muszę być przeganiany, mogę być przeganiany z dworca, z poczekalni i tak po prostu migrowanie. Teraz się zaczynają chłodne dni. Może jeszcze kilka osób do nas pewnie trafi, bo będzie coraz zimniej. Będą szukać też schronienia. Na własnej autopsji wiem, że po prostu no ja już jestem spokojniejszy, bo mam gdzie mieszkać. Nie muszę się martwić o żywność, prawda, o dach nad głową. No i tak jak mówię, czynnie udzielam się w fundacji. Jestem tak samo w zarządzie fundacji, bo tak jak mówię, razem żeśmy ją wtworzyli. Cieszę się z tego niezmiernie. Jeździmy na meetingi. No i ogólnie mam już cel życiowy.
2: Ja już dziękowałem panu prezydentowi, który wyciągnął do nas rękę i bardzo nam pomógł, zaufał nam. Też chcę bardzo podziękować pani Danusi Lech, która prowadzi Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie. Pomaga nam w pozyskiwaniu żywności, odzieży ciepłej. Pani Stachowicz, posłance, która też nam bardzo dużo pomogła, udostępniła swoje biuro, swoich pracowników, abyśmy mogli stworzyć statut. Ale przede wszystkim moje podziękowania kieruję do...
7: Nie wiem, czy dobra to powiedzieć.
2: Wzruszam się i ciężko mi o tym mówić, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Zasługą powstania tej fundacji też jest Basia Prosinowska-Opalska, która prowadzi, jak dobrze pamiętam, w Sosnowcu Zielony Przylądek, bo to jest terapeutka, która mnie uratowała, która mi dała nadzieję i od niej się wszystko zaczęło. I pisała do mnie ostatnio, że jest ze mnie dumna. Tak naprawdę to jest dzięki niej wszystko. Serdecznie dziękuję, Basiu, i to dzięki tobie, pamiętaj. Stworzyłaś mnie na nowo, od nowa. Dzięki tobie mogę to robić.
0: A jednak 3 lata nie piję. Na pijanych patrzę z litością, jak na ludzi chorych i nieszczęśliwych. Każdy przypomina mi o tym, że tak nie jeden raz wyglądałem. Są jeszcze tacy, którzy namawiają do picia, inni nie namawiają i nie pozwalają namawiać. Tak pisał Stanisław Grzesiuk w swojej książce Na marginesie życia. Mam nadzieję, że reportaż Kasi pokazał wam, że ten margines można opuścić w każdej chwili, że na drodze do zatracenia pojawi się ktoś, kto nie będzie namawiał do kontynuowania upadku. Czasem wystarczy tylko pozwolić sobie pomóc.
2: Każdy człowiek, jaki to by nie był, jak wykolejony, jak zniszczony przez życie, każdy zasługuje na wyciągnięcie do niego ręki. A czy on z niej skorzysta, to już jest jego sprawa.
0: Z każdym nałogiem łatwiej jest wygrać w grupie. Grupie osób, które doskonale wiedzą, z jakim problemem się mierzymy i jakie przeszkody musimy pokonać, żeby w trzeźwości stanąć przed lustrem i prosto w oczy powiedzieć sobie: dałem radę, jestem silna, jestem silny i nic już mnie nie złamie. Taką drogę pokonał też mój tata, który nie pije już od 9 lat, z którego jestem bardzo, bardzo dumny. Osobom DDA, czyli dorosłym dzieciom alkoholików, nie jest łatwo to przyznać. Nie jest łatwo powiedzieć o swoim ojcu czy matce, że jest się z nich dumnym, że poradzili sobie z nałogiem, wcześniej wyrządzając nam tak wielką krzywdę. Usłyszeć od rodzica alkoholika wypowiedziane na trzeźwo zwykłe, ale szczere "przepraszam", potrafi ukoić ból w sercu i zabliźnić najgorsze rany. Choć przebaczenie i pojednanie nie przychodzą natychmiast i nie przychodzą łatwo. To też wiem doskonale.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, proszę.
2: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec i Łukasz z tamtej strony, a będziemy rozmawiać o Dorocie. Witam cię, Łukasz.
1: Dzień dobry, witam.
2: Co to się, Łukaszu, stanęło, jak to się mówi?
1: Co się stanęło? No troszeczkę mi odwaliło.
2: Czemu?
1: No, jedna osoba mi zawróciła w głowie, dużo młodsza, prawie 20 lat.
2: Aha, okej, młoda dziewczyna.
1: No i się wydarzyło.
2: Zdrada weszła?
1: Weszła.
2: Czyli romansi.
1: Tak jest.
2: Okej, rozumiem, że romansik się już rozszedł po kościach.
1: No, rozszedł się.
2: A brzydki zapaszek został?
1: No i zostaje.
2: Dorota to twoja żona?
1: Tak jest, od 13 lat.
2: Duży staż, nie?
1: Bardzo duży.
2: Jak się zorientowała, że masz romans?
1: Jak zorientowała się? No to jest taki CBS trochę. ABW polskie.
2: Ale co, prześledziła ci, przejrzała ci telefon?
1: Telefon, prześledzony, SMS-y.
2: Ale to coś musiało ją skusić do tego. Zawsze ci to robi, czy coś zobaczyła?
1: No, lubi mieć kontrolę nad wszystkim, nie? To jest taka kobieta, która no, jest za bardzo inteligentna. Ona ma taką intuicję, że rzadko się spodziewa, kiedy, żeby ktośkolwiek miał taką intuicję.
2: No to wiesz, w co grałeś? Znałeś stawkę?
1: No.
2: To wiedziałeś, że wpadniesz?
1: Nie do końca, ale no... Zresztą też coś się od stycznia wydarzyło, co mnie to popchnęło do tego wszystkiego, bo ona się zrobiła taka zimna i we wszystkim po prostu zaczęła trochę mnie do tego skłaniać. O, po prostu odsunęła się ode mnie, tak? Można powiedzieć, że popchnęła w te ręce trochę.
2: Była na tyle naprawdę niemiła, że postanowiłeś się pocieszyć poza domem, bo w ogóle nie było szans na ciepło, romans w domu, tak? Chodzenie za rękę, komplementy.
1: No, jak ktoś nie śpi z tobą od 3 miesięcy, no to czy od 2, no to chyba, no...
2: A, no to cofnijmy się. Co się wydarzyło te 3 miesiące wcześniej?
1: Nie wiem, coś
2: że...
1: po górach się, bo to Zakopanem się coś wydarzyło i...
2: Ale co?
1: Nie wiem, powiem ci szczerze. Najprawdopodobniej kłótnia z jej siostrą trochę też na to wpłynęła, wiesz?
2: Mhm. No coś więcej mi powiedz.
1: Trochę jej siostrze za dużo powiedziałem i trochę jej rodzicom może za dużo bratu powiedziałem. Powiedziałem, co o tym wszystkim myślę i może ona jest bardzo rodzinną osobą. Ona po prostu, dla niej rodzina to jest wszystko.
2: Czyli ważniejsi są niż ty.
1: No można tak,
2: tak
1: powiedzieć.
2: To odczułeś?
1: Ja to tak odczuwam. Ja, to
2: ja
1: tak
2: wiem,
1: odczuwam.
2: Wiem. A co się stało? Co ty miałeś do siostry jej i do tych
1: no,
2: spraw
1: po
2: tamtych?
1: Po prostu jej manipuluje ją, bo też się rozwiadła i próbuje manipulować kimś, co nie ma to w ogóle sensu najmniejszego, tak?
2: Nie wiem, o czym mówisz.
1: No po prostu za dużo zaczęła jej dopowiadać, tak? No żeby się zastanowiła, czy to jest warte, czy to jest to. Znaczy ja nie wiem tego dokładnie, co ona jej mówiła, bo nigdy przy tym nie byłem, tak? Więc mogę się domyślać po jej zachowaniu. Przede wszystkim się zrobiła bardzo zimna i dla mnie to był sygnał, że po prostu jeżeli ktoś z tobą nie śpi i nawet nie musi do niczego dochodzić, no to chyba powinno to trochę inaczej wyglądać, nie? Była przy mnie 2 razy w najbardziej bolesnych momentach i nie odpuściła, chociaż mnie nie było rok, drugi raz nie było mnie 8 miesięcy i nie odpuściła, tylko była przy mnie, przyjeżdżała, robiła wszystko, żeby było dobrze, trzymała firmę, wszystko w ryzach, tak?
2: Dobrze, a powiedz mi, nie było cię, bo miałeś tak zwane wakacje, czy...
1: Wakacje.
2: To ty ancymon jesteś.
1: No trochę tak, ale to takie ze swojej głupoty, o. Myślałem kiedyś, że jak ma się pieniądze, to można wszystko.
2: Dlaczego chcesz o nią walczyć?
1: No bo ją kocham, mamy dzień Marcela razem, który ma 11 lat.
2: Cwaniak jesteś, powiem ci szczerze.
1: Zawsze byłem.
2: No właśnie, widzę.
1: Kombinuj.
2: A ile masz lat?
1: 40.
2: Ile ma lat Dorotka?
1: Też 40.
2: Dzwonię do niej, zobaczymy, co ona powie na ten temat. A ciebie zapraszam poza antenę, coś mi powiesz
1: tylko
2: na temat tej zdrady.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Dzień dobry, czy dodzwoniłem się do Doroty?
2: Tak, zgadza się.
1: Cześć Dorotka, ja się przedstawię ładnie, kim ja jestem i dlaczego do ciebie dzwonię. Nazywam się Paweł Pawelec i jestem prezenterem Radia Vox FM. Zdrajca do mnie napisał.
2: A my jesteśmy teraz na linii, że tak powiem?
1: No tak, jesteśmy na antenie Radia Vox FM w programie Kochaj albo Rzucaj, gdzie będę walczył o twoje szczęście, jeśli to możliwe, i wybaczenie dla zdrajcy, no bo on nie ukrywa, że no źle się stało i on jest wyłącznie winny. Nie wiem, czy znasz powody.
2: Znam powody doskonale. Jeżeli to by było pół roku temu, rok temu, by się w ten sposób zachował, to może jeszcze by miał szansę, ale już nie teraz, niestety.
1: No to dlaczego wy żeście się od siebie oddalili, kiedy jeszcze nie było, nic się nie wydarzyło, nie było zdrad?
2: No właśnie Łukasz zdradził mnie z 22-letnią kobietą.
1: Ale 2 tygodnie temu ci o tym powiedział.
2: Tak, ale ja o tym wiedziałam już od lutego. W grę nie chodzi tylko zdrada, w grę wchodzą różne inne aspekty, więc to już mnie nie rusza. Już na to się nie złapię nigdy.
1: Potem napisał, że wdał się w romans, nie czuł się kochany, nie czuł się ważny, nie czuł się numerem jeden. Na tak zwany plaster się dał namówić, na ranę, na nieistotną kobietę. Na moje nieszczęście ta dziewczyna się we mnie zakochała. Nie ma żadnych szans. To nie jest ta liga. I tutaj dużo, dużo informacji, ale wyłącznie o tym, że żałuje i prosi o wybaczenie. I nawet jeśli nie będzie mu dane, no to jest jeden z pomysłów jego, żeby pokazać ci, że jesteś bardzo, bardzo ważna. I chociaż brzmi to śmiesznie, bo w końcu cię zdradził, ty jego nie, to jednak no on liczy na to, że pogadasz z nim.
2: No ale tym razem się przeliczył. Za dużo szans dawałam, za dużo wybaczałam. Po prostu teraz przekroczył wszelkie moje granice. Nawet jakbym bardzo chciała, nie jestem w stanie już tego przeskoczyć. Nie do końca był zawsze lojalny wobec mnie.
1: A, okej, ale nie były to kobiety, z którymi tam romansował, czy coś takiego, bo...
2: Znaczy, jeżeli pisanie z kobietami możemy nazwać romansem, no to było tego bardzo dużo.
1: Dorotka, to są tak zwane podgrzewacze tylko. On ma 40 lat, wiesz co, go łapie, kryzys wieku średniego, sprawdza, czy jeszcze w ogóle się do czegoś nadaje. Dorota, czy ty mi powiesz, że go kochasz, powalczysz o tą miłość, czy ja mam mu przekazać smutną informację, że tym razem to jest koniec? Co byś chciała, żebym mu powiedział?
2: Tak naprawdę ja się teraz zastanawiam dopiero nad tym wszystkim, więc na tę chwilę nie jestem.

0: Mawia to.
1: Ona ma już dosyć.
0: Mawia bardzo o tym, że ją kochamy.
2: Miłość to nie wszystko.
1: Trochę cię rozumiem, natomiast nie wiem, jak to jest możliwe, żebyś ty sobie nie mógł dać rady z jadem jej siostry, który być może zatruwał. Mogłeś sobie dać z tym radę wcześniej, a nie wybrać najłatwiejszą formę poprawienia sobie humoru, jaką wybrałeś.
0: No, no i tam... mówię doskonale o tym, że ja zasługuję na tą szansę.
1: Jeszcze raz? Że ty zasługujesz na tą szansę?
0: Tak, no.
1: Słyszałaś, Dorota?
2: To teraz ja się czuję winna, tak? Że tak, to ja tak. Powinnam teraz tutaj czuć się winna. I to ja powinnam teraz prosić go o wybaczenie.
1: Tak. Łukasz, ja żałuję, że ci pomagam. Przepraszam cię. Ale wiesz co, ja się już wycofuję, nie będę ci pomagać.
0: Dzięki.
1: Po tym, co usłyszałem. Trzymaj się. Pa, pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Pozdrawiam. W końcu pokazał prawdziwą twarz. Dokładnie to zrozumiałam właśnie.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.
3: Zwrot w sprawie 16-latka zamieszanego w śmiertelne pobicie w Krakowie. Podejrzewany znów trafi do ośrodka wychowawczego. Setki zaginionych, wśród nich wielu turystów. Trwa akcja ratunkowa po powodzi błyskawicznej w Nepalu. Sztuczna inteligencja pomoże nauczycielom edukacji zdrowotnej, ma ułatwić pracę z obszernym podręcznikiem.
4: Jest czwartek, 27 dzień sierpnia, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Nagłe zwroty po śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków. Jest kolejna decyzja sądu w sprawie 16-latka podejrzewanego o udział w tym brutalnym ataku, który postawił na nogi małopolską policję. Uchylono mu udzielony urlop i nakazano powrót do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, a tuż wcześniej nakazano zwolnienie go z izby dziecka, dokąd trafił po zatrzymaniu.
5: Sąd nie zdecydował o tym, żeby jakieś środki w związku z tą sprawą wydawać i stosować, i zarządził zwolnienie nieletniego z izby dziecka.
3: Tłumaczy Zbigniew Zgub z Sądu Okręgowego w Krakowie. Ostatecznie 16-latek będzie pod okiem służb w ośrodku wychowawczym i tam poczeka na kolejne kroki śledczych. Wciąż nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób po śmierci pobitego 36-latka. Dodajmy, że małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Niemal 160 ofiar i setki zaginionych. Takie są najnowsze doniesienia z Nepalu po powodzi błyskawicznej. Służby poszukują niemal 350 turystów, o czym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Jak udało mi się ustalić, polskie MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Kataklizm szczególnie mocno dotknął górski dystrykt Rasuwa, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną, a według lokalnych władz mogła zrównać z ziemią całe wioski.
3: Pomoc ofiarom powodzi w Nepalu zadeklarowały na razie amerykańskie władze. Departament Stanu USA zapowiedział przekazanie na ten cel $500,000. Co robić, gdy usłyszymy alarm i jak przygotować się na kryzys? Tego będzie można dowiedzieć się już w najbliższy weekend podczas krajowego treningu reagowania. Na samym Mazowszu ma stanąć blisko 200 punktów, w których zobaczymy, jak na przykład spakować plecak ewakuacyjny.
7: Do tej pory edukowaliśmy w zakresie systemu bezpieczeństwa, roli służb, roli instytucji, roli organizacji samych obywateli. Do tej pory były szkolenia dotyczące głównie pierwszej pomocy. One były organizowane w czerwcu. Do tej pory zostało zrealizowanych ponad 120 tego rodzaju wydarzeń edukacyjnych.
3: Mówił Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki. A co dokładnie powinno znaleźć się w takim plecaku ewakuacyjnym?
8: Na pewno niezbędne rzeczy to jest taka sucha żywność, coś, co możemy mieć pod ręką, nie zajmuje dużo miejsca, a ma dużo kalorii, jak chociażby orzechy. Na pewno powinniśmy mieć środki higieniczne, no bo jeżeli nawet dojdzie do sytuacji, kiedy musimy się ewakuować, nie wiem, do pobliskiej szkoły, która zostanie wskazana, musimy mieć swoją szczoteczkę, swoją pastę.
3: Dodawał Artur Gonera, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W 2026 roku na ochronę ludności i obronę cywilną w Polsce przeznaczono ponad 17 miliardów złotych.
9: To są wiadomości Vox FM.
3: Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali nieocenioną pomoc. Specjalnie zaprojektowany asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem do tego przedmiotu. Książka liczy aż 900 stron. Narzędzie korzysta z bazy wiedzy zawartej w podręczniku. To pozwala usprawnić nauczycielom pracę, przygotowując się do lekcji, mówi twórca platformy Rafał Gromek.
10: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Wdajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
3: A także możliwość przejścia do fragmentu podręcznika, z którego informacje zostały zebrane. Jak mówią sami nauczyciele, w końcu mamy rzetelny podręcznik i przydatne narzędzia.
11: Jest super, ponieważ podręcznik jest bardzo obszerny, bardzo dokładny. Możliwości, które daje ta
0: platformę ułatwiają pracę, wyszukiwania tych elementów, które są istotne.
3: Dodaje nauczycielka edukacji zdrowotnej Urszula Pawlak z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 we Wrocławiu. Sam podręcznik jest darmowy i dostępny dla wszystkich. Został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Na obytych i pełnych pasji żołnierzy zamierza stawiać polska armia. W wojsku zakończył się właśnie pilotaż testów składających się z 15 tysięcy pytań. Będą je rozwiązywać wszyscy kandydaci do służby, co ułatwi przyporządkowanie ich do jednostek, w których będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Wojsko nazywa to tworzeniem armii talentów. Test napisała wczoraj pierwsza grupa studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a na miejscu był nasz reporter.
11: Jest pan jednym z pierwszych ludzi w ogóle w polskiej armii, którzy ten test wypełniają. Oczywiście nasuwa się banalne pytanie, czy to jest trudne.
12: Trochę sprawiło mi trudności, ponieważ były pewne pytania, w których musiałem się dłuższą chwilę zastanowić, natomiast niektóre były łatwiejsze.
13: Zwłaszcza młody człowiek potrzebuje takiego drogowskazu. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kwestionariusz kompetencji, test WKK, to jest właśnie taki drogowskaz.
3: Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał ze Stanisławem, studentem VAT-u i dr Wiesławą Załogą, wykładowczynią VAT-u. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. 6 września na krakowskich Błoniach pobiegną dla Fundacji Poland Business Run. Robot Run ma łączyć nowe technologie z pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i po mastektomii. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji.
14: Chcemy pokazać, że roboty mogą nie tylko fascynować technologią, ale też przede wszystkim pomagać. Protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota, na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy.
3: Mówił Piotr Biedroń. Robota można zgłosić do zawodów do końca sierpnia. Wystarczy wypełnić formularz robotrun.pl. 8 piłkarskich drużyn z całego kraju, w sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia, rozpoczęło Łódź Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka. Z przyszłymi gwiazdami żeńskiej piłki rozmawiał Grzegorz Mnich.
15: Dziewczyny, które grają w piłkę nożną, to ciągle nie jest tak popularne. Jak się czujecie w tej roli?
16: No ja się czuję trochę dziwnie, bo wiadomo, większość jest facetów.
17: To jest tak naprawdę ten sam sport, tylko na przykład chłopak może mieć mniejsze umiejętności niż jakaś dziewczyna.
18: No trochę są jakieś kompleksy.
19: Chłopaki też czasem lubią nas wkurzać, typu mówiąc, że oni na pewno lepiej grają w piłkę niż my.
20: Cały czas się wyśmiewają z piłki damskiej.
21: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem.
22: Grzegorz Krychowiak.
21: Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
23: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do gry.
3: A w najbliższą sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd zmierzą się legendy reprezentacji Polski i Francji. Właśnie przed tym meczem również na stadionie Widzewa zagrają zawodnicy z kampu.
24: Ja jakoś nie dowierzam, że w ciągu dnia ma być 27 stopni, jak wychodzę aktualnie na zewnątrz.
4: Tak, 6 stopni w Kozienicach było godzinę temu i to najchłodniejsze miejsce w Polsce. A jeżeli chodzi o to, co w ciągu dnia, no to dużo, dużo, dużo słońca. Chmurki gdzieniegdzie będą się pojawiać, ale raczej bez deszczu. 27 we Wrocławiu, tak? To jest chyba najwyższa temperatura z tego,
24: co Szczecin, Wrocław, ale też Kraków.
4: Reszta kraju w okolicach 25, także nie gorzej.
24: Julia Chren,
4: Konrad Piwowarski.
24: Dzień dobry.
4: 8 minut po godzinie 6, mamy czwartek. Pierwsza zmiana. Od rana.

0: 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry we czwartek. Dobre wiadomości, bo czwartek to już za połową tygodnia.
1: Jeszcze lepsze wiadomości dla rodziców, którzy się już nie mogą doczekać, kiedy oni pójdą. Kiedy oni sobie pójdą do szkoły, no to też już w przyszłym tygodniu to się wszystko
0: rozpocznie. We wtorek będzie rozpoczęcie roku szkolnego.
1: We wtorek czy w poniedziałek? Jak to wygląda?
0: Nie, no na pewno we wtorek, 1 września.
1: Ja akurat się nie wybieram, więc się nie interesowałem. No.
0: Jak można uciąć jeden dzień wakacji? Bo jeszcze poniedziałek będzie wakacyjny, poza tym najgorszy dzień w tygodniu.
1: No tak.
0: Więc wychodzi bardzo, bardzo korzystnie.
1: 609-869-869. Dajcie znać, jakie wy dobre wiadomości dla nas macie. Możecie do nas pisać, możecie dzwonić. Jesteśmy do waszej dyspozycji przez cały

0: Polska z kalendarza odleciała. Mamy czwartek, 27 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Amadea, Amadeusz, Cezariusz, Cezary, Dominik, Fortunat, Gebhard, Honorat, Jan, Józef, Liceria, Liceriusz, Małgorzata, Manea, Marcelin, Monika, Przybymir, Rufus, Sabinian oraz Serapion.
1: W Mołdawii dzisiaj obchodzimy święto niepodległości. Starożytny Rzym, gdyby istniał, to święto Wolturnusa by miał, czyli Wolturnalia. Do tego z tych takich bardziej aktualnych świąt niż te starożytnego Rzymu mamy Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych oraz Dzień Tira.
0: Tak chyba nie można mówić.
2: Tira czy tirówki, bo to zupełnie...
1: Tira, ale tak naprawdę to samochodu ciężarowego, bo tir to jest tylko taka licencja.
0: No
1: jakoś, tak?
0: Tak.
1: Wiemy, słuchacze drodzy, nauczyliście.
2: Ja wiem, tego, ale tir zostaje nie w naszym języku do końca życia. Już myślę, że to jest tir to tir, no.
0: 2003 rok. Wielka opozycja Marsa miała wtedy miejsce, a opozycja to oznacza, że znalazł się najbliżej Ziemi. Uwaga, 55 milionów 758 i 6 kilometrów.
1: To bliziutko.
0: Rzut beretem, można powiedzieć.
1: Dobrze, że się nie zdarzyliśmy. No.
2: Nominację do Polskiej Nagrody Filmowej Orła otrzymał za kreację Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, Katyń, Wszystko Co Kocham, Mowa Ptaków, Śniegu Już Nie Będzie, Wszystkie Nasze Strachy. Zagrał również w kolejności uczuć w Długu i w Komorniku. Panie i panowie, 62 lata ma Andrzej Chyra, aktor Śląsk.
1: Rok 1971, skoro przy kinie jesteśmy, to 27 sierpnia, 55 lat temu, jeżeli dobrze policzyłem, odbywa się premiera komedii filmowej Nie Lubię Poniedziałku.
2: O, masz los, pamiętam.
0: To ja zmieniam temat na muzyczny. 1995 rok, na świat przychodzi polski piosenkarz, raper, producent muzyczny Norbert Smoliński, bardziej znany jako Smolasty, ten, który z Dodą.
2: A, kojarzę.
1: Doda to już z nim nie chce mieć nic wspólnego.
2: Naprawdę?
0: Ale nadal mają wspólną piosenkę.
1: Tak,
0: to jest jak
1: już
0: z małżeństwem.
1: Smolasty z kim innym ją wykonuje.
2: Okej, okay, no to teraz jesteśmy w roku 1967, bardzo bliski mi rok. Brian Epstein, tak się go czyta, słynny menadżer grupy The Beatles.
0: Ojej, to nie jest fajne nazwisko.
2: Odchodzi z powodu nieumyślnego przedawkowania środków nasennych, a potem się okazało, że były jeszcze inne
1: to
2: dodatki.
1: To teraz będzie lepsze nazwisko. 27 dzień sierpnia roku 1973. Na świat przychodzi mistrz świata i trzykrotnie mistrz Europy w wyciskaniu leżąc.
2: Kto to?
0: Wyciskaniu leżąc. Ale wyciskaniu czego? Cytryn.
1: Nie, no, był trójboistą siłowym. No, sztangę. Po prostu.
2: Ale
1: no.
2: Leń, to leżąc.
1: Nie, właśnie nie leń, to idealny pracownik. Paweł Pracownik.
2: Paweł Pracownik. Polak.
0: 23 minuty po godzinie 6 gramy dalej. Roy Orbison.

0: 609-8669-8669. Myślę, że sporo osób mnie znienawidzi, ale jeszcze 5 dni i zaczynam urlop, 10 dni w Egipcie. Czasie, biegnij szybciej, Patryk. Nie przejmuj się.
1: Rację.
0: Czas zacznie biec szybciej, jak już się wybierzesz na ten urlop.
2: A kto wie, w jakim stanie nam pojedziesz. Trzymamy kciuki.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: A propos czasu, to 2 minuty zostały do godziny 6.30.
3: Reklama. Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
5: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
6: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
5: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
1: 6.30 na Voxowym zegarze. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Marta Kiermasz.
13: Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię. Czterech jest zakażonych według Instytutu Roberta Kocha. Źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem. W połowie lipca poinformowano o 4 przypadkach wśród pracowników. Później liczba chorych wzrosła do 6. Dwóch z nich zmarło. Na terenie portu ustawiono pułapki na komary. Schwytane owady są teraz badane w laboratorium. Tysiące mieszkańców Ceuty protestowało przeciwko obecności migrantów. Ich wtargnięcie w liczbie około 70 tysięcy pod koniec lipca zapoczątkowało kryzys. Demonstranci skandowali hasła przeciwko afrykańskim migrantom, a także przeciwko gabinetowi premiera Hiszpanii. Niektórzy sugerowali, że kryzys migracyjny wywołały władze Maroka. I jeszcze Włochy. Zwykła interwencja policji drogowej doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczkę. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch przestępców, którzy w aucie ukryli 40 tysięcy euro. Jak się okazało, pieniądze ukradli 90-latkowi, podając się za karabinierów. Do zatrzymania doszło niedaleko Rzymu. Samochód stał na pasie awaryjnym, prawdopodobnie czekając na pomoc. W pojeździe było dwóch mężczyzn. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, mieli początkowo udzielić wsparcia kierowcy, ale szybko okazało się, że mężczyźni nie mają dokumentów. Byli też zdenerwowani. Policjanci zdecydowali się na przeszukanie i wtedy znaleźli pieniądze. Przestępcy zostali zatrzymani, a skradziona gotówka wróciła do właściciela.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Dzień dobry, jesteśmy 28 minut do 7. Pitbull i Christina Aguilera już teraz.
14: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 21 minut do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj sprawdzamy, co się dzieje na świecie, co w gazetach, co w internetach.
1: Natomiast albo
0: tak,
1: my.
0: Ale jest coś ważnego do załatwienia tutaj z naszymi słuchaczami, bo jak dla mnie to jest przesada. Patryk uruchomił jakąś falę pisania o urlopach.
2: To o tym już za kilka chwil powiemy.
0: Proszę już nie pisać.
2: Nie, śmiało.
1: My jesteśmy
2: nie.
1: Po. Nie.
2: 609, 869, 869, chwalcie się.
1: Możemy tylko teraz zamówić muchę na dziko, czyli urlop na dziko jakoś tak.
2: Co to jest mucha na dziko?
1: Nie pamiętasz seksmisji.
2: Nie.
1: A, nieważne. Takie danie. Czyli urlop na dziko wymuszony, albo jakoś spreparowany L4, bądź złamałem nogę, zdjąłem gips i pojechałem.
0: To jest zawsze możliwe.
1: Urlop na dziko.
0: To jest taka opcja zawsze dostępna, otwarta. To są takie drzwi, które zawsze są przed tobą i zawsze możesz je otworzyć.
1: Tylko ten ZUS przeszkadza w tym. Od razu mówię.
0: No dobra, a co tutaj się działo ciekawego? Ja widzę, że jakiś był mecz.
1: Był mecz?
2: Real wygrał 4-1, to o to ci chodzi? Czy chodzi o Ligę Mistrzów?
1: I drugie, proszę mi powiedzieć.
0: I 4-1 Real Madryt. Nie, chodzi mi o Real Madryt i Real Sociedad.
2: Sociedad.
0: O, dokładnie.
1: Sociedad.
0: I 3 gole Kylian Mbappé strzelił. Wow. No to brawo.
2: Nawet Vinicius mu raz podał i gola strzelił. Normalnie jak się to się nigdy nie zdarza.
1: Tak, to się nigdy nie podoba.
2: Jeżeli chodzi o piłkę, no Liga Mistrzów, eliminacji już poznaliśmy wszystkie zespoły, które wystąpią w Lidze Mistrzów.
0: Mm-hmm.
2: No,
0: i który z polskich zespołów tam występuje?
2: Tak jak w zeszłym roku żaden.
1: Oj.
2: Tak jak dwa lata, i tak dalej,
1: oj.
2: I tak dalej. Ale dzisiaj o 18 w Monako będą losować grupy.
1: Okej. Okay.
2: No i Polaków trochę tam będzie, więc jakieś emocje polskie będą też.
1: Rozumiem.
0: Gdzie będą Polacy?
2: No w drużynach zagranicznych grają Polacy.
0: Rzeczywiście.
2: Las Klint na przykład, tam gra Polak.
1: No właśnie, ja tutaj w tej sprawie, bo dla mnie, ja zaraz powiecie, że to wszyscy wiedzą, Kamil Grabara być może w Juventusie będzie grał.
0: Nie,
2: być może,
0: nie
2: tylko
0: jeszcze.
2: Na pewno, bo to już Juventus ogłosił oficjalnie przedwczoraj.
1: No to co oni się tak nie spieszą w tej gazecie?
2: Jeszcze piłka, dobra, to jest skoro tak o piłce nożnej, to tak na poważnie. Wejdźmy coś dla takich prawdziwych fanów. Wieczysta Kraków, zespół ekstraklasy. Po raz pierwszy w ekstraklasie grają.
1: Czysta w nazwie.
2: Zwolnili już trenera.
1: No.
2: Już na początku sezonu,
1: bo oni postanowili
2: zwolnić.
1: Ostatnio mocno.
2: Tam, wiecie, kto jest dyrektorem Wieczystej?
0: No oczywiście, że nie.
2: Pół człowiek, pół litra, Sławek Peszko. I wiecie, jak się nazywa nowy trener?
1: Dawaj.
2: Kopić. Żeliko Kopić będzie nowym trenerem.
1: Żeliko Kopić.
2: Kopić, tak. Mi się wydaje, że on chciał popić i po prostu literówka była.
3: Pierwsza zmiana.

0: była szczęśliwa, była szczęśliwa.
1: Ja, Paweł, uwielbia skaner. No. Wiem, co ty będziesz chyba dzisiaj robił wieczorem. Filmy na nowo oglądał, bo ich nie pamiętasz.
0: Piszecie, że Pawełko, kochany, ten King to King Size, a nie...
2: Przepraszam,
0: ale wiecie, ja już dawno nie ciurlałem, to mogło mi się pomylić.
1: Co?
0: A sprawdźcie.
2: Dobrze, to jeżeli chodzi o to ciurlanie, to tutaj piszecie o swoich urlopach, tak żeby troszeczkę podenerwować tych, którzy do pracy się wybierają i urlop mają już dawno temu za sobą.
1: Bo napisał do nas Patryk, że wybiera się do Egiptu. Ja podbijam urlop Patryka. Jak on skończy swoje 10 dni, to ja zacznę 2 tygodnie urlop. Napisał też do nas Dawid. To jak Patryk, to i ja. Ja za 10 dni jadę na Chorwację.
0: Wow, tam jest cieplutko i woda cudowna.
2: Jeszcze jeden dzień, wspaniały weekend z żoną w Kołobrzegu. Moi drodzy, no, jeżeli chcielibyście kasę na taki weekend właśnie wakacyjny, bo wakacje jeszcze przez chwileczkę trwają, tak, to na voxfm.pl zapraszamy, bo Vox robi lato.
0: I budujcie naszą nienawiść. Piszcie.
3: Pierwsza zmiana.
2: Tylko trzeba nam napisać o swoich wpadkach wakacyjnych.
1: 9 minut do godziny 7, a my gramy dalej.

0: Ale to dobre.
1: Ale to dobre było.
2: Vox FM w rytmie hitów. 3 minuty zostały do godziny 7. Witam, ja za to w planach mam 9 tygodni urlopu rodzicielskiego i nikt mnie nie przebije. Piotr, szczęśliwy tata, pozdrawiamy serdecznie.
3: O, urlop rodzicielski to jest piękne, to można sobie odpocząć naprawdę.
2: No, tak. Na pewno się wyśpisz, Piotrek.
3: Tak.
0: A żona szczęśliwie do pracy chodzi.
3: A ja mam urlop za tydzień, będzie wymiana grzejników na zimę i malowanie łazienki. Piękny urlop, też dużo
2: wspaniale.
3: Odpoczynku.
2: Mam nadzieję, że od 6, tak żeby sąsiedzi wiedzieli, że stać na wymianę.
3: No.
0: Oczywiście,
3: i że jest urlop,
0: bang,
3: jednak niech zazdroszczą.
2: 609-869-869. Ten telefon jest do waszej dyspozycji. Możecie do nas pisać i dzwonić. Tymczasem za chwilę w Vox FM wiadomości.
4: Pierwsza zmiana. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 zł litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Reklama.
6: Będzie doniesienie do prokuratury, to w sprawie spotkania posła PiSu z szefem giełdy kryptowalut. Miał ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Szef CIA pojawił się w Moskwie. Wrzuca do sieci filmiki, jak pędzi samochodem. Policja bezradna w sprawie TikTokera.
7: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
6: Serial Zonda dopiero się rozkręca, komentuje premier Donald Tusk, a politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadają doniesienie do prokuratury. To w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Chcą, by śledczy sprawdzili m.in., czy mogło dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny dotyczący rynku kryptowalut. Z tym tematem o poranku Mateusz Gołębiewski.
8: Borys Budka i Jacek Karnowski chcą, by prokuratura zabezpieczyła m.in. nośniki danych posła Michała Moskala oraz sprawdziła finansowanie jego wyjazdu i wpłat na powiązaną z nim fundację.
9: Żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, sprawdzenia z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
8: Mówi Borys Budka. Moskal odpowiedział w specjalnym oświadczeniu, w którym czytamy, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz, a on sam ani fundacja nie przyjęli od Zonda Krypto żadnych pieniędzy. Premier Donald Tusk, komentując sprawę, napisał natomiast, że, tu cytat, serial dopiero się rozkręca. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że w śledztwie nastąpił przełom.
6: A w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto prokuratura bada m.in. możliwość przestępstw związanych z finansowaniem organizacji powiązanych z politykami prawicy. Postępowanie obejmuje także sprawy zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Przyjechał ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Są nowe medialne doniesienia w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. O kulisach podróży Johna Radcliffe'a pisze Wall Street Journal. Te informacje potwierdził portal Politico, według którego ostrzeżenie miało dotyczyć konkretnie ataków przeciwko państwom bałtyckim. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył jedynie, że szef CIA spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych, ale nie doszło do rozmowy z Putinem. Były kontakty ze służbami specjalnymi, ale nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. Oczywiście Władimir Putin został natychmiast im poinformowany o wszystkim. O sprawę niespodziewanej wizyty szefa CIA pytany był prezydent USA. Donald Trump zaprzeczył, by miała związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO. Podróż Radcliffe'a na pokładzie wojskowego transportowca była pierwszą wizytą dyrektora amerykańskiego wywiadu w Moskwie od 5 lat. Niebezpieczne prędkości i brak jakichkolwiek konsekwencji. Radosław S., TikToker, od roku wrzuca do sieci filmiki, na których widać, jak jedzie slalomem między samochodami na autostradzie lub wyprzedza pasem awaryjnym. Policja, jak się okazuje, ma związane ręce. Dlaczego? To sprawdzał nasz reporter Olek Ruszkowski.
5: To sztuczna inteligencja, to gra. Tak pisze o swoich filmikach sam autor, kpiąc sobie z policji, twierdząc jednocześnie, że wszystko robi legalnie. Choć nagrania przedstawiają brawurową i niebezpieczną jazdę, to prawnie nie ma możliwości, by cokolwiek z kierowcą zrobić, bo na filmikach zamazany jest prędkościomierz i zegar.
10: Bo to jest tylko odpowiedzialność karna za wykroczenie, czyli grozi mu ewentualnie mandat. Wykroczenia nie są zagrożone karą pozbawienia wolności, więc takiemu piratowi drogowemu nie grozi wsadzenie do więzienia.
5: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tylko w te wakacje na polskich drogach doszło do 263 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
6: Materiały brawurowego kierowcy zbierają setki tysięcy wyświetleń. Jego najpopularniejsza publikacja ma ich już ponad milion. Najpierw powstał scenariusz pod okiem opiekunów, a potem nakręcono filmy. Młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Bydgoszcz Fordon przygotowała cykl filmów dotyczących reagowania w sytuacji zagrożenia. To w ramach konkursu dla członków dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych dotyczący bezpieczeństwa.
11: Podjęliśmy to wyzwanie i zaczęliśmy właśnie tworzyć serię filmików edukacyjnych. Czy to właśnie o powodziach, czy o syrenach alarmowych. Ostatnio na przykład były właśnie ich testy. Jak właśnie reagować na to? Jest film przedstawiający poradnik dla wszystkich kierowców na naszych drogach o tym, jak prawidłowo utworzyć korytarz ratunkowy.
6: Mówił druh Aleksander Lipski, a filmiki młodych druhów można oglądać w sieci.
7: Bardzo ciepły dzień przed nami i słoneczny przede wszystkim.
12: Nie mogę uwierzyć, bo zmarzłem idąc.
7: 27 stopni dzisiaj pojawi się na zachodzie i południu kraju, reszta kraju w okolicach 25.
13: Można by powiedzieć, że ostatnie podrygi lata, bo dzisiaj właśnie bardzo ciepło, bardzo słonecznie, można się opalać, nałożyć takie letnie ubrania, ale to dopiero po południu.
7: No chyba, że jesteście nad morzem, bo tam dzisiaj maksymalnie jakieś 22 stopnie się pojawią, jest troszeczkę chłodniej.
13: Jak na Bałtyk, to
12: opadów
13: ciepło.
12: Faktycznie nie ma.
14: Pierwsza zmiana.
13: Z Vox FM. Julia Hren,
7: Konrad Piwowarski,
12: Paweł Pawelec i Biomed do 15:00. Korzystny.
7: 5 minut po godzinie 7:00.

0: 11 minut po godzinie 7. Ostatni tydzień wakacji, to oznacza, że w przyszłym tygodniu wraca szkoła.
1: Rozpacz. No. No, wraca rozpacz.
2: No,
1: skrótko.
2: No, chyba, i radość, że jesteście rodzicami.
1: I radość rodziców. A idźcie.
0: A już niedługo wracają studia. Będzie, rodzice właśnie będą przygotowywać na studia swoje dzieci, pakować te torby,
1: wracają
0: te słoiki.
1: Luzy na szlakach górskich. Studenci nareszcie mogą siebie nawzajem pozdrawiać, bez tych pań w szpilkach idących na Morskie Oko i gdzieś tam dalej.
2: Za to na ulicach robi się coraz tłoczniej.
1: No, coraz dłużej do pracy będziemy
0: jechać. No właśnie,
1: jechać.
0: Ale ja tak chciałam odnieść się do tych słoików, bo okazuje się, że trzeba uważać
1: tak,
0: na słoiki, bo tam różne rzeczy mogą się kryć.
2: Na przykład w Namysłowie chłop trzymał w słoiku po marchewkach.
1: Tak.
2: Narkotyki. Cóż, marihuany.
1: Czekaj, bo ja muszę odróżnić, jak wygląda słoik po marchewkach.
2: To są takie kiszone marchewki,
1: a,
2: na przykład
1: okay, dobra,
2: coś takiego.
1: No. Specjalne słoiki
0: do marchewek. W każdym razie ja tyle wystarczy. No i policja weszła do jego mieszkania. Tam właśnie znalazła narkotyki, ale nie tylko.
1: Śmiechu,
2: tak, właśnie, bo
1: było.
2: Oni weszli do tego mieszkania, bo wcześniej gościa zatrzymali na ulicy po prostu, na drodze jechał, tak się dziwnie zachowywał ten samochód. I jak go zatrzymali, to on tam zaczął coś grzebać w tym samochodzie, no więc tam przeszukali, tak? No,
0: przeszukali mieszkanie i przeszukali też przysmaki dla psów.
2: Znaczy, tak, bo w samochodzie okazało się, że na tylnym siedzeniu trzymał przysmaki dla psów, w których był biały proszek.
1: A, był biały proszek.
2: I jak policjanci to wyciągnęli, okazało się, że to amfetamin, on taki był bardzo zdziwiony i w ogóle... Jak on mógł być zdziwiony?
1: Okej.
2: No przecież to jest pierwsze miejsce, gdzie oni zaczęli szukać, no.
1: No i jego chihuahua zachowywała się jak pitbull.

0: 18 minut po godzinie 7. Mimo, że jest ostatni tydzień wakacji, to wciąż wakacji. I jeszcze możemy się tym cieszyć. I Darek na przykład napisał, my lecimy do Sopotu na weekend, lecimy już teraz.
1: Darek, życzymy szerokości, życzymy, żeby się udało. Na pewno nad Morzem Polskim będzie jak zwykle ciepło.
2: Oczywiście, a woda jaka, ojejku, ojejku, naprawdę, jajka można gotować.
0: A może Darek jest morsem?
2: A po co mu to?
0: Ale co?
2: No po co mu to morsowanie w lato?
0: Nie wiem po co, ale a po co w zimę?
1: Ty jesteś ekspertem od morsowania, Paweł.
2: Latem się nie morsuje, musi być zimno na zewnątrz.
1: A propos zimno na zewnątrz, słuchajcie, ja mam taki pomysł, taką koncepcję, dobrą radę dla słuchaczy, to sobie wymyśliłem, no bo już niedługo zacznie się w Polsce jesień, która będzie trwała jakieś 10 miesięcy.
0: Złota polska jesień, przepiękna.
2: Czekaj, wrzesień to jeszcze nie może, ale październik, listopad, grudzień, styczeń, lutry, marzec, kwiecień,
0: tak,
2: no tak do maja z 7.
1: A dzisiaj bardzo dużo słońca jest zaplanowane w całym kraju. Ma być chmurne niebo.
0: Proszę dzisiaj do
1: w okolicach południa albo nałapać do słoików, ale to nie zrobi takiego efektu, ale zrobić zdjęcia. Robić dużo zdjęć słońca dzisiaj.
2: Wywołać.
1: I sobie później te zdjęcia odtwarzać w jakiejś pętli w listopadzie na przykład.
2: Wywołać, przykleić na ścianę normalnie jak my kiedyś, plastrem.
0: Ty wiesz, że to jest głupi pomysł.
1: Dlaczego?
2: Bardzo dobry jest.
1: No, to jest znakomity pomysł. No. Słońce, jak ładnie.
0: Ty jesienią spojrzysz na to słońce i tylko łezka się wokół zakręci.
2: Ale wiesz, na co czekasz?
3: Pierwsza zmiana. Rok.
1: A w kąciku ust pojawi się słowo na K.

0: Ale co szybko?
1: Do szkoły, szybko, szybko, już niedługo. Szybko, szybko, do szkoły, szybko, szybko.
0: Poczekaj, to...
1: Kanapki, szybko, szybko, do szkoły.
0: To dopiero w przyszłym tygodniu.
2: Więc można już teraz wyjąć kanapki z tornistra. Półtorej minuty zostało do godziny 7.30. Rysiek Piwek tradycyjnie o tej porze się pojawia i zadaję wam pytanie.
3: Co rodzice mówią dzieciom przed szkołą?
0: Jak w temacie? 609-869-869.
1: Przypadek? Nie sądzę.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana.
4: Z Vox FM.
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
1: Dokładnie 7.30 na woksowych zegarach. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM w imieniu Marty Kiermasz.
16: Przystanek Praga. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa kontynuuje podróż po unijnych stolicach. Dziś spotka się z premierem Czech Andrejem Babišem. Głównym tematem rozmów Costy z liderami państw Unii jest budżet na lata 2028-34, który powinien być gotowy jeszcze w tym roku. Costa był już w Bratysławie, Tallinie, Rydze i Wilnie. W połowie września odwiedzi Polskę. Kluczowa będzie jego rozmowa z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, który domaga się cięć w unijnym budżecie. Baza lotnicza w Łasku gotowa na przyjęcie kolejnych super nowoczesnych myśliwców F-35. Pięć husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
17: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
16: Pierwsze trzy husarze trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Kolejny balon meteorologiczny w podczepionym ładunku miał 15 tysięcy paczek nielegalnych papierosów. Balon wylądował w nocy na dachu domu w Jaświłach na Podlasiu. Policja przypomina, że takie paczki mogą zawierać ładunki wybuchowe. O takich znaleziskach należy od razu powiadomić służbę.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Znamy już wszystkich uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem odbyły się ostatnie mecze eliminacji. W nich awans wywalczyły AEK Ateny, Slovan Bratysława, Fenerbahce i Viking FK Stavanger. W fazie ligowej zobaczymy 36 zespołów. Jej losowanie odbędzie się dzisiaj po południu, a pierwsze spotkania za niecałe 2 tygodnie. Martyna Kubka o krok od pierwszego w karierze awansu do wielkoszlemowego turnieju. Polska tenisistka zagra w ostatniej rundzie eliminacji do US Open. Wcześniej odpadli Linda Klimowiczowa, Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski. Udany powrót José Mourinho na Santiago Bernabeu. W drugim meczu tego sezonu La Liga piłkarze Realu Madryt zagrali na swoim stadionie. Kibice królewskich owacją przywitali Portugalczyka, który wrócił do Madrytu po 13 latach. A na boisku jego piłkarze nie dali szans Realowi Sociedad. Wygrali 4-1, a Kylian Mbappe zaliczył hat-trick. Maja Chwalińska odpadła z singlowej rywalizacji podczas tenisowego turnieju w Monterrey. Polka w 1/8 finału przegrała w 3 setach z Alicia Parks. W Meksyku Chwalińskiej pozostała gra w deblu. W nim gra w parze z Sinią Kraus, z którą dotarła do ćwierćfinału.
0: To powtórzymy, Rysia.
3: Co rodzice mówią dzieciom przed szkołą?
0: 609 869 869.

0: 20 minut do godziny 8.
1: Leszek Piwek, który pytanie zadał.
2: Co rodzice mówią dzieciom przed szkołą?
1: Ojoj, a tak fajnie było spędzać z wami czas.
0: Dobra, widzimy się w czerwcu.
1: Nareszcie.
3: Uczcie się, bo będziecie musieli pójść w politykę.
1: No i moja ulubiona odpowiedź. No. Nic nie mówią. Po prostu tańczą.
4: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robią uczniowie 1 września w szkole? Dobre wrażenie. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki.
1: Rysiu, no to nie ten suchar, no inny miał być dzisiaj, no.
4: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co rodzice mówią dzieciom przed szkołą? Nie wracajcie za szybko. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: telefony w dłoń, moi drodzy. Czas na jedyny na świecie teleturniej radiowy.
1: Jaki?
2: Jak masz na imię?
0: I sprawa jest bardzo prosta. Dzwonicie do nas, my zadajemy wam jakieś pytanie i zgadujemy, jak macie na imię.
1: Na podstawie odpowiedzi.
3: Tak, czas się trochę poznać, absolutnie na podstawie odpowiedzi. Tak,
0: 609-869-869 to numer telefonu do nas.
1: Szybki.
3: Możecie dzwonić już teraz.
1: Konkurs.
3: Jest ktoś?
0: Halo, halo?
1: Jest ktoś?
4: Hej, hej.
1: Cześć, cześć, ja jestem Paweł, a ty?
5: Paweł, tak.
3: Ile dni urlopu to według ciebie jest dużo?
1: O. Cisza.
4: O. Cały etat.
1: O,
3: cały
1: czekaj.
3: Etat?
5: Tak.
3: W sensie, że te 26.
5: To dużo.
3: No, to jest dużo. Moim zdaniem
1: pytania,
3: to mało.
1: Wiesz,
3: ale dobra, 26. Mhm. Myślę, że jesteś Paulina.
4: Jak?
1: Jola.
4: Nie.
1: Kurczę.
0: Julia.
4: Nie.
3: Jak masz na imię?
4: Marta.
3: Oj, nie udało się.
0: Pozdrawiamy tak w takim razie wszystkie Marty. Halo, halo, czy się słyszymy?
4: Cześć.
1: Cześć. Dziewczyny dzwonią.
0: Powiedz, co jest fajnego we wrześniu?
4: Halo? Jeszcze raz.
0: Co jest fajnego we wrześniu? Bo wrzesień się zbliża.
4: Halo.
1: O. Halo jest fajne.
0: Halo?
4: Jestem.
0: Co jest fajnego we wrześniu? Ścisz radio i przez słuchawkę się słuchajmy.
4: Co jest fajnego? Nic nie ma fajnego.
1: No jak to co? No, liście żółte. Dobra. Są, temperatury
0: Kasia.
1: Poniżej 20
0: Kasia?
1: Stopni.
0: Kasia, masz na imię?
4: Nie.
1: Małgośka,
4: nie.
1: To ty, ja cię poznaję.
4: Nie.
0: To ja obstaję przy Julia.
4: Nie.
3: A co to jest Julia? Jakiś nowy Grzegorz?
1: Nie, bo on,
3: nie,
1: wiesz,
3: który się
1: on prowokuje
3: pojawia?
1: Julki, żeby dzwoniły i on zaraz trafi,
0: jak
1: wiesz,
0: masz
1: to jest
0: na imię?
1: Cwaniak.
4: Daria.
0: O, to trudne było.
1: Prawie tak, Dariusz, tak, tak. Patrz, prawie Dariusz.
0: A to mój chrzestny Dariusz jest. Halo? Czy się usłyszymy?
4: Halo?
3: Halo? Halo? Słuchaj, Daria. Czy ty może wiesz, dlaczego mówi się figa z makiem?
1: O.
4: Bo nie z Pastermakiem.
1: Bo nie z Pastermakiem.
3: Dobra, prosta odpowiedź.
1: Łebska dziewczyna, szybka jest. Agnieszka jesteś.
4: Nie.
3: Ewelina.
4: Nie.
1: Też nie.
0: No to ja zostaję. Julia.
4: Nie.
3: Jak masz na imię?
4: Ola, pozdrawiam.
1: Ola.
0: To jeszcze jedna osoba. Czy się słyszymy?
6: No, halo, halo.
1: Dziewczyny z Onią.
0: Dobra, powiedz, z jakim sosem jest najlepszy hot dog?
6: No chyba zmieszany.
3: Sos zmieszany?
1: Taki zawstydzony taki.
6: Tak, taki ostro łagodny.
0: To
6: taki,
0: kebab bardziej. No.
3: Mieszany.
1: No to Beata jesteś, kurczę, no.
6: Nie Beata.
3: Myślę, że Maria.
6: Nie.
1: Maryśka, nie?
0: Agnieszka.
1: A co ty zmieniłeś?
6: Też nie.
1: A
3: jak masz na imię?
1: Julia.
6: Julia też nie.
0: To jak masz na imię?
6: Mam na imię Ewa.
1: Ewka, no. Zgubiłaś Adama?
0: 10 minut zostało do godziny 8.

0: jeden z nich.
1: 4 minuty zostały do godziny 8 do 1 września, przepraszam, 2 września, bo w tym roku 1 września
2: rozpoczęcie roku.
3: Wtorek?
1: Wtorek, tak. Jeszcze chwila została, ale moi drodzy.
3: Pocieszyć ich trzeba.
1: No właśnie nie pocieszyć. Dowiedzieć się.
2: Ciekawości czystej.
1: No bo teraz trzeba kupować już te wyprawki. Pewnie ostatni moment, weekend. W weekend będzie niedziela taka handlowa, więc będzie można to zrobić.
3: Zawsze piórnik miałem nowy. Zawsze.
1: No ale
3: sobie nowy piórnik.
1: Pytanie, z czym ten piórnik?
3: Z gumką, ołówkiem i długopisem. No.
2: Mi się wydaje, że chyba Pokemony znowu są bardzo modne. Tak,
3: okay.
2: Bo widzę bardzo dużo plecaków w sklepie, plecaków i piórników właśnie z Pokemonami, ale my niestety nie wiemy.
1: Tak, no w zeszłym roku, no to wiadomo, były Brain Roty i
2: Balerina Cappuccina i tak.
3: A słuchaj, ale to dzieci jeszcze piszą, czy już przychodzą z tabletami i stukają?
1: Nie, no zeszyt trzeba.
2: Przecież nie ma telefonów teraz nawet. Zeszyt musi być i to gruby, no właśnie.
1: Kochani słuchacze, ja wiem, że wielu, zwłaszcza ojców, to nie zna się na tym totalnie, a oni na pewno też będą się wybierać na takie zakupy, więc dajcie znać, pomóżcie sobie wzajemnie, napiszcie co jest modne, jeżeli już kupiłyście tak. Swoim dzieciom
2: co
1: takie
2: tam,
1: rzeczy.
2: Co tam ma być narysowane na tym piórniku, na tym tornistrze, tak.
1: Zadzwońcie 609-869-869, możecie też napisać, ale ja teraz zrobię najstraszniejszą rzecz na świecie.
3: Bo co, chcesz być na bieżąco za wszelką cenę?
1: Zapytam Pawła. Paweł.
3: No?
1: Do której klasy idzie twoja córka?
3: Daj się przygotować, ja po pełnej powiem.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox
3: FM. Do czwartej maturalnej!
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest.
6: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta. Cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko 1,59 zł za kilogram. Tak, tylko 1,59 zł za kilogram.
7: Stokrotka.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
16: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
15: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
17: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Reklama.
18: Mieli broń i amunicję obywatele Rosji zatrzymani w Warszawie. Poprawia się stan zdrowia niemowlęcia, które zostało ranne w wypadku w Krakowie na Solnej. Zginęli jego rodzice. W wiadomościach też Ceuta mieszkańcy domagają się od hiszpańskiego rządu reakcji na kryzys migracyjny.
1: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
18: Na początek Warszawa. Służby zatrzymały 3 obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. Mogą być powiązani z zorganizowaną grupą przestępczą. Podczas przeszukań zabezpieczono broń palną, a także amunicję. Na wniosek prokuratora jeden z zatrzymanych trafił na 3 miesiące do aresztu. Wobec drugiego wdrożono już procedurę deportacyjną. Trzeci z mężczyzn po przesłuchaniu został zwolniony. Dobre informacje płyną ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz. Jakubie, co mówią lekarze?
0: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
9: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
0: Mówi Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
18: We wtorek mieszkańcy Krakowa spotkali się w miejscu tragedii, by podczas godziny ciszy uczcić tragicznie zmarłe małżeństwo. Natomiast krakowski magistrat zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające. Wielki protest w Ceucie. Tysiące mieszkańców tej hiszpańskiej esklawy w Afryce Północnej wyszło na ulicę, aby sprzeciwić się polityce rządu Pedro Sancheza. Domagali się ograniczenia napływu migrantów. Oburzenie budzą plany utworzenia kolejnych miejsc dla tych osób. Władze chciały wykorzystać w tym celu miejskie centra sportowe, gdzie migranci mieliby tymczasowo przebywać do czasu rozstrzygnięcia ich spraw. Ostatecznie rząd się z tego wycofał, tłumaczy minister polityki terytorialnej Ángel Víctor Torres. Potrzebujemy miejsc dla migrantów. Właśnie dlatego dekret królewski ustanowił szereg przestrzeni, które potencjalnie mogą być wykorzystane. Ogłaszam, że centra sportowe zostaną usunięte z tego dokumentu w jego kolejnej aktualizacji, a inne miejsca zostaną uwzględnione. Organizatorzy demonstracji w Ceucie dali rządowi czas do 2 września na rozwiązanie problemu. W innym razie grożą ostrzejszymi protestami. Przypomnijmy, pod koniec lipca do esklawy wdarło się około 70 tysięcy migrantów. Większość z nich zawróciło do Maroka, ale wciąż tysiące nielegalnych przybyszów koczują w miejscach publicznych, między innymi na ulicach, plaży i cmentarze. Na koniec wracamy do kraju. Pomoc dla sanockiego skansenu. Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce uruchomiło zbiórkę na odbudowę zabytkowego XVII-wiecznego kościoła. Świątynia doszczętnie spłynęła 2 tygodnie temu.
19: To jest pewien odruch takiej solidarności z kolegami z Sanoka. Chcemy odbudować ten kościół i jego wyposażenie, natomiast mamy świadomość, że nasza zbiórka nie wystarczy na to.
18: Mówił prezes Stowarzyszenia Zbigniew Skuza. Pomoc finansową obiecał samorząd województwa podkarpackiego. Rozważana jest odbudowa XVII-wiecznego kościoła albo sprowadzenie na jego miejsce innego, zabytkowego obiektu.
2: Temperatury dzisiaj bardzo przyjemne i bardzo letnie, 27 stopni to najcieplej, ale nie będzie chłodniej niż 20, oczywiście w najcieplejszym momencie dnia, więc lato kończy się i to bardzo przyjemnie.
1: Tak, i te dobre temperatury będą też jutro upalnie, można wręcz powiedzieć, 29-30 stopni może się na termometrach pojawić, a we Wrocławiu to nawet 31.
2: Do tego wszystkiego dużo słońca i mało deszczu.
4: Pierwsza zmiana.
2: A przez mało to mam na myśli, że dziś nie pada.
3: Uważajcie na siebie, bo na przykład u nas na korytarzu strasznie chłodno.
2: Julia Hren.
3: Klimę podkręcił.
1: Konrad Piłowarski.
3: Paweł Pawelec.
2: Dzień dobry.
1: 4 minuty po godzinie 8.

0: Ja wiem, 22 września kończy się lato, a teraz kończą się wakacje, ale takie lato pogodowe już się powoli kończy, ponieważ...
1: To się jeszcze okaże, na razie jest całkiem nieźle, moja droga.
2: Tak, jeszcze jest fajnie, jeszcze naprawdę, ci co na 10 jadą, to w ogóle nie wiedzą, że jest zimno rano.
1: Wakacje się kończą, rok szkolny się zaczyna.
0: Już w przyszłym tygodniu, 10 minut po godzinie 8 i właśnie o tym chcieliśmy porozmawiać, bo jak się kończą wakacje, to trzeba sobie nakupować różnych rzeczy, kredki, ołówki.
1: Dziecku trzeba kupić,
2: nie,
1: tak?
2: No sobie też,
1: i my się zastanawiamy, co jest w tym roku modne. Możecie do nas pisać i dzwonić na 609-8-6-9-8-6-9, bo my chcemy być trochę na czasie, wiedzieć, co się dzieje na świecie, tak?
2: Czego dzieci chcą od was? Na co naciskają one? Czy już wiecie?
0: No i Jarek napisał, teraz na topie jest Stitch. Koszulki, plecaki, prniki, zeszyty, wszystko musi być ozdobione Stitch. Jego wizerunkiem.
1: Możesz panu Pawłowi wytłumaczyć, co to ten
2: co
1: Stitch?
2: To jest Stitch?
0: Stitch to z takiej bajki Lilo i Stitch. Taki niebieski stworek.
2: Niebieski, okej. W porządku. Ominęło mnie to. Może i dobrze,
0: ale
2: nie?
0: To jest ciekawe, bo to wróciło, bo to nie ma żadnej nowej bajki o Stitchu.
1: Ale no, wiadomo, że są takie nieśmiertelne, tak?
0: I cześć, jestem ojcem 9-latki i się znam. O. W tym roku K-pop Demon Hunter zrządzą i jakieś Daya Boys.
2: A ja wiem, który to jest Stitch już teraz. Ja to widziałem.
1: A K-pop Demon Hunters?
2: Nie, to absolutnie nie mam pojęcia.
1: Huntrix, gramy piosenkę przecież.
2: Huntrix.
0: Tak, to właśnie to.
2: Śpiewa.
0: Moje córki to mają Hopla na punkcie Friends. To też taki SMS przyleciał.
1: A ten serial? Ten, tak? Nie.
0: Nie, to jest właśnie...
1: A, Friends, chodzi ci o YouTube, zespół youtuberów. Taka ekipa, ale dla młodszych ludzi. Dobra.
2: Już wiem, co to jest Hunter.
1: Paweł się bardzo szybko uczy. Telefon też się pojawił.
3: No cześć. Chyba najmodniejszym wzorem tego sezonu będzie słynne 6-7. No tak. Pozdrawiam.
2: A, 6, a nie 6-9? A nie, to nie ten przedział.
4: Pierwsza zmiana.
0: I to nie dla dzieci, Paweł.
1: Spokój się. 609-869-869. Co jest modne w tym roku szkolnym zbliżającym się? Dajcie znać, zadzwońcie, napiszcie.

0: Każdym razem, jak słyszę tę piosenkę, to zastanawiam się, czy Ace of Base przez przypadek nie jest z Polski.
1: A dlaczego? Tak, bo taki smutek czuć,
0: radości. A o radości śpiewają.
2: Tak jest, to jest paradoks właśnie, no.
1: 19 minut po godzinie 8 pytaliśmy was, co jest w tej chwili modne, ponieważ wyprawkę szkolną trzeba skompletować, a nie wiadomo z czym. Trzeba sobie nawzajem pomóc, jeżeli słuchają nas jacyś rodzice, a na pewno. 609-869-869, pamiętajcie, żeby dać znać.
0: Hit tego roku to zdecydowanie kapibary w każdej postaci. Te zwierzaki całkowicie przejęły szkolną modę. Pozdro dla ekipy Vox FM, właśnie taki SMS przed sekundą przyleciał.
1: Chociaż kapibary to już też jest długoletnia tradycja.
0: Trzeci rok już chyba. Słodziak.
1: Usyna tematyka Minecraft i gry komputerowe i dodatkowo breloczki z mokrymi chusteczkami.
2: Breloczki z
1: To nie wiem, ale w czasie COVID-a to było takie bryloczki z żelem antybakteryjnym. Aha. Może to jest jakaś nowa moda?
0: Może, nie wiem, ja się boję sprawdzać.
2: Okay,
1: to... U nas wszystko musi być z kuromi. Tematyka japońska na plecaku, piórniku i zeszytach, kolory fioletowo-czarne.
0: Witam, żadne pokemony, labubu czy inne wymysły, tylko? Pisze Andrzej. Mój najmłodszy syn idzie do pierwszej klasy i u niego na czasie zawsze traktory. Przedszkole, zerówka, teraz wszystko z traktorami musi być.
1: Tak, to jest uniwersalne.
2: Ale jakie? Ursus czy coś? No, nie wiem, polska motoryzacja traktorowa?
1: Im więcej, tym lepiej.
2: Czyli co? Bugatti albo ewentualnie jakieś tam Ferrari?
0: Bardziej Lamborghini, Paweł, traktory produkuje. Telefony też są?
3: Witam, pierwsza zmiana, Kuba z tej strony. To prawda, ja już do szkoły nie chodzę. Mój syn jeszcze jest za mały, żeby pójść do szkoły, ale jakbym wracał do szkoły i bym był w tym wieku, to na pewno bym wziął sobie motywy ze wszystkim z Dragon Ball, bo to jest teraz najfajniejsze.
0: I to mi się podoba, podobny SMS w podobnym temacie przyleciał.
1: Koniecznie.
0: Nie wiem, co dzieci potrzebują, ale ja sobie kupiłam poduszkę w kształcie Snitcha.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Przez całe życie można być dzieckiem. Nieważne, w jakim wieku jesteście.
1: 21 minut po 8. O losach.

0: minuty do 8.30. Teraz nie wiem, co jest na czasie, ale jak ja chodziłam do szkoły, to było High School Musical i Hannah Montana, to napisała tak. Weronika. Ja myślę, że to dalej może być modne.
1: Myślisz?
0: Myślę, że to może powrócić. Jeżeli ci, którzy byli fanami Hannah Montany i High School Musical czy Czarodziejki z Księżyca, kupią swoim dzieciom Hannah albo Montana dadzą
2: to jest swoje gadżety. Miley Cyrus, tak?
0: No tak. No tak. Okay, tak.
2: To, ja to może wrócić. Miley. Dobra, a czekaj, jeszcze były takie lalki, które mi się bardzo podobały.
3: Barbie.
2: Nie, to potem nas takie.
0: Oj, Paweł, takie ja nie chcę
2: straszne,
0: wiedzieć od tych
2: takie
0: laleczki, co ci się podobały.
2: Nie, Monster High.
3: A, Monster High, tak.
2: To mi się podobało. Tak, te wzory. Tak, podobały
0: aż
2: mi się.
0: To niedawno było modne.
3: No przecież w Turce musiał kupić, to pamiętam. W ogóle, ja przepraszam, bo ja nie pochwaliłem Pawła na antenie
2: Monster
3: publicznie.
2: High-ki. Dziękuję.
3: Paweł wiedział, do której klasy idzie córka. Sprawdzał to, dzwonił do żony, żeby się upewnić. Mm-hmm. Wszystko tak. Okazało się, że wiedział. Mm-hmm.
0: No. Ale nie wiedział, czy A, czy B, czy C.
2: Znaczy, bo nie wiedziałem, o którą
0: pytasz.
2: Okazało
0: się, że to jakaś końcowa literka alfabetu.
2: Rozumiesz, nie wiedziałem, o którą pytasz, a więc trafiłem. Co wiedziałem?
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Wiadomości już za chwilę.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gang. zaradniaków.pl.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Reklama.
9: 8.30 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Marta Kiermasz.
10: Na początek ważna informacja dla kierowców. W Łódzkiem zablokowana jest A1 w stronę Katowic. To potem jak na autostradzie na odcinku Tuszyn, Piotrków Trybunalski Zachód przewróciła się ciężarówka. Ruch blokuje rozrzucony na jezdni ładunek. Nikt nie został ranny. W wiadomościach Ukraina. Rosyjskie wojska zaatakowały Kijów, Odessę, Krzywy Róg i Zaporoże. Drony i rakiety balistyczne uderzyły też w Charków i Chersoń. Ataki trwały niemal całą noc. W ich wyniku uszkodzono m.in. przedsiębiorstwo przemysłowe, placówkę edukacyjną czy wielopiętrowy budynek. W Krzywym Rogu 3 osoby zostały ranne. W rejonie zaporowskim 7, w tym 3 dzieci. Według ukraińskich władz Rosja minionej doby przeprowadziła 738 ataków w całym obwodzie. I jeszcze sport. Wieczorem rozstrzygnięcia w europejskich pucharach. W komfortowej sytuacji jest Lech i Jagiellonia. Mistrz Polski przed tygodniem wygrał 7-0 z FC Thun. Blisko Ligi Europy jest też Jagiellonia, która będzie broniła czterobramkowej zaliczki z Iberią Tbilisi. Z kolei w Lidze Konferencji sprawa jest otwarta dla Rakowa, który zremisował 2-2 z Hajdukiem Split. Natomiast Górnik postara się o niespodziankę z AS Monaco, z którym tydzień temu przegrał 2-3.
11: Pierwsza zmiana.
12: Od rana z Vox FM.
9: Dzień dobry, 28 minut i będzie 9.

0: 22 minuty do godziny 9. Basia do nas napisała na 609-869-869 jakimś szyfrem. No. U nas króluje Wojan, Timp, Tyś, Nubek i reszta ekipy z Wojanowic.
1: No pij Wojanka od samego ranka.
2: Pij Wojanka. Aha, no
0: to
2: tak.
0: Ten pan, to ten który picie ma pan, swoje. Tak,
1: tak.
0: Dobra.
1: Ten pan,
0: ale
1: który
0: to już
1: gra
0: chyba
1: w gry.
0: W zeszłym roku. To on gra w gry?
2: To młodziak jest, nie? Taki młodziak Wojanek, czy nie?
1: Dla mnie, dla ciebie, Paweł, tak.
0: Zależy, do kogo przyrównasz.
2: A dla małolatów już starszy pan? To ty.
1: Czaj, tak. Przypominamy, że wakacje się powoli kończą. Nowy rok szkolny w przyszłym tygodniu się zaczyna. W niedzielę będzie można zrobić jeszcze zakupy dla dzieciaków, więc pamiętajcie o tym.
0: Tak, ale w ogóle w SMS-ie też przyszło coś, co myślę, że uruchomi wiele wspomnień.
2: Dawaj.
0: Jak ja chodziłem do szkoły, to modne były gumki do ścierania zapachowe. Banan, malina, truskawka.
1: Tylko pamiętajcie nie jeść. Mówię z doświadczenia.
2: Aha. Zawsze próbowałem, jak coś ładnie pachniało.
1: A jeżeli jesteście na wakacjach, to dajcie znać, gdzie i co robicie. 500 zł na prezent marzeń do zdobycia. Zgłaszajcie się na voxfm.pl.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: Już, Paweł, zdecydowałeś, czy kamper, czy przyczepa?
3: No właśnie, chyba bardziej przyczepa, chociaż wygodniejszy jest chyba kamper.
4: Monika, a ty co uważasz na ten temat? Kamper czy przyczepa?
5: Kamper jest zdecydowanie wygodniejszy, polecam serdecznie.
3: No tak, tylko,
5: i wszędzie można wjechać.
3: No tak, tylko że jak dojedziesz, to jesteś uziemniona, bo nie pojedziesz już kamperem, bo
4: no
3: tam
4: ale
3: mieszkasz.
4: No po co, no jedziesz na wakacje, no to po co chcesz jeździć?
3: A kupić chlebek, a no, mleczko?
2: No dobra, Monika, to gdzie ty jesteś, bo ty właśnie wakacjujesz kamperem?
5: Tak, jestem w Międzywodziu, niedaleko Międzyzdrojów i wakacjujemy sobie z dwójką dzieci i po prostu sobie odpoczywamy
4: plażujemy
5: nad morzem.
4: Plażujemy nad morzem i jemy gofry. Po ile gofry?
5: Tak. To lepiej nie mówić, bo jeszcze odstraszę turystów.
3: Ale co, dwie dychy, trzy dychy? Ile gofry teraz kosztują?
5: No, z trzy dyszki, no.
2: Zależy, to pewnie zależy, czy weźmiesz z cukrem pudrem, czy weźmiesz takiego wypasionego.
4: Z dżemorem.
5: Tak, no dzieci zawsze są wypasione, wiadomo.
3: No wiadomo! I śmietana!
2: Mama stawia!
4: No właśnie, czy dzieci tak. Do szkoły się wybierają w przyszłym tygodniu?
5: Do przedszkola.
4: Do przedszkola. A czy już jakieś wyprawki przedszkolne przygotowane, zakupy zrobione?
5: No, już takie kupione jakieś tam drobne rzeczy.
4: Bo my się dzisiaj zastanawiamy, co jest modne w tym roku. Czy miałaś jakieś wymagania? Coś musiałaś kupić konkretnego?
5: Do przedszkola to może nie, ale mogę wam powiedzieć, że nad morzem są bardzo modne takie gniotki w kształcie masła i wszystkie dzieci to chcą.
2: W kształcie masła?
4: Masło też jest,
5: tak. Masło i piersi butter. Ja czekam,
4: aż boczek będzie jeszcze.
2: Cebula!
5: No, na razie jest masło.
2: No to my ci życzymy udanych wakacji w kamperze. Monika, 500 na prezent marzeń od nas.
5: Fajnie, świetnie, bardzo dziękuję.
3: Czyli kamper powiadasz.
0: Spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
4: A wy możecie się zgłaszać na voxfm.pl.

0: Chciałoby się powiedzieć, że za wszystkim stoi Gigi, ale tak naprawdę to Nick Kershaw The Riddle stworzył, a Gigi Agostino odświeżył. 4 minuty zostały do godziny 9:00. Czas na Kochaj albo rzucaj, a właściwie zapowiedź Kochaj albo rzucaj, bo to po 9:00.
1: Kto dzisiaj?
2: Czy Daniel ma, jeśli dobrze patrzę na imiona, poczekajcie, tak, Daniel.
1: Czy Daniel ma na imię Daniel?
2: Czy Daniel ma jeszcze szansę, pyta. Tak, czy nasza miłość ma jeszcze szansę? Czuję się niechciany, Pawelec. No właśnie, mamy razem córeczkę, która ma 2 latka. Cóż mogę powiedzieć? No problem trwa już od roku. Wolałbym więcej powiedzieć na antenie niż opisywać. Czuję się przy niej jak powietrze. Ciągle słyszę, że nasza miłość to
0: bardzo
2: przeszłość.
0: Bardzo zagadkowe zgłoszenie. Przekonamy się, o co chodzi po 9:00.
2: Duży problem.
3: Pierwsza zmiana od rana. Vox FM. Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś na samolot?
5: Przez cały urlop padało?
4: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl, opisz swój

0: konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
14: Polska chce potężnej kary dla Meta. Resort cyfryzacji złożył wniosek do Brukseli. Nie ma informacji o rannych Polakach. To w Nepalu, gdzie w powodzi błyskawicznej zaginęło kilkuset obcokrajowców. Będą sprzątać Tatry. Jutro na Podhalu rusza wielka akcja zbierania śmieci.
15: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
14: Miliard złotych za oszukańcze reklamy. Minister cyfryzacji chce ogromnej kary dla Mety. Krzysztof Gawkowski złożył wniosek w tej sprawie do Brukseli. O szczegółach Mariusz Syta.
16: Bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, grzmi minister cyfryzacji i stąd jego wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na internetowego giganta kary w wysokości 250 milionów euro, czyli miliarda złotych. Krzysztof Gawkowski zaznacza, że jest dużo dowodów na brak kontroli Mety nad publikowanymi treściami. Wcześniej minister domagał się w liście do koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach pojawiających się w Polsce na Facebooku i Instagramie. Odpowiedź, którą dostał, była, jak zaznaczał, niesatysfakcjonująca.
14: Mariusz Seta, dziękujemy. MSZ nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w niszczycielskiej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu, przekazał nam rzecznik resortu dyplomacji. Życie straciło co najmniej 168 osób, zaginęło ponad 1300, w tym 653 obcokrajowców, poinformowały lokalne władze. Żywioł zniszczył drogi, budynki i mosty, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki w górskim regionie. Mieszkańcy czekają w nepalskich szpitalach na wieści o swoich bliskich, z którymi od wczorajszego wieczora nie ma kontaktu. Szukam męża. z kierowcą wyjechał do miejscowości Rasuwa. Rozmawialiśmy kilkanaście godzin temu. Martwię się, ponieważ teraz nie ma z nim żadnego kontaktu. Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska i Indie zadeklarowały wsparcie lub wysłały pomoc humanitarną na obszary, które ucierpiały w wyniku powodzi. Do tragedii doszło w wyniku zerwania się potężnego masywu lodowego. Amerykańska służba geologiczna podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 5,2 oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych niosących gruz, które spłynęły dolinami po obu stronach granicy. Akcja służb na lotnisku Chopina w Warszawie. Wszystko przez pozostawiony bagaż na terenie terminalu autokarowego. Działają pirotechnicy. Na jego teren aktualnie nie mogą wjechać autobusy. Akcja może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Podróżni, którzy mają przed południem zaplanowany wylot, powinni dotrzeć na lotnisko z większym zapasem czasu. Zarzuty za protest na szlaku do Morskiego Oka. Zakopiańska policja postawiła je 10 osobom uczestniczącym w proteście przeciwko transportowi konnemu na tatrzańskim szlaku. Łącznie chodzi o 45 wykroczeń. O szczegółach z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
17: Zarzuty, jakie usłyszeli protestujący, dotyczą wydarzeń z 8 sierpnia. Jak informuje zakopiańska komenda, chodzi o niestosowanie się do poleceń policji, do poleceń organizatora zgromadzenia, a także tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze. 10 osób nie zostało ukaranych mandatami. Zostanie skierowana do sądu. Jedna z działaczek organizacji prozwierzęcych, która brała udział w proteście, poinformowała w mediach społecznościowych, że policja przedstawiła jej 16 zarzutów.
14: Teraz policja analizuje materiały wideo, m.in. z kamer nasobnych policjantów z pikiety z 22 sierpnia. Mundurowi prowadzą też śledztwo w sprawie podpalenia samochodu należącego do organizacji zajmującej się ochroną praw zwierząt. Doszło do tego w nocy z soboty na niedzielę. To już jutro wielkie sprzątanie polskich gór. W najbliższy piątek po raz 15 wystartuje akcja Czyste Tatry. To nie tylko zbieranie śmieci zalegających w górach, ale też sporo atrakcji, mówi ambasador akcji Paweł Korzeniowski.
18: Na górnej równi Krupowej tam będzie miasteczko takie proekologiczne, gdzie będzie można właściwie przejść całą edukację i jeszcze, co bardzo ciekawego w ramach tego miasteczka, tam jest taka specjalna waluta, która będzie green coinem i przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
14: A sprzątanie Tatr potrwa do soboty. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie czystapolska.org.pl.
15: Bardzo ciepły dzień się zapowiada, już się powinno ocieplić po chłodnym poranku i dużo słońca dzisiaj zobaczymy na niebie.
19: No właśnie, jeżeli komuś mało lata, to proszę dzisiaj się tak chłonąć.
15: Tak.
19: W siebie, do siebie witaminę D przyjmować, bo wiadomo, to jest ważne. Znaczy przyjmować przez słońce oczywiście.
15: Jeżeli macie możliwość sobie przedłużyć weekend, to jutro będzie jeszcze cieplej, więc warto, bo nie wiadomo, jak długo te wysokie temperatury będą z nami.
20: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
19: No i przede wszystkim słońce. Też nie wiadomo jak długo. Julia Hren.
15: Konrad Piwowarski.
19: Dzień dobry, 5 po 9.
15: Za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: 15 minut po godzinie 9. Czas uratować jakąś miłość. Pawełczek, ochaja, porzucaj przed nami.
1: Daniela i Sylwii. Chcę ratować ten związek. Napisał, chcę, żeby Sylwia mi jeszcze zaufała. Sam już nie daje rady. Proszę o pomoc, żeby ktoś z boku powiedział, czy mam w ogóle o to walczyć, czy nie. Czy jest to możliwe?
2: Dobra, to co nawywijał?
1: No tu nic nie ma o tym, że nawijał.
0: No bo może nic. No. Bo może po prostu...
2: No ale to tak za niewinność przestała mu ufać?
0: No, a czemu nie? No. Znamy różne historie w Kochaj albo Rzucaj. No dobrze, to
1: kiedy
0: dzwoń.
1: Pytam, co jest grane, co mam zrobić, słyszę, tłumaczyłam ci to 100 razy, a ja, Paweł, wciąż nie wiem.
0: Zapomniał może.
1: Może. COVID. O.
2: Mam nadzieję, że nie, bo ja liczę na to, że on wytłumaczy jednak, co nowy wywijał.
0: Dzwoń.
3: Kochaj. Albo Rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, witam bardzo serdecznie. Jak masz na imię?
4: Daniel.
1: Daniel, długie zgłoszenie, jesteś szczególantem. Mało kto pisze tak szczegółowo o wszystkim, ale niestety musisz mi to wszystko raz jeszcze opowiedzieć. Gdzie jest problem, kogo dotyczy i jak poznałeś, jak się okazuje, problem?
4: Ja poznałem Sylwię, można powiedzieć, zatepiając ją przez Facebooka. Później jakoś poleciało, można powiedzieć, historii z mojej strony.
1: Na samym początku już kombinowałeś?
4: Zaprosiłem ją na przykład do kina, tak, ale no ja nie mogłem prowadzić pojazdu, ponieważ miałem cofnięte uprawnienia i tak się troszeczkę, można powiedzieć, sprawa skomplikowała. Na początku taka dosyć śmieszna. Sylwia, czyli moja partnerka, mnie nawiozła do kina, tak. Później się, można powiedzieć, to jakoś dalej rozkręciło. Twierdzi, że ja ją na przykład oszukałem, że sprawa rozwodowa, którą miałem, ja zgłosiłem u jednego adwokata, to się trochę ciągło. Wzięłem drugiego adwokata, tamtemu wypowiedziałem umowę i tak to wszystko trwa. Ja mam tutaj jeden taki bardzo duży problem, że nie potrafię tego tak opisać, się stresuję i nie potrafię dobrać słów takich, jakbym chciał do tego, tak?
1: Też są, co się stało? Do czego jestem potrzebny?
4: Co się stało? No, czuję, że tracę ten związek, tak?
1: A przez co? Mówiła ci?
4: Wielokrotnie.
1: Wymieniaj, co wiesz?
4: Nawet dzisiaj zadałem jej takie pytanie. Chciałbym, żebyś wypisała w punktach tak naprawdę, ojej, jak się zawiodłem, tak?
1: Napisałam, a nie lepiej tak, po prostu pogadać, niż tak prosić ją, żeby jak księgowa wypisała, ale, lewa, prawa.
4: Tak, oczywiście, prosiłem, ale zawsze mówiła, ja ci już to mówiłam 100 razy, a ja mówię, no to powiedz mi, bo ja nie jestem taki bezczelny, dostrzegłem tego w takim razie.
1: A to
4: razie,
1: się tak denerwujesz, że ty nie pamiętasz, o czym ona mówi, czy...
4: Ja też mam jakieś problemy z głową, z pamięcią, może coś takiego była taka rozmowa, tak, ale no ja nie dostrzegłem na przykład tego, tak, i czasami mi się wydaje, że bardziej jak dziecku to powinno się wytłumaczyć, nie wiem, czym to jest spowodowane. Kiedyś tak nie miałem przed szczepieniem na koronawirusa, później się tak troszeczkę to...
1: Ja to wszyscy tak mamy, to nie przejmuj się tym, wiesz?
4: Ja wcześniej taki nie byłem, a kocham ją bardzo mocno i chciałbym walczyć o ten związek, tak?
1: Dobra, poczekaj. Nie mam pomiędzy wami bliskości, jak czytam. Brak przytulania, tak, całusów, uczuć. Nie ma tego, co było kiedyś. Teraz ja.

0: jak to ma się udać, jak ty tego nie widzisz?
1: Ja też nie widzę tego z tego powodu, że co bym nie zrobił, to jest źle. Jestem cały czas, można powiedzieć...
0: A pytałeś ją, czy ona cię kocha jeszcze i liczy na jakiś cud twoją...
1: Powiedziała? Powiedziała, to są tylko słowa.
0: Nie tracimy czasu, ja zawsze to mówię na osoby, które tego czasu dla nas nie mają, czyli również i serca, cierpliwości i tym podobnych rzeczy. To trwało i ty przegapiłeś ten moment. Moim zdaniem ona chce z ciebie zrezygnować, Daniel. Tylko nie chce cię ranić, bo widzi, że jesteś delikatnym facetem.
1: Ja pytałem, czy ja mam się wypro...
0: Nie pyta się, takich rzeczy się nie mówi.
1: Ale pomóż mi. Ja też nie potrafię w niektórych sprawach, jak ty mi powiesz, że to źle robię, żebym z tego, tylko ja też potrzebuję tak jakby dziecku wytłumaczyć, bo nie wiem, nie dostrzegam.
0: Nie. Kobieta nie będzie tłumaczyć facetowi, co on ma zrobić, żeby ona go kochała. Daniel, nie ma przepisów. Przecież ludzie są różni. Ludzie się też zmieniają. No tak. Ona ma 40 lat, a ile ty masz?
1: 39. Napisała mi brak czasu i wsparcia w opiece nad córką mamelką, czepianie się dzieci, rozliczanie mnie z czasu.
0: Zazdrosnyś?
1: Czy zazdrosny? Jak widzę ostatnią...
0: Czyli nie.
1: Taka...
0: Dobra, spokojnie. Czyli nie. Nie odpowiadasz mi na pytania zadane. Zazdrosny jesteś, a ty chcesz o tym porozmawiać. Albo się jesteś, albo nie. Dobrze wiesz. Moim zdaniem jesteś bardzo zazdrosny i podejrzewasz ją o zdradę i o wszystko i próbujesz to wytłumaczyć tym swoim wywodem. Natomiast no widzisz, jeśli tak rozmawiasz z nią, no to ona może być zmęczona po tych kilku latach razem. Może mieć cię dosyć. Daniel, będzie ciężko w sądzie. Dobrze, że nie macie ślubu.
1: No nie mamy ślubu, wiem.
0: No, bo sąd by cię zabił. Przypominając, odpowiadamy tak lub nie. Daniel, dzwonię do Sylwii, zobaczymy, co ona powie na ten temat.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Tutaj słuchacze się dopytują na 6986 9869, czyli on jest jeszcze żonaty? Czy się w końcu rozwiódł? Bo to tak nie wybrzmiało.
0: Mieszkają razem, ale chyba już nie jest. Nie wiem.
4: 6098 69 869, tam możecie w punktach, tylko wypiszcie, co myślicie o tej sytuacji.

0: o serce Sylwii, a nie naszych słuchaczy, bo tutaj nie byłoby szans na kochaj.
1: Co piszą?
2: Zakręcony jak ziemniak na wykałaczkę, a to i tak bardzo ładna metafora.
0: Chce pan pierogi z jagodami czy z mięsem?
3: Tak.
1: A tak piszą, naprawdę dobrze.
2: A co do związku, tam już nie ma miłości, a ona może już ma kogoś nowego.
0: Mnie
2: taka
0: zmęczył
2: ocena
0: po chwili słuchania w radiu, więc nie dziwię się kobiecie po kilku latach, że ma dość, to Sylwia napisała.
2: Masło maślane, flaki z olejem, wyszła mieszanina jakiejś nieznanej zupy, uda się to.
1: Jest roztrzepany, trzeba przyznać.
0: Paweł, wytłumacz w takim razie, co wiemy, dlaczego Sylwia nie jest z Danielem, albo wiemy, albo się domyślamy, bo no Daniel rzeczywiście miał problemy z wytłumaczeniem tego wszystkiego.
1: Z tego co wiem, to wyrzuciła mu z siebie takie pretensje, że nie było go, kiedy potrzebowała pomocy, jak była w ciąży. Tak, to jej nie wspierałem, że nie pomaga, rozumiem, w wychowywaniu dziecka, które mają razem, bo mają córeczkę razem, która ma 2 lata. Nie pomaga.
2: Nie pomaga. No tak.
1: Słyszę, że i przeszłość moja jej się nie podobała, pomagała mi finansowo.
2: To są te punkty, które miała mu wypisać, bo on wymagał, żeby wypisała mu punkt, tak?
1: Również pomagała mu z jego rozwodem. Nie wiem, czy się udało, czy nie. Starała mi się pomóc wyjść z długów, które nabyłem podczas prowadzenia firmy. No i takie różne dziwne rzeczy.
0: No ale w końcu zrezygnowała z tego wszystkiego, już miała dość.
1: Tak, tak. A on
2: no to
1: chce,
2: trzeba
1: on
2: do
1: chce
2: niej
1: ratować
2: zadzwonić
1: ten związek.
2: I spytać.
1: 4 lata są razem. Długo.
2: Ratuj.
4: Kochaj. Albo rzucaj.
5: Halo?
1: Dzień dobry, Sylwio. Paweł Pawelec na Ratunek Miłości, program Kochaj albo Rzucaj.
5: Dobry.
1: Sylwek, albo cię uwolnię i będziesz szczęśliwa, bo może tego potrzebujesz, albo coś może naprawię.
5: Nie.
1: Bo mechanik samochodowy nie daje rady.
5: Tak?
1: No, wypisał mi, co mu nie idziesz, czego nie rozumie, z czym sobie nie daje rady. Woła o miłość, nie? Natomiast nie może cię pytać, jaki ma być, żebyś go znowu pokochała. Facet to albo wie, albo musi odejść. Zgodzisz się ze mną?
5: W jaki sposób się skontaktował?
1: Napisał do programu Kochaj albo Rzucaj na antenie Radia Vox FM. Mamy taki program, w którym wierzymy w to, że zawsze jest dobry moment, żeby powalczyć o coś. Czasami do mnie dzwonią faceci albo dziewczyny, które utraciły miłość.
5: Ale ja jestem w pracy, ja teraz nie mogę rozmawiać.
1: Jakby to było ważne, to byś rozmawiała.
5: To ja wiem, ale... No
1: ale nie jest! Ale nie jest!
5: Nie, to nie jest ważne, ale no nie mogę teraz rozmawiać naprawdę.
1: Nie powiedział mi tylko, dlaczego to się rozwala. Czy że jest zazdrosny, czy że ma pretensje, czy że cię krytykował, czy że cię nie słuchał. Mówi tylko o chłodzie, który pomiędzy wami jest. Jest go coraz więcej. No a w chłodzie to nie ma koloru.
5: Dobra,
1: tak?
5: Ale ja muszę kończyć. Do widzenia.
1: Czyli nie chcesz go.
4: No nie!
1: Jesteś nieważny. Ja bym nie tracił czasu.
6: Tak, ja słyszałem całą tą rozmowę.
1: Stan uczuć do ciebie i miejsce, gdzie jesteś w jej sercu. Można byłoby porównać cię do miejsca, w którym stoi kosz na śmieci.
6: No
1: pomagam ci podjąć decyzję, Daniel. Nie tracimy czasu na kogoś, dla kogo nie jesteśmy ważni. Ktoś tego czasu nie ma. Nie szanujesz rozmówcy.
6: Przepraszam, mam słuchawkę na uchu. Jak nie słychać, to przepraszam.
1: Ona cię nie kocha. Ona cię nie kocha. Ty byś chciał usłyszeć coś innego. Nie chce się uzewnętrzniać, ponieważ musiałaby kłamać.
6: Napisała do mnie teraz, w tej chwili dzwoni do mnie gościu i dupę truje. Czy ty jesteś normalny? Naprawdę ci odbiło?
1: No, dupę truje. Nie walczy o miłość, dupę truje. Czy ty wiesz, kogo ty pokochałeś, Daniel? To jest ta delikatna, subtelna kobieta, o której mi mówiłeś, naprawdę? To jest ta dziewczyna, która się przygląda, jak walczysz o tą miłość, jak nie poddajesz się, jak czegoś
6: no
1: nie rozumiesz.
6: Wiele razy próbowałem, no myślałem, że to po prostu jeszcze ten program coś pomoże, tak? Ale widzę, że tutaj chyba nie ma szans. Nie
1: powiedzieć
6: wiem,
1: ci coś?
6: Terapeuta nam pomoże.
1: Zostaw to bez wyjaśniania, bez prób kontaktowania się od teraz z nią, bez odpisywania na SMS. Wie, gdzie mieszkasz?
6: No, mieszkamy wspólnie, pod wspólnym dachem jeszcze, tak?
1: Jednak możesz nie powracać do tej rozmowy i tego telefonu, jak ona będzie ci mówić, zarzucać, oskarżać cię, pretensjować, robić ci awantury. Patrz na nią, jeśli masz siłę, i nie reaguj. Najlepiej byłoby, gdybyś nie mówiąc i nie tłumaczył nic, wyprowadził się, zamieszkał u kogoś już po powrocie i albo ona zacznie o ciebie walczyć, albo zejdziesz jej z serca i z karku jak ciężar, którego już nie ma siły nosić i nie wie, co zrobić, żebyś się wyprowadzić. Pomóż jej, bo gdy cię kocha, ona powalczy o ciebie. Nagle zobaczy w tobie mężczyznę, a nie płaczącego faceta, który nie rozumie, co się dzieje. Ja bym tak zrobił.
6: Rozumiem.
1: Ratuj się i przygotuj się na to, co cię czeka.
6: Dobrze.
1: Trzymaj się. Współczuję.
6: No, dziękuję ci za rozmowę.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
2: Paweł, co ty rozwaliłeś?
1: Rozwaliłeś. Jest rozwalone.
2: Myślisz,
1: tak,
2: nie ma
1: moim
2: szans?
1: Moim zdaniem, tak.
2: Może są szanse dla innych związków. voxfm.pl, tam się możecie do Pawełca zgłaszać.
1: Co ty myślisz? Weź coś powiedz.
0: Myślę, że kochaj albo rzucaj. Wraca już jutro.
3: Hej, Fonsi.

0: To już chyba tradycja, że jak ta dwójka wspólnie pojawiają się w studiu, to wychodzą później no takie hity. Reasons to Ellie Oaks i Lavinia. Uwielbiamy te połączenie. Uwielbiamy też fakt, że dzisiaj czwartek, no coraz bliżej weekendu. No, niepocieszające może być to, że to ostatni weekend wakacji, ale wciąż weekend, prawda? 22 minuty do godziny 10, czwartek, czwarteczek, czwartunio. Cieszmy się tym czwartkiem, Arek Sikora, dzień dobry. Ekipa Wojekuki, Wiktoria Niegało, Q7, Sandra, za moment w Vox FM.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama. Ding, ding.

jak miło, miło, miło się zrobiło. No właśnie, dobrze by było jakimś miłym akcentem rozpocząć ten dzień, prawda? A więc znalazłem bardzo dobra informacja. Słuchajcie, Główny Urząd Statystyczny. Liczba urodzeń w Polsce w końcu przestała spadać. Takie informacje mamy, ha? Czyli w kraju miłość kwitnie, to trzeba przyznać. A propos miłości, I Need Your Love, już teraz Calvin Harris, gramy.

0: Mamma Mia! Tak mówimy, jak coś nas zdziwi, zszokuje albo pocieszy. No wiadomo, Mamma Mia to takie uniwersalne. Takie mamy w języku polskim jeszcze jedno takie słowo, ale niestety na antenie nie można go powiedzieć. Za moment 10. Muszę odkaszlnąć. O 10 wiadomości Radia Vox FM. Zostańcie blisko radia, posłuchajcie o tym, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Vox. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
12: Za fałszywe reklamy kara dla koncernu Meta. Tego domaga się minister cyfryzacji. Ktoś próbował mnie zabić, brzmi internetowy wpis prezydenta Mysłowic. Pilotażowy program w polskim wojsku. Chodzi o armię talentów.
0: Na zegarach 10 w studiu Radia Vox FM. Witam Małgorzatę Łukowską.
12: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. Słuchamy.
12: Jest wniosek o gigantyczną karę. Teraz czekamy na ruch Brukseli. Tak minister cyfryzacji komentuje dla nas kroki w sprawie internetowego giganta. Krzysztof Gawkowski chce nałożenia na Metę kar w wysokości 250 milionów euro, czyli miliarda złotych, za oszukańcze reklamy pojawiające się w Polsce na Facebooku i Instagramie. Uderzają m.in. w szefa Impostu Rafała Brzoskę. Minister Gawkowski wysłał wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej.
13: Dzisiaj rozpoczęło się postępowanie, które zainicjowałem swoim pismem do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Następnie będzie pewnie rozpoczęta procedura, będą przesłuchania. My zadeklarowaliśmy jako Ministerstwo Cyfryzacji, że przekażemy też materiał, który zgromadziliśmy do Komisji, więc no czekamy teraz, co zrobi Komisja Europejska.
12: Minister zapowiada, że jeśli Meta będzie musiała zapłacić karę, to zawalczy o możliwość korzystania z tych środków przez Polskę.
13: Konto oczywiście jest Komisji Europejskiej, ale ja też w przyszłych krokach będę się domagał tego, żeby jeżeli kara została nałożona, żeby Polska mogła z tych pieniędzy korzystać.
12: Przed wnioskiem o karę minister domagał się w liście do koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach. Odpowiedź, którą dostał, była, jak zaznaczał, niesatysfakcjonująca. Ktoś próbował mnie zabić, oświadczył w mediach społecznościowych prezydent Mysłowic. Dariusz Wójtowicz miał poluzowane śruby w kołach samochodu. Zauważył to przed planowaną podróżą. Jego zdaniem to nie jest przypadek.
6: W ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia, które ciężko nazwać przypadkowymi. Groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych.
12: Łukasz Paździora z mysłowickiej policji informuje, że służby zajmują się sprawą po zawiadomieniu samorządowca.
11: Ubiegły poniedziałek, czyli 24, odebraliśmy od pana prezydenta oficjalne zgłoszenie w tej sprawie.
12: A to kolejne takie wydarzenie w Polsce. Śledczy ustalają, w jakich okolicznościach doszło do poluzowania śrub w kołach auta należącego do prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Pojazdem kierował jej mąż, a wewnątrz znajdowała się trójka ich dzieci. Na obytych i pełnych pasji żołnierzy zamierza stawiać polska armia. W wojsku zakończył się właśnie pilotaż testów składających się z 15 tysięcy pytań. Będą je rozwiązywać wszyscy kandydaci do służby, co ułatwi przyporządkowanie ich do jednostek, w których będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Wojsko nazywa to tworzeniem armii talentów. Test napisała pierwsza grupa studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
14: Jest pan jednym z pierwszych ludzi w ogóle w polskiej armii, którzy ten test wypełniają. Oczywiście nasuwa się banalne pytanie, czy to jest trudne.
15: Trochę sprawiło mi trudności, ponieważ były pewne pytania, w których musiałem się dłuższą chwilę zastanowić, natomiast niektóre były łatwiejsze. No po prostu to jest kwestia tego, w czym po prostu jest się lepszy, tak?
16: Zwłaszcza młody człowiek potrzebuje takiego drogowskazu. Czasami spotyka człowieka na swojej drodze, który mówi mu, słuchaj, ja widzę ciebie na przykład w tej branży albo w tej specjalności. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kwestionariusz kompetencji, test WKK, to jest właśnie taki drogowskaz.
12: Mówili naszemu reporterowi student VAT-u Stanisław oraz wykładowca tej uczelni dr Wiesława Załoga. Bociany już wkrótce polecą do ciepłych krajów. Słynny krutek, który co roku wraca do gniazda w Krutyni, opuścił gniazdo już 16 sierpnia. Mazurski ptasi celebryta ma już za sobą blisko 2000 kilometrów, mówi Krzysztof Witport z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
17: W tej chwili krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
12: Tego lata bocian odchował w Polsce aż czwórkę młodych.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Polskie siatkarki zagrają dziś z Niemkami w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. Jeśli biało-czerwone wygrają, to zapewnią sobie co najmniej drugą lokatę w grupie. Dzisiejszy rywal to doświadczona drużyna, mówi atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak.
18: Bardzo dobry zespół, mój były trener, zresztą klubowy, więc też go troszkę znam. Mocny zespół, musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
12: No to spotkanie z reprezentacją Niemiec zacznie się punktualnie o 15. Z kolei jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Turcją. Maja Chwalińska odpadła z singlowej rywalizacji podczas tenisowego turnieju w Monterrey. Polka w 1/8 finału przegrała w trzech setach z Alicją Parks. W Meksyku Chwalińskiej pozostała gra w deblu. W nim gra w parze z Sinią Kraus, z którą dotarła do ćwierćfinału.
0: My docieramy do pogody, chociaż to jest może dobry moment, żeby zrobić coś, czego dawno nie robiliśmy.
12: Trochę połączę to z pogodą.
0: Dobra, wszystko. Pogodoskop.
12: Tak, a połączę to z pogodą dlatego, że jest tak pozytywny, że na pewno dzisiaj jest biometr korzystny.
0: Poczekaj, zerknę, patrzę.
12: No jest.
0: No jest, Sysunia.
12: No oczywiście,
0: fajny,
12: że tak.
0: Fajny biometr.
12: Proszę, byk, jeśli byk. Dokładnie zaplanujesz swoje działanie, poradzisz sobie ze wszystkim koncertowo. Koziorożec, nie daj się nabrać na te zapewnienia, przecież sam dobrze wiesz, jak należałoby załatwić tę sprawę. Ryby, to będzie bardzo udane dzień pełen nowych wyzwań. Panna, dobra passa zacznie się dopiero w przyszłym tygodniu. Waga, nie możesz poddać się działaniu czarnych myśli, Arosławie.
0: A to o mnie, że wiesz co, mi się bardzo spodobały właśnie nie czarne myśli, ale te takie koncertowe, u Byka to chyba było. Imprezę to z Bykiem dzisiaj. Albo z Barana na imprezę wbijasz. Wiesz jak?
12: Znam te twoje głupie żarty, więc wiem.
0: Enrique Iglesias na dobry początek godziny 10. Dzień dobry. Dzisiaj czwartek w kalendarzu, więc weekend nie opodal, można powiedzieć.
12: I to jeszcze ten korzystny biometr.
0: Korzystny biometr.
12: Koncertowo. Wszystko zapowiada.

0: myślę, że dzisiaj mamy świetną okazję do tego, żeby wziąć telefony w dłoń.
1: Dzień dobry, temu nie odbiera.
0: A no właśnie, odbieramy. 609 86 9 89. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy...

0: 9 8 6 9 8 6 9. Halo, dzień dobry. Halo, słyszymy się? O, słyszeliśmy się, ale już się nie słyszymy. 609-86-9869. Wszystkich z trasy jak najbardziej prosimy o to, żeby... Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z trasy dzwonisz? Dzień dobry.
1: Z trasy dzwonię prosto z tira.
0: Prosto z tira. Gdzie jesteś, powiedz?
1: W tej chwili jestem przed Pniewami. Okay. Pozdrawiam wszystkich kierowców. Jak nie chcecie, żebyśmy zawalali wam drogę, to mniej kupujcie na Allegro.
0: Pozdrawiamy. Szerokości. Miłego. Halo, halo, dzień dobry. A teraz gdzie jesteśmy?
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd dzwonisz, powiedz?
2: Ze Szczecina.
0: Ze Szczecina. A, w tirze czy nie w tirze?
2: Słucham?
0: W tirze jesteś?
2: Tak, w tirze. Właśnie jadę wywrotką.
0: Dokąd zmierzasz, przyjacielu, powiedz?
2: A na wysyp.
0: Na wysyp.
2: Tutaj.
0: To wysyp tak jest. I na fajrant później, jak to mówią, w szerokości.
2: O, przydałby się już ten fajrant dzisiaj.
0: Powodzenia, trzymaj się, hej.
2: Dziękuję.
0: Halo, halo, jeszcze tutaj zobaczymy, gdzie jesteśmy. 609-86-9869, odbieramy. Dzień dobry. Albo może i nie dzień dobry. Tutaj spróbujemy. Halo, dzień dobry, widzę kierunkowy z zagranicy, plus 47. Halo.
3: Dzień dobry, tutaj Michał Dosło z Norwegii, pozdrawiam.
0: Jak tam pogoda u was, powiedz, w Norwegii?
3: A od okolice cieplutkie 20, ponad 25 stopni cały tydzień, a weekend na wszystkim będzie roboczy, także weekend będzie roboczy.
0: Weekend roboczy, no to szybkiego poniedziałku w takim razie życzę.
3: Pozdrawiam wszystkich chłopaków, którzy latają na wywrotkach Oslo okolice.
0: Oslo okolice, pozdrawiamy chłopaków latających, trzymajcie się tam za fajerą. A no bo dzisiaj, w kalendarzu świąt nietypowych, dzień tira. Mrugnijcie, jak będziecie mijać na trasie.

0: No i to jest fenomen. To tak to właśnie się nazywa. DigiD, DigiD, DJ Ilhalm. Miejsce pierwsze ostatniego notowania bez listy, szanowni państwo. Lider. Ha. No to zobaczymy, jak to jutro będzie, co nie? Bo jutro jest piątek. W piątek, w każdy piątek praktycznie, najnowsze notowanie best listy. Jutro od godziny 17 prezentuje je Kamil Rutkowski. A wy jeszcze dziś możecie wejść na voxfm.pl, a także w aplikację na smartfonach VoxFM. No i zakładka best lista, no i plusy, minusy do waszej dyspozycji. 20 pozycji, 6 propozycji i wasze głosy, które przełożą się na jutrzejsze notowanie. Głosujcie.
1: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
10: Vox FM.
1: Vox FM robi lato.
11: Oh. Fresh sound. Oh yeah. See you.

i piosenka o gwizdaniu Whistle w Vox FM. A propos, słuchajcie, weekendowego gwizdania, to ja tak patrzę i widzę, że będzie okazja się spotkać i poimprezować wspólnie w niedzielę najbliższą. Hype Summer Festival na letniej scenie progresji w Warszawie. No słuchajcie, jakie gwiazdy. Gromi, Lukenzo, Akcent, Morandi, Ozone. O, właśnie. Największe hity lat 2000. Już w najbliższą niedzielę też tam będziemy, także jeżeli macie ochotę się z nami zobaczyć, no to jak najbardziej zapraszamy. A jeżeli chodzi o Ozone, no to jeden z członków Ozone, Arsenium, no to proszę bardzo, tworzy nawet z młodymi artystami z polskiej sceny. I to, słuchajcie, lata u nas po antenie. Op, op, na, na, na, tak się ten song nazywa. Świetna produkcja. Kumi, Meduza, Arsenium z Ozone. I już teraz w Vox FM.

0: A to już, szanowni państwo, Bass Hunter i Botanana jeszcze przed godziną 11 w Vox FM. Aleksandra Stan na horyzoncie, Joker Sequence, David Guetta, Alok. Tak wygląda lista muzyczna po godzinie 11, 11 za moment, a punktualnie o 11 wiadomości Radia Vox FM. Zostańcie, posłuchajcie.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourache 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
11: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Reklama.
16: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatrzymany przez służby, dowiedzieli się nasi dziennikarze. Tragedia we Francji. Dwie osoby nie żyją po tym, jak auto wjechało w tłum ludzi. Kolejne polskie miasto nie chce transkrypcji aktów małżeństw homoseksualnych.
0: Na zegarach 11 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
16: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany przez służby. Potwierdził to już oficjalnie minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Sprawa ma związek z aferą po upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto. A ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co wiadomo o tym zatrzymaniu.
17: Radosława Piesiewicza zatrzymali w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci nie chcą jednak ujawniać żadnych szczegółów, odsyłając do prokuratury krajowej, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według naszych nieoficjalnych ustaleń szef PKOL-u został zatrzymany rano w domu i przewieziony do prokuratury. Wcześniej Wirtualna Polska informowała o spotkaniu Piesiewicza z poszukiwanym szefem Zonda Krypto, które miało się odbyć w Monako. Szef PKOL-u miał w jego trakcie otrzymać zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za wstawiennictwo byłego premiera i prezesa UOKiK-u.
16: Dodajmy, że śledcze mają ujawnić więcej szczegółów po przesłuchaniu Piesiewicza w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Tragedia we Francji. Co najmniej dwie osoby nie żyją, a 9 jest rannych. To po tym, jak w mieście Caen na północy Francji auto wjechało w grupę pieszych. Do zdarzenia doszło wczoraj przed północą w pobliżu dworca kolejowego. Policja zatrzymała już sprawcę. To mężczyzna pochodzenia rosyjskiego. Wcześniej karany był za wykroczenia drogowe. W rejestrach służby wywiadowczych nie figuruje. 26-latek trafił do aresztu. Śledztwo w tej sprawie trwa. Część polskich samorządów nie uznaje transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. W tym gronie jest m.in. Zakopane i Bełchatów. Prezydent tego drugiego miasta, Patryk Marian, powołuje się na konstytucję.
18: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z artykułem 18 konstytucji, jest sprzeczna z artykułem 1 kodeksu rodzinnego, jest również sprzeczna z aktem ustawą dotyczącą transkrypcji, bodajże artykuł 107 w urzędach stanu cywilnego. Nie mogę dostosowywać się do rozporządzenia, które jest sprzeczne sprzeczne z ustawami i konstytucją.
16: Od 23 sierpnia urzędy stanu cywilnego korzystają z nowych wzorów aktów małżeństwa, które umożliwiają prawidłową transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych.
18: Ci kierownicy urzędów stanu cywilnego, którzy dokonują tego, w mojej opinii łamią prawo.
16: Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że łamaniem prawa jest odmowa transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. A teraz Gdańsk, który podsumował mijający już sezon letni. O bezpieczeństwo wypoczywających na 9 strzeżonych kąpieliskach w mieście dbało ponad 80 ratowników. Choć nie zabrakło interwencji na strzeżonych odcinkach plaż, nie doszło do żadnego utonięcia, mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
14: Blisko 100 interwencji medycznych w trakcie trwającego sezonu. Blisko 50 sytuacji zagubionych dzieci na naszych plażach, gdzie właśnie ratowniczki i ratownicy pomagali w odnalezieniu. Szczęśliwie wszystkie te przypadki właśnie zakończyły się szczęśliwie odnalezieniem dzieci, rodziców, opiekunów.
16: Tymczasem w całej Polsce sezon nie przebiega bez ofiar. Od 1 czerwca utonęło już około 150 osób. I jeszcze tegoroczne Narodowe Czytanie. Zaprasza na nie para prezydencka. W tej edycji wydarzenia na tapet pójdą dziady Adama Mickiewicza. Jak powiedziała Marta Nawrocka, to lektura, która do dziś nie przestaje inspirować. Tegoroczne Narodowe Czytanie zaplanowano na 5 września.
0: Ale piękny czwartek pogodowo, taki naprawdę ojojoj, ja cię kręca, że tak powiem. 27 stopni, dużo słońca, zero deszczu, chmur też praktycznie nie będzie, jedynie tam no północny wschód, troszeczkę chmur, ale to tak nawet tylko cyknął chmury i pyknął i już ich nie będzie. Taka prognoza moja na dzisiaj. Kiedy opady deszczu, zapytacie? Zapytajcie, kiedy opady deszczu.
16: A kiedy opady deszczu?
0: A to jutro troszeczkę na zachodzie może popadać, ale to w towarzystwie wysokiej temperatury, bo aż 31 stopni. Tyle prognozują synoptycy na piąteczek.
16: A co z ciśnieniem?
0: A, to zależy, jak mocno ściśniesz, takie ciśnienie. I na co ciśnienie? Bo na różne rzeczy można mieć ciśnienie.
16: Można. Ja mam na przykład wysokie ciśnienie po tym, jak mnie przestraszyłeś przed chwilą, więc jak ktoś ma niskie...
0: Działa lepiej jak kawa, przyznaj.
16: Zdecydowanie, ale nie wiem, czy to dobrze.
0: Budzimy do życia, budzimy, absolutnie. Jak drzemiecie sobie w pracy, zróbcie głośniej, bo hity na horyzoncie. Aleksandra Stan, już teraz Joker Sequence za moment. Lady Gaga gdzieś tam na horyzoncie już majaczy. No, tak zagramy.
16: A wystrasz wszystkich, zrób tak jak mi.
0: Bu. Gosia Łukowska wraca o 12, ode mnie dzień dobry. Arek Sikora, gramy.

miłość, odzyskuje miłość, sprawia, że pojawia się tak zwana nadzieja. Być może potrzebujecie takiego wsparcia na początku przygody miłosnej, a być może potrzebujecie troszeczkę posprzątać. W tym też pomaga. Voxfm.pl, zakładka konkursy, no i tam zgłoszenie do zabawy Kochaj albo rzucaj. Od poniedziałku do piątku Paweł Pawelec po godzinie 9 ratuje miłość, a także rozpoczyna tę nową. Być może już jutro tę waszą. Możecie się zgłaszać. Voxfm.pl. Niech żyje miłość, jak to mówią. O nią zawsze warto walczyć. Britney Spears tymczasem, Crazy, Łukasz, Alok, Jennifer Lopez, Sabrina. Tak wygląda nasz muzyczny horyzont. No tak już pomalutku czujemy weekend w ten czwartek, prawda? 19,5 minuty po 11. Tu Vox FM.

0: Drenchy i Starlight w Vox FM, ale ten podkład nie, bo będziemy rozmawiać o wpadkach, a jak gadamy o wpadkach, to musi być jakiś śmieszny podkład, ten wydaje mi się taki okej. Okay. No właśnie wpadki, nieudane sytuacje z wakacji, jeszcze ostatni moment, żeby się podzielić, żeby się pochwalić, co tam się u was wydarzyło. Nietypowego w wakacje. Najbardziej nieudane historie nagradzamy. Proszę bardzo, voxfm.pl, trzeba tutaj wejść. Zakładka konkursy Vox robi lato. 2000 zł do zgarnięcia. Zapas wafelków, gra towarzyska. I proszę bardzo. I właśnie, 2000 zł na udany wakacyjny weekend. Wakacyjne wtopy zbieramy. No i co tu więcej powiedzieć? No ja nie wiem, jakie u was wakacyjne wtopy są. W sensie, gdzie coś tam podglądam w tym panelu, różne rzeczy przesyłacie, ale jeszcze możecie przesyłać. VoxFM.pl, zakładka konkursy. Dzisiaj do kogoś zadzwonimy. Dziś do kogoś zadzwonimy, słuchajcie, i komuś wręczymy 2000 zł. To nie w kij dmuchał na ten ostatni weekend wakacji, jak znalazł, słuchajcie. No? Tylko coś śmiesznego musicie nam napisać. Coś, co poszło nie tak w wakacje. Sięgnijcie pamięcią. To niekoniecznie musiało być w te wakacje. Może rok temu, może 10 lat temu. No, przypomnijcie sobie. Może jakoś tak się wydarzyło, że musieliście lecieć z różnych miejsc i trafiliście może w różne miejsca. A może wręcz przeciwnie, może trafiliście w jedno miejsce z osobą, z którą nie mieliście tam trafić. Na przykład z teściową. No, różnie bywa. VoxFM.pl. Jak u was bywało? Napiszcie, dajcie znać.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz swój

0: Familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.

Mamy 12 minut do 12. Czy to dobry moment na kawę? Pewnie, że tak, nie tylko w Warszawie. Najlepiej to, słuchajcie, w ogóle kawa pracuje w pracy. Zasmakuje w pracy. Kawa pracuje. No właśnie, tak się pracuje bez kawy. 11,5 minuty do 12. Zapraszam, jeżeli macie ochotę. Kawusia jak najbardziej w dobrym towarzystwie, no bo tutaj przed godziną 12 jeszcze Axel się pojawi. Calvi Remy, Michael Schulte, Rehab. Czyli zagramy w rytmie hitów.

0: brzmi to magicznie. Actually Bomb, Wherever Turns You On, jeszcze przed godziną 12. 12 się zbliża, zbliżają się też wiadomości Radia Vox FM. Zapraszamy już teraz na nie, żebyście wysłuchali tego, co ważne dzieje się w kraju i na świecie. Ja dziękuję za wspólną część czwartku. Słyszymy się, uwaga, w poniedziałek od 9.30. Arek Sikora, do usłyszenia, miłego. Vox.
1: Autopromocja.

0: weekendu. Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
5: i Klemens prawy.
4: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
6: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
5: Codziennie.
6: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
15: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego w drodze do prokuratury będzie przesłuchany w sprawie zonda krypto. Dwa poważne wypadki na krajówkach są ogromne utrudnienia w ruchu. Edukacja medialna wkracza do podstawówek. Nowy przedmiot już od września.
16: A tymczasem jeszcze w sierpniu, dokładnie 27, mamy samo południe. Na wiadomości Vox FM o 12 zapraszam Małgorzata Łukowska.
15: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest w drodze do prokuratury w Katowicach, potwierdza nam rzecznik ministra sprawiedliwości. Radosław Piesiewicz został zatrzymany rano w Warszawie w związku z aferą zonda krypto. Na linii ponownie w tej sprawie jest nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, kiedy szef Komitetu Olimpijskiego ma zostać przesłuchany?
17: Śledczy mówią, że przesłuchanie może odbyć się dziś lub jutro. Na jego przeprowadzenie mają 48 godzin. Dokładny termin, jak usłyszałem, zależy też od samego zatrzymanego. Jeśli będzie chciał, by brał w nim udział jego obrońca, może to wydłużyć całą procedurę. W zależności od tego, czy i jakie zarzuty usłyszy następnie szef PKOL-u, zapadnie decyzja o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu albo tak zwanych środkach wolnościowych. Przypomnę, Radosława Piesiewicza zatrzymali dziś rano policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jest teraz w drodze do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie zonda krypto.
15: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Uwaga kierowcy, zablokowana jest S17 na trasie Warszawa-Lublin na wysokości Chrząchówka. Zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Ranne są dwie osoby. Służby kierują teraz na objazdy, ale utrudnienia są też po śmiertelnym wypadku na Krajowej 27 w okolicach Żar. Zginął tam 61-letni rowerzysta, mówi nam Damian Bieniecki z policji.
18: Kierujący samochodem ciężarowym marki Renault uderzył w kierującego rowerem poruszającego się w tym samym kierunku. Kierujący samochodem ciężarowym podjął próbę reanimacji poszkodowanego, lecz w wyniku odniesionych obrażeń nie udało się uratować 61-letniego rowerzysty.
15: Na miejscu wciąż działają służby, a utrudnienia na trasie mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Edukacja medialna w podstawówkach wchodzi w życie od 1 września. Uczniowie klas pierwszych i czwartych mają uczyć się m.in. rozpoznawania fake newsów, manipulacji, weryfikowania informacji i odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: To nasza wspólna troska, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. Fake newsy, manipulacje, dezinformacja, edukacja medialna jest po prostu niezbędna, żeby młody człowiek, który patrzy w aplikację, umiał rozróżnić prawdę od fałszu, umiał znaleźć źródło informacji.
15: Edukacja medialna będzie jednym z 6 modułów wprowadzanych w ramach reformy Kompas jutra. Jeszcze w wiadomościach Białystok, który będzie bić rekord Guinnessa. Chodzi o największą plenerową lekcję jogi. Rekordowe zajęcia odbędą się w Pałacu Branickim już w tę niedzielę o 10:00, mówi prowadząca Anna Homczyk.
19: W protokole rekordu jest to, aby mieć swoją własną matę do jogi albo kocyk. Dzieci będą liczone pod warunkiem, że będą ćwiczyć.
15: Obecny rekord Polski to wspólny trening ponad 700 osób. Został ustanowiony 4 lata temu w Człuchowie na Pomorzu.
16: Wiedzą, co dobre i potrafią się bawić. 3 minuty po godzinie 12:00. Pogoda, proszę Państwa, powiem tak, coś drgnęło. Dzisiaj 26 stopni na południowym zachodzie naszego kraju, nawet 27. Pokażą termometry w Opolu, po 26 w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Poznaniu, w Gorzowie, w Szczecinie, nad morzem 22. Także bardzo mi przykro, ale końcówka wakacji upływa nam tak jak sierpień. Co tu dużo mówić? Wszędzie dużo słońca, przerywanego delikatnie malutkimi chmurkami, ale malutkimi, więc spokojnie, nie ma się co stresować. Dzisiaj jest dzień tira. Wszystkim tirom życzymy wszystkiego dobrego, szerokości, przyczepności. Do tego dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Cokolwiek to znaczy, ale w grę zagrać można. Najlepsza gra, w jaką można zagrać w czwartek, już po południu, brzmi... popracować, żeby się nie napracować. O, tego Wam życzę. Kamil Rutkowski razem z Wami do 15:00. Dzień dobry.

Wiecie, co wam powiem? Że jak jest Armin van Buuren, to nie może być złe popołudnie. Armin van Buuren, przed chwilą Come Around Again, 15 minut mamy po godzinie 12. Monika, Cezary, Józef dzisiaj świętują imieniny. Gdybyście przy tym czwartku szukali okazji do tego, żeby się spotkać, wiadomo, jest przysłowie na dzisiaj, ale nie wiem, czy dobre. Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje. Kto latem pracuje w czwartek?

0: Salavi, baby.
1: No, ależ to brzmi. Criss Cross Amsterdam. Oczywiście, co słychać, trochę nawet i czuć. Wakacje, lato. Vox FM robi lato na voxfm.pl. Cały czas czeka kasa do zdobycia i to jest naprawdę ostatni moment. Nie, jeżeli mi nie wierzycie, to dzisiaj po południu wszystko będzie jasne. Kasa czeka. Proszę Państwa, voxfm.pl. Wchodzicie, zdobywacie. A kto powiedział, że jak wszyscy wracają, to wy nie możecie sobie zrobić urlopu? Możecie, zwłaszcza z takimi wspomagaczami jak voxfm.pl. Kasa do zdobycia, bo voxfm... robi lato, zwłaszcza, że lato kończy się dopiero pod koniec września, także spokojnie, jeszcze trochę czasu zostało, a zazdrość waszych znajomych z pracy gwarantowana. Krótka przerwa i Love Message, czyli miłosna wiadomość od grupy Love Message.
2: Autopromocja.

0: dimineața. Dă seama hăldu. Bam. Ina, dobrý večer. Da, mixuje dla vás DJ Harry. Słuchaj od 19:00 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
15: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
16: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

Czy wy też tak jak ja lubicie topik? Ja i 7S, Breaking Me? No właśnie. 17 minut, mamy do godziny 13. Wiadomości ze świata i to jakie, powiedziałbym wręcz kosmiczne. W Londynie, wyobraźcie sobie, po raz pierwszy w historii lekarze-chirurdzy wykorzystali sztuczną inteligencję do operacji na mózgu. No sztuczna inteligencja, mózg akurat bardzo, bardzo pasuje. Wszystko się udało i poszło w ogóle rewelacyjnie. Sztuczna inteligencja zadowolona, lekarze tym bardziej zadowoleni. Czekam na to, aż ta sztuczna inteligencja zacznie w ogóle rekonstruować ludziom mózg, bo wtedy by się okazało, że jest nadzieja dla kilku moich znajomych. Kaskada Utopia, trzeci wymiar, dla mnie masz styla, już za chwilę w Vox FM.

0: Przypomnij czarta, gramy w OXFM, to Basic Element i oczywiście Feelings, czyli taka piosenka, bez której kiedyś nie było żadnej szanującej się porządnej imprezy. Ach, to były czasy. 3,5 minutki do godziny 13. O 13 będą wiadomości w OXFM i mamy czwartek, ten pracujący prawie z głowy. Czego wam oczywiście i sobie serdecznie życzę. Zaraz po Imany i Boys, czyli już bardzo weekendowo.
1: Autopromocja. Alert.
2: Fox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Fox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
18: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
19: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
1: Reklama.
20: Będzie przesłuchanie Radosława Piesiewicza, zapowiada minister Żurek. Rosyjskie MSZ grozi Brytyjczykom atakiem na ich cele wojskowe. Nowoczesne metody leczenia arytmii w szpitalu w Lublinie.
0: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 13, które już teraz do studia przynosi Małgorzata Łukowska.
20: Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie usłyszę zarzuty. Radosław Piesiewicz jest w drodze do prokuratury w Katowicach, gdzie zostanie przesłuchany. Dajmy śledczym pracować, mówi minister sprawiedliwości po zatrzymaniu szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na przeprowadzenie przesłuchania mamy 48 godzin, dodaje Waldemar Żurek.
21: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
20: Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w Warszawie w związku z głośną sprawą Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut. Nie wykluczamy ataku na brytyjskie cele wojskowe na Ukrainie i poza nią. Taki komunikat wydało dziś rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To po serii ataków na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków. Rzecznik Kremla, Maria Zacharowa, powiedziała, że Wielka Brytania i Francja igrają z ogniem, dostarczając na Ukrainę technologię rakietową. Kilkudniowe utrudnienia na torach w Szczecinie. Wstrzymano ruch tramwajowy na odcinku Rondo Giedroycia, dworzec Niebuszewo. To po tym, jak pod nawierzchnią torowiska wykryto uszkodzenia. O szczegółach nasz reporter Mateusz Tomasiewicz.
2: Jak się okazuje, awaria jest poważna. Podczas robót przy torowisku zauważono ubytki ziemi. Prace naprawcze potrwają do najbliższego poniedziałku. W związku z tym z obsługi wyłączone zostaną przystanki Niemcewicza, Boguchwały i dworzec Niebuszewo. Tramwajowa dwójka kursować będzie od jutra na trasie Turkusowa Las Arkoński, a jedenastka od Ludowej do Placu Gałczyńskiego.
20: A szczegóły odnośnie zmian znajdziecie na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu w Szczecinie. Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania i jednoczesnego leczenia arytmii. Nowo zakupione sprzęty i zmodernizowane sale zabiegowe dają szansę pacjentom, których tradycyjne zabiegi nie przyniosły skutku, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
4: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości z różnych innych technik.
20: Lekarze podkreślają, że metoda jest bezpieczniejsza, pozwala sięgnąć głębiej do chorej tkanki i minimalizuje ryzyko powikłań. Dla chorych oznacza to krótszy pobyt w szpitalu i realną szansę na wyleczenie.
19: Wiadomości sportowe w Vox FM.
20: Polskie kluby u drzwi fazy ligowej Ligi Europy. Siedmiobramkową zaliczkę przed rewanżem w czwartej rundzie eliminacji ma Lech Poznań, który zagra z FC Tun. W komfortowej sytuacji jest też Jagiellonia, która przed tygodniem wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. A dziś zespół z Białegostoku zagra na wyjeździe i nie chce tylko bronić tej zaliczki, zapowiada trener Jagi Adrian Siemieniec.
22: Chcemy poczynić postęp i poprawić się względem pierwszego spotkania. Chcemy poprawić nasze działania w pressingu. Uważamy, że nasz pressing nie był wystarczająco skuteczny. Wystarczająco intensywny, też agresywny na tyle, ile byśmy od siebie tego oczekiwali.
20: Pierwszy gwizdek w meczu Jagiellonii o 18, a Lech zagra 2 godziny później. A już za 2 godziny polskie siatkarki zawalczą z Niemkami o awans w Mistrzostwach Europy. Jeśli biało-czerwone wygrają, to zapewnią sobie co najmniej drugą lokatę w grupie. Pierwszy gwizdek punktualnie o 15, a jutro mecz Polska-Turcja.
0: A dzisiaj za to w pogodzie nawet 27 stopni. Pokażą termometry na południowym zachodzie, 26 na południu i na zachodzie naszego kraju, przez 25 w centrum, 22 nad samym morzem, 21 w Suwałkach. Na szczęście w całym kraju bardzo dużo słońca. Najbliższej nocy temperatury spadają, gdzieniegdzie do 16 stopni, jak w Szczecinie, a gdzieniegdzie do zaledwie 8, tyle w Suwałkach. Na szczęście noc bezchmurna i to jest zapowiedź tego, co jutro, bo jutro znów bardzo dużo słońca i zdecydowanie cieplej. Jutro nawet 30 we Wrocławiu. No i tak można, że tak powinno się żyć. 4 minuty po godzinie 13. My ciągle w pracy, ale spokojnie, bo tak się okazuje, że czwartki w pracy, zwłaszcza popołudniami, potrafią być bardzo przyjemne, o czym za chwilę będę was przekonywał osobiście. A wcześniej przekonam was muzyką. Imani Boys i Ramadi Morris to chyba bardzo dobre powody do tego, żeby zrobić głośniej, prawda? Kamil Rutkowski, zapraszam.

To jest Tim Berkey, Sick Bromance w Vox FM. 16,5 minuty mamy po godzinie 13, w to czwartkowe popołudnie. 609 2 razy 869. Podglądam SMS-y od was, bo tak. Małgorzata z Kielc donosi, że dzisiaj w pracy siedzi tylko do 14 i to po raz ostatni. Myślałam, że odchodzi z pracy, ale nie, jedzie na urlop. Uwaga, 3 tygodnie w ciepłe kraje. To bez sensu, bo ciepło idzie do Polski. Po co wyjeżdżać, skoro tutaj możesz mieć to może nie taniej, ale lepiej. Nicki Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. A propos, za chwilę po polsku. Musisz się starać, miły pani Defis. I know you.

0: push the button, czyli wciśnij przycisk. Dobra, 26,5 minuty do godziny 14 mamy. Proszę Państwa, dzisiaj tylko przypominam tym zorientowanym bardziej albo mniej, że mamy dzień tira. Ja tak troszeczkę przeszedłem nad tym do porządku dziennego, a wiem, że sporo kierowców zawodowych tak zwanych słucha nas teraz bardzo. No to pytanko do Was. Ale tylko do kierowców. Czego Wam życzyć albo czego życzą Wam ludzie, którzy widzą Was na drogach? 609-2x8-69. Zapraszam do, tutaj podkreślenie, kulturalnej dyskusji, a nie jak na CB Radio.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie ekstra mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane. Czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz

ależ to brzmi dobrze. Global DJs, What a Feeling, Flash Dance. Oczywiście 11 minut mamy do 14. To teraz gramy, oj, mocniej. Bon Jovi, za chwilę Sienicki, Jarek Braxton o zdobywaniu szczytu.

0: Jest to jakiś pomysł na najbliższy weekend zdobyć świata szczyt. Sienicki, Arek Braxton i Marek Kościkiewicz. Co za zestaw. 4,5 minuty i będziemy mieli godzinę 14, a umówmy się o 14 w czwartek, to mamy praktycznie weekend, bo ci, którzy jeszcze siedzą w pracy, to jakoś tam dokończą, a piątek jakoś tam zleci. Za chwilę wiadomości, Disturbed i Polo Vibes zaraz po.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała, tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać, spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Euro.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Witaj w klubie. Gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: Tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
17: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
18: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
19: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
4: Zniszczył wizerunek polskiego sportowca, mówi o Piesiewiczu minister sportu. Zamieszani w aferę z pieniędzmi dla powodzian, zatrzymani przez CBA. A na koniec o jadalnych Amerykanach w świętokrzyskich lasach.
0: I o tym wszystkim już teraz informuje Małgorzata Łukowska. Na zegarach 14, czas na wiadomości Vox FM. Słuchamy.
4: Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego w drodze do prokuratury w Katowicach został zatrzymany w związku ze sprawą zonda krypto. Nigdy nie powinien być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Musimy w tej chwili zadbać o wizerunek sportowców, mówi po zatrzymaniu szefa PKOL-u minister sportu Jakub Rutnicki.
10: Wszyscy pamiętamy tą konferencję prasową w Monako, podczas której Radosław Piesiewicz wykorzystał wizerunek polskich sportowców. Wizerunek polskiego sportowca powinien być święty, a Piesiewicz zabrał polskich sportowców do Monako, aby uwiarygodnić giełdę kryptowalut zonda krypto.
4: Co jeszcze musi się stać, żeby Radosław Piesiewicz podał się do dymisji, dodaje Jakub Rutnicki.
10: Tu muszą nastąpić bardzo szybkie działania. Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze i takie decyzje będzie podejmować. Bo każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest absolutna katastrofa.
4: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w Warszawie przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego na Dolnym Śląsku to po skandalu z pieniędzmi dla Powodzian. Agenci na polecenie śledczych mieli zatrzymać osoby związane z nieprawidłowościami ujawnionymi przez media. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński potwierdza akcję, ale szczegółów nie podaje.
20: Od wczoraj na polecenie Prokuratury Europejskiej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizują czynności procesowe na Dolnym Śląsku. Ze względu na ich ciągłość i skomplikowany charakter, a przede wszystkim ze względu na to, że one są nadal przez cały czas prowadzone, szczegółowy komunikat przeprowadzonych przez CBA działań zostanie przekazany dopiero po zakończeniu tych czynności.
4: Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To już pewne. Pociągi pasażerskie wrócą do Bełchatowa. Właśnie został wykonany przełomowy krok. Ogłoszono przetarg na modernizację i elektryfikację linii nr 24 Piotrków-Trybunalski-Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa. Inwestycja ma być gotowa w ciągu 3 lat.
21: Trochę brakowało, bo jednak no i studenci, młodzi ludzie się też przemieszczają, także no na pewno tutaj brakowało.
22: Czyli kolej się przyda w Bełchatowie?
21: Myślę, że się przyda w Bełchatowie. Zależy, jakie tam będą połączenia. Pewnie w stronę Piotrkowa.
22: Piotrków, Łódź, a później jeszcze Wieluń.
21: No to myślę, że tak, że korzystna, bo to akurat takie miasta pewnie odwiedzane, także myślę, że korzystna wiadomość.
23: Dobry pomysł. Na pewno dużo mieszkańców na to czeka. Będzie przydatne, na pewno. Przynajmniej dla młodszego pokolenia, nie?
4: Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki, a dodam jeszcze, że Bełchatów jest obecnie największym miastem włódzkim bez pasażerskich połączeń kolejowych. A teraz nowość w świętokrzyskich lasach i zaskoczenie dla grzybiarzy. W tamtych rejonach pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego, bo ma brązowy kapelusz i charakterystyczny smukły trzon w złotym kolorze. Smak?
24: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
4: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Grzyb jest jedalny i ceniony za smak, ale jego obecność niepokoi przyrodników, bo jako gatunek obcy może konkurować z rodzimymi borowikami. I jeszcze zaproszenie na disco Ogro, muzyczną imprezę w wyjątkowym miejscu. Na zamku w Ogrodzieńcu odbędzie się dwudniowy festiwal tanecznych przebojów. Zagrają m.in. Zenek Martyniuk, zespół Scanner czy DJ Kati. Szczegóły są na facebookowym profilu disco Ogro, a patronem medialnym imprezy jest Vox FM. Ode mnie to już wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam w imieniu Dawida Osysko.
0: 4 minuty po godzinie 14. Dużo słońca w całym kraju tego popołudnia. Na termometrach całkiem przyjemne wartości, bo od 27 stopni w Opolu do 21 w Suwałkach. Nad morzem, tam gdzie odpoczywacie w końcówce wakacji, 22. Tej nocy 12-13 stopni niemal wszędzie. Mówię niemal, bo będą miejsca, gdzie będzie cieplej. To zachód i południowy zachód naszego kraju. 16 w Szczecinie, Gorzowie i w Zielonej Górze. I będą miejsca, gdzie będzie chłodniej. 8 stopni zaledwie w Suwałkach. Nigdzie nic nie pada i tak będzie do soboty, bo w sobotę leje. 4,5 minuty po godzinie 14. To już jest taka pora, kiedy można powiedzieć, że powoli zaczynamy odtrąbiać weekend, a zrobimy to oczywiście muzycznie, no bo jakżeby inaczej. Disturbed, Polo Vibes, Wally Lopez za chwilę, Kamil Rutkowski. Dzień dobry, zapraszam.

Jeżeli jeszcze nie przetestowaliście tej piosenki na swoich dzieciach podczas waszych wakacyjnych podróży albo co gorsze powrotów z wakacji, przetestujcie. Zobaczycie, co się stanie. Ale ostrzegam, robicie to na własną odpowiedzialność. 16 minut po godzinie 14. Są takie piosenki, które powiedziałbym przy 10 odsłuchaniu tak się wiercają w mózg, że człowiek już później ma ochotę tylko dojechać i 4 tygodnie urlopu. Dzisiaj dzień tirowca. Dzień tira. 609-2x869. Z tej okazji życzymy sobie, wiadomo, kierowcom zawodowym czegoś. Życzymy, żeby CB Radio używali zgodnie z przeznaczeniem, pisze Tadeusz. Ale przecież używają. Przecież ten slang na CB Radio to jest tak zwana wartość dodana. Lady Gaga, Poker Face, Topi, Becky G, Sorry Papi już za chwilę, a po polsku MIG, czyli Migi.

0: bye, bye.
1: Czy to właśnie tak brzmi lato 2026? Chyba trochę tak. Digi Digi, DJ Ilham. 26,5 minuty do godziny 15, 27 sierpnia w kalendarzu. A to oznacza, że zbliżamy się do 1 września. Niechybnie. Koniec wakacji, początek roku szkolnego. Czytam, że będzie droższy w porównaniu do przyszłego roku. Mowa oczywiście o wyprawkach szkolnych i wszelkiego rodzaju wydatkach na oczywiście bezpłatną szkołę. Uwaga, w niektórych przypadkach nawet podwyżki mogą sięgać 20%, 1/5 więcej. No ale z drugiej strony, jak to mówią, ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz, tylko zapominają dodać, do których drzwi.
2: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.
3: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skerów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej, tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: And your mama. To jest Jennifer Lopez oczywiście. 3 minuty do godziny 15.
1: Zrób jeszcze raz.
0: To Michał Trawka, proszę państwa, człowiek w doskonałym nastroju. A skąd się bierze, powiedz, twój dobry nastrój dzisiaj?
1: Z tego, że mamy czwartek chociażby.
0: Tak, dzisiaj jest dzień tira.
1: Tira? No tirem jeździłem parę razy, ale tylko jako pasażer, nie jako kierowca.
0: Proszę państwa, takie opowieści również się pojawią po godzinie 15, ale to już po wiadomościach na szczęście. Michał Trawka bawi was po 15, a my po 15 słyszymy się z kolei jutro. Taka zmiana, okej?
1: Okay? Dobra.
0: Dobra.
2: Autopromocja. Nareszcie spokój.
3: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
4: Dobry, witam.

0: prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
10: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
11: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
12: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
13: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.
15: Zostanie przesłuchany jeszcze dziś w Katowicach, a chodzi o zatrzymanego szefa PKO Radosława Piesiewicza. Zarzuty usłyszał z kolei były dyrektor Orlenu w tle inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Polskie siatkarki walczą o czwarte zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Właśnie rozpoczynają mecz z Niemkami.
16: Godzina 15 na radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
15: Jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam szef PKL-u będzie odpowiadał na pytania śledczych. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z jego powiązaniami z szefem upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Na linii nasz reporter Mateusz Łystun, który był na konferencji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Mateuszu, czy wiadomo, kiedy dokładnie ruszy przesłuchanie i jakie zarzuty może usłyszeć Piesiewicz?
17: Jego przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś.
18: Staramy się te czynności robić w tempie,
17: mówił prokurator generalny Waldemar Żurek, który nie ujawnił jednak, jakie zarzuty mogą wchodzić w grę, tłumacząc to dobrem postępowania. Dopytywałem, czy było coś w zachowaniu Radosława Piesiewicza w ostatnich dniach, co przełożyło się na decyzję śledczych o zatrzymaniu.
18: Nie znam takich informacji, które by świadczyły o próbie ucieczki, ale wiemy, że w tego typu przypadkach dochodzi zazwyczaj do próby matactwa.
17: Odpowiedział na moje pytanie minister Waldemar Żurek, który dodawał, że sprawa ma charakter rozwojowy. Nie odpowiedział jednak na pytanie o ewentualne kolejne zatrzymania, ale sugerowałby zamieszani w przestępczy proces w Zonda Krypto sami zgłaszali się do śledczych. Sprzed Ministerstwa Sprawiedliwości Mateusz Chłystun.
15: Dziękuję za relację. Były dyrektor Orlenu z zarzutami w tle inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużyć uprawnień i zlecić sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił 111 tysięcy dolarów.
19: Podejrzany zawarł w imieniu PKN Orlen S.A. z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem.
15: Informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Śledztwo to pokłosie głośnej w 2024 roku sprawy inwigilacji Bartłomieja Sienkiewicza. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z wysokości w rejonie granatów w Tatrach Wysokich. Mężczyzna zmarł na miejscu. Ratownicy Topru przy użyciu śmigłowca transportują jego ciało do Zakopanego. Na koncie mają ponad 300 przestępstw. Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem osobom. Miały zajmować się nielegalnym handlem silnie uzależniającymi lekami. Zarzuty dotyczą także prania brudnych pieniędzy.
20: Zarzutami objęto m.in. 40-letnich mężczyzn i kobiety, którzy wprowadzali środki odurzające i substancje psychotropowe do obrotu, a także 31-latka, który brał udział w obrocie. Jednym z odbiorców był 45-letni mężczyzna, który był księdzem w jednej z parafii w województwie mazowieckim.
15: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Dwie osoby, kobieta i mężczyzna, pozostają w areszcie. Pozostali oskarżeni na wyrok poczekają na wolności. Jest awans, ale dalej jest o co walczyć. Polskie siatkarki grają z Niemkami w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. Jeśli zespół Stefano Lavarniego wygra, to zapewni sobie co najmniej drugą lokatę w grupie. Dzisiejszy rywal to doświadczona drużyna, mówi atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak.
0: Bardzo dobry zespół, mój były trener, zresztą klubowy, więc też go troszkę znam. Mocny zespół, musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
15: Jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Turcją.
16: W takim razie trzymamy mocno kciuki za nasze biało-czerwone. Tymczasem sprawdzamy, co ciekawego, co dobrego w pogodzie, a dobre rzeczy się dzieją i oby się działy jak najdłużej. Dzisiaj naprawdę ciepły, przyjemny dzień, więc na deszcz raczej nikt nie powinien narzekać. Mówię tutaj raczej, bo pamiętajmy, pogoda no, lubi zaskakiwać, czasami niestety na niekorzyść. Ale jeżeli chodzi o temperatury, najcieplej w Szczecinie, tam okolice 25-26 stopni. Najchłodniejsze miejsce to Hel, tam 19. Więc jak słyszycie, wcale nie ma tragedii. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze, oby było jak najdłużej cieplej, bo jeszcze zdążymy wszyscy ponarzekać na pogodę, na temperatury, a i na śnieg pewnie też ponarzekamy. 4 minuty po 15, Michał Trawka, dzień dobry.

Enter Summer, Oceana w Vox FM w rytmie hitów. I jak słucham tej piosenki, to automatycznie przypomina mi się czas Euro 2012. Ale może jako kibice do tego nie wracajmy, bo to nie była zbyt specjalnie udana impreza dla naszej polskiej reprezentacji. Natomiast jeżeli jesteście kibicami, to warto przypomnieć, że już niebawem wraca Liga Narodów UEFA. Rozegramy na PGE Narodowym w Warszawie 2 mecze. Najpierw Bośnia i Hercegowina, a później Rumunia. No to co? No to trzeba już teraz mocno wierzyć w to, że te mecze uda się wygrać i mocno kibicować naszym chłopakom.

0: El Profesor i Bella Ciao w Vox FM w rytmie hitów. 26 minut dzieli nas od godziny 16. Jak 16 to oczywiście najświeższe wiadomości, ale teraz chciałbym powiedzieć, że dzisiaj mamy dzień tira i z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich tirowców. Miłej, szybkiej pracy wam życzymy, no i szerokości na drodze. Uważajcie tam na siebie. Vox
1: FM. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Reklama.

Hago, Moving to the Sun w Vox FM w rytmie hitu, czyli taki mocny, o, wakacyjny klimat się nam udziela słuchając właśnie takich utworów i bardzo dobrze, bo wakacje trwają, ale jak wakacje, to też różnego rodzaju wtopy, które my nagradzamy, wasze wtopy, bo czekają na was wafelki, żeby sobie pochrupać, osłodzić trochę życie, gra towarzyska, żeby sobie zagrać, no na przykład w jakieś wakacyjne popołudnie, które, umówmy się, jest chociażby teraz i 2000 zł na wakacyjny weekend. To wszystko może być wasze, wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić, bo Vox FM robi lato.

Katy Perry, Hot and Cold, Vox FM, no dzisiaj bardziej hot, bo umówmy się, na pogodę narzekać nie powinniśmy. Mnóstwo słońca dzisiaj w całym kraju i bardzo dobrze trzeba z tej pogody korzystać, bo jak przyjdzie jesień, to już tak kolorowo może nie być. Ale więcej o pogodzie już za kilka chwil, wcześniej jednak najświeższe wiadomości, te płynące z kraju, również te płynące ze świata, dlatego koniecznie zostańcie z nami.

0: Fajny. Top CDR. Teraz Top CDR.
1: Tak, wybraliście w zeszłym tygodniu.
0: Jak będzie w tym, to zależy od was.
1: Głosujcie na VoxFM.pl
0: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17. Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
10: Przesłuchanie szefa PKO lada chwila. Chodzi o jego związki z giełdą Zonda Krypto. Oszustwa i brak kontroli nad reklamami. Rząd domaga się ukarania koncernu Meta. Czy padnie rekord Polski we wspólnym treningu jogi? Do próby przygotowuje się Białystok.
11: Jest godzina 16. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
10: Lada chwila. W katowickiej prokuraturze ma się rozpocząć przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Prezes PKO został dzisiaj zatrzymany przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura nie poinformowała jeszcze o treści zarzutów, jakie chce postawić Piesiewiczowi. Pytanie jednak, czy z zarzutami będzie dalej prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jakie są możliwości? Sprawdzał to nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Procedura odwołania prezesa PKO nie jest prosta, choć status taką opcję przewiduje. Najpierw prezesa większością 2/3 musi odwołać zarząd.
13: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze i takie decyzje będzie podejmować.
12: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Od decyzji zarządu przysługuje jeszcze odwołanie do walnego zgromadzenia, choć Radosław Piesiewicz wcześniej unikał zwołania tego ciała.
14: To nie podlega ocenie, ma zwołać i tyle. Czy się to panu podoba Piesiewiczowi, czy też nie. Ma zwołać walne i koniec.
12: Nie kryje oburzenia taką postawą wiceprezes PKO Adam Konopka. Radosław Piesiewicz jest prezesem PKO od 22 kwietnia 2023 roku.
10: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich, relacjonuje ratownik TOPR-u Jan Gąsienica-Roy.
15: Dostaliśmy zgłoszenie od turystów podchodzących na skrajny Granat, że byli świadkiem upadku mężczyzny schodzącego najprawdopodobniej z wierzchołka skrajnego Granatu. Ten szlak jest stromy, niebezpieczny. Jest tyle miejsc, z których można spaść, że każde najbanalniejsze potknięcie się może skończyć tragicznie.
10: Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy TOPR. Ratownicy stwierdzili zgon mężczyzny, po czym przetransportowali jego ciało do Zakopanego. Miliarda złotych kary dla właściciela Facebooka, koncernu Meta, chce wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do Komisji Europejskiej trafił formalny wniosek o nałożenie kary z powodu braku kontroli nad fałszywymi reklamami i oszustwami.
16: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec z skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników.
10: Zdaniem ekspertów nie ma podstawy, by Komisja Europejska uznała taki wniosek, sama zapowiedź ma być wyłącznie polityczną zagrywką.
7: Taki wniosek moim zdaniem nie ma żadnej mocy formalnej. Nie ma w DSA, czyli prawie, na które powołuje się minister Gawkowski, żadnego artykułu, który pozwoliłby państwom członkowskim wnioskować do komisji czy wymuszać na niej działania. Komisja działa tutaj tak jak niezależny urząd, który bada sprawy w swoim tempie, według dowodów, które sam zbierze.
10: Komentuje Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. Według ekspertów Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na publikacji fałszywych reklam. Białystok znów będzie próbował pobić rekord Polski. Chodzi o największą plenerową lekcję jogi. Rekordowe zajęcia będą zwieńczeniem cyklu darmowych treningów pod hasłem Joga na wakacjach. Od lat cieszą się dużą popularnością w stolicy Podlasia.
17: W protokole rekordu jest to, aby mieć swoją własną matę do jogi albo kocyk. Dzieci będą liczone pod warunkiem, że będą ćwiczyć.
10: Mówi prowadząca Anna Chomczyk, znana także jako joginka w podróży. Białostocka próba bicia rekordu w ogrodach Pałacu Branickich w niedzielę rozpocznie się o 10:00. Obecny rekord Polski to wspólny trening ponad 700 osób.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Niemki to kolejne rywalki polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy. Pierwszego seta biało-czerwone wygrały w dobrym stylu do 19, trwa drugi set. Podopieczna Stefano Lavarniego wygrały do tej pory 3 mecze z Węgierkami, Łotyszkami i Słowenkami. Polskie kluby są blisko fazy ligowej Ligi Europy. 7-bramkową zaliczkę przed rewanżem w czwartej rundzie eliminacji ma Lech Poznań, który zagra z FC Tun. W komfortowej sytuacji jest Jagiellonia, która przed tygodniem wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Dziś zespół z Białegostoku zagra na wyjeździe i nie chce tylko bronić tej zaliczki. Tak zapowiada trener Jagi Adrian Siemieniec.
18: Chcemy poczynić postęp i poprawić się względem pierwszego spotkania. Chcemy poprawić nasze działania w pressingu. Uważamy, że nasz pressing nie był wystarczająco skuteczny. Wystarczająco intensywny, też agresywny na tyle, ile byśmy od siebie tego oczekiwali.
10: Pierwszy gwizdek w meczu Jagiellonii o 18:00, o 20:00 za to mecz Lecha, a to nie koniec piłkarskich emocji, bo w ostatniej rundzie eliminacji, ale Ligi Konferencji walczą jeszcze Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Kajakarki Martyna Klad i Anna Puławska wygrały swój wyścig eliminacyjny w olimpijskiej konkurencji K2 na 500 metrów w Mistrzostwach Świata w Poznaniu i awansowały do finału. Przedbiegi wygrali także Aleks Borucki w jedynce na 500 metrów oraz Julia Olszewska w K1 na 200 metrów.
11: Dzisiaj w pogodzie już nic negatywnego nas nie spotka. To znaczy, jeżeli ktoś się zastanawiał, czy jeszcze będzie deszcz, to nie. Dzisiaj deszczu nie będzie, mnóstwo słońca, więc warto z tego korzystać po prostu, bo jak przyjdą te gorsze dni, to później będziemy narzekać. Jutrzejszy dzień też słoneczny i też ciepły, chociaż gdzieniegdzie na zachodzie, na skrajnym zachodzie naszego kraju, no tam przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Sobota i niedziela, no i tutaj sytuacja się trochę komplikuje, bo przyjdzie deszcz, a nawet burze. Ale to dopiero w sobotę, spokojnie. To w sobotę, to jeszcze trochę, przed nami jeszcze piątek, więc skupmy się na tym. Na pozytywach, po prostu. Trzymajmy się pozytywnych scenariuszy. Może akurat nie będzie padać, może to wszystko, wiecie, jakoś się rozejdzie po kościach. No, tego wszystkim oczywiście życzę i nawet sobie. Żeby pogoda jednak była ładna. 6 minut po 16, Michał Trawka. Dzień dobry.

słuchajcie, jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Po raz pierwszy od 8 lat liczba urodzeń w Polsce przestała spadać. Mamy to. Ja nie mówię, że od razu niż demograficzny się zatrzymał, no to że wiecie, że nagle tutaj będzie szło wszystko do góry. No od razu aż tak to nie, ale jest dobrze, troszeczkę to przystopowało, rodzi się coraz więcej dzieci, czyli co? Czyli jak tak dalej pójdzie, no to będziemy o tym niżu demograficznym, tak zakładam, mogli zapomnieć, prawda? Bardzo dobrze. Ja mam jeszcze tylko taką nadzieję, że w wakacje też nie próżnowaliście.

Criss Cross Amsterdam w Vox FM. Tak wam właśnie gramy, czyli w rytmie hitów My Oh My. Jeżeli ten numer wam się podoba, to warto wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę Best Lista i na ten numer zagłosować. Aktualnie jest to 6, ale pamiętajcie, że wszystko w waszych rękach, a najświeższe notowanie już jutro po godzinie 17, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila. Ale wiecie co, ja z wami to teraz sprawdzę, czy aby na pewno wszystko działa. Odpalamy przeglądarkę internetową voxfm.pl, wpisujemy, dobra jesteśmy, okej, na górze tutaj szukamy Best Lista, dobra, no i faktycznie, dobra, można dawać plusiki, więc śmiało, zachęcam.

0: czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama.

Fly Project i Toka Toka, utwór idealny, żeby sobie troszeczkę potuptać nóżką. Jak ktoś ma ochotę, to warto być z nami, bo tych szans na potupanie nóżką będzie jeszcze całe mnóstwo. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów i w tej godzinie jeszcze między innymi Gabriel Fischer. Fischer. Kroplą deszczu, utwór dobrze chyba znany. A jak nie znacie, to się zapoznacie. No ale wcześniej Tomasz. Ja nie wiem, co się dzisiaj... No dobrze, możemy powiedzieć po polsku. Będzie Tomasz Gray, Tomasz Szary. Jego niebo. To już teraz, proszę bardzo.

0: Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Ava Max w Vox FM, za chwilę godzina 17, być może to czas, w którym część z Was opuści swoje miejsca pracy, będzie mogła się cieszyć wolnym popołudniem, zresztą już czwartkowym. A jeżeli ktoś jeszcze korzysta z pięknych dogodności urlopowych, to Wam wcale nie zazdrościmy, absolutnie, wcale, nie. Wiadomości za chwilę. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała, tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać, spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.
2: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
7: Stokrotka.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Reklama.
15: Jest w katowickiej prokuraturze, ma usłyszeć zarzuty. Trwa przesłuchanie szefa PKO w sprawie zonda krypto. Zatrzymanie na Dolnym Śląsku w rękach CBA, podejrzewanie o wyłudzenie pomocy dla Powodzian. Czwarte zwycięstwo Polek na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone wygrały z Niemkami w trzech setach.
0: Godzina 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
15: Jest przesłuchiwany, nie wiadomo jednak, czy odpowiada na pytania śledczych. Szef PKL-u Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam ma usłyszeć zarzuty związane z aferą w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czuję się mocno skrzywdzony, mówił Piesiewicz przed wejściem do siedziby prokuratury.
16: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wejdzie, zobaczymy, kto jest winny.
15: Jakie zarzuty może usłyszeć szef PKL-u? Tego śledczy nie chcieli zdradzić. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas zwołanej konferencji zasłaniał się tajemnicą postępowania, ale podkreślał, że śledztwo jest rozwojowe.
17: To nie są łatwe postępowania. Musimy mieć tego świadomość, bo mamy do czynienia nie z jakimś włamaniem do mieszkania, tylko to są przestępcy w białych kołnierzykach, otoczeni tabunem prawników, mający doświadczenie w tym, jak zacierać ślady.
15: Wiadomo, że jednym z wątków, który badają śledczy, jest zegarek wart 40 tysięcy euro. Radosław Piesiewicz miał go dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Agenci CBA zatrzymali na Dolnym Śląsku kilka osób w sprawie wyłudzenia pomocy popowodziowej. Chodzi m.in. o pieniądze przyznawane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Służby nie informują o tym, ile osób zostało zatrzymanych. Podają jedynie, że do zatrzymań doszło w tym samym czasie.
18: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
15: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są według medialnych doniesień powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Do 19, do 23 i do 24. Polskie siatkarki wygrały czwarty mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dały szans Niemkom, pokonały je 3-0. Wcześniej podopieczne Stefano Lavarniego były lepsze od Węgierek, Łotyszek i Słowenek. Do godziny 23 to sklep, a po 23 już lokal. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wykupił koncesję na sklepową sprzedaż alkoholu i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu gastronomicznego. W sklepie jest stoliki i krzesła. Po godzinie 23 sprzedawany jest alkohol tylko w otwartych butelkach. Urzędnicy wiedzą o tej sprawie, ale nic nie mogą zrobić, przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
19: Niemniej jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili z tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
15: Były rozmowy urzędników z przedsiębiorcą oraz kontrole z policją. Do tej pory nie było żadnych uchybień ze strony właściciela sklepu. W Gorzowie od 7 lat obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 rano. Przed nami muzyczna impreza w wyjątkowym miejscu na zamku w Ogrodzieńcu. Od jutra do soboty Disco Ogro, czyli festiwal tanecznych przebojów pod gołym niebem. Zagrają m.in. Zenek Martyniuk, zespół Skaner czy DJ Kati. Szczegóły można znaleźć na facebookowym profilu imprezy, a patronem medialnym Disco Ogro jest Vox FM.
20: No to jak ktoś lubi takie klimaty, to może warto się tam zatrzymać, zajrzeć i trochę pobawić. A czy pogoda pozwoli się pobawić? No dzisiaj jak najbardziej tak, więc jeżeli ktoś ma jeszcze urlop, to warto z tej pogody korzystać, bo dzisiaj naprawdę ciepło, przyjemnie, 25-26 stopni. Jutrzejszy dzień, czyli piątek, jeszcze lepszy. Nawet 30 stopni zobaczymy na termometrach, chociaż na zachodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu. A sobota i niedziela, no tu się sprawy troszeczkę komplikują, bo ten deszcz może się pojawić w całej Polsce, no a warto dorzucić do tej informacji fakt, że burze też mogą się pojawić. No, także jeżeli chodzi o pogodę, to jak sami słyszycie, tych pozytywnych dni za dużo nie ma, bo to tylko dzisiaj i jutro. Ale nie ma się co martwić, na pewno. Prędzej czy później też przyjdzie do nas słońce i znowu będzie można z tego słońca korzystać. Jedno jest pewne, my gramy w rytmie hitów. Tu Vox FM, 4 minuty po 17, Michał Trawka. Dzień dobry.

Hands up, czyli ręce w górę. I na przykład można tak sobie klaskać, albo machać z lewa do prawa, z prawa do lewa, jak na przykład na jakimś weselu. A propos, wiem, że wesela jeszcze trwają, bo umówmy się, no sezon wakacyjny co prawda już się powoli kończy, ale no to nie przeszkadza nikomu, żeby jednak no zawierać związek małżeński. A że mi tam się szykuje, to znaczy nie mój prywatny, ale tam i po prostu idę na wesele, no to mam do was pytanie. Ile teraz się w kopertę daje? Ile się powinno dać? Bo ja mam zagwozdkę i nie wiem, bo to wiecie, no nie chcę wyjść na Sknerusa i dać za mało, czyli pustą kopertę, no ale też no nie chciałbym przesadzić, żebym, no wiecie, no ja też nie jestem jakimś super milionerem, więc dajcie znać, 609-8-698-69, ile teraz powinno się dawać w kopertę, bo to jest bardzo, ale to bardzo dyskusyjny temat.

0: Fastboy, Music Sounds w Vox FM, czyli propozycja do naszej bestlisty. Jak się podoba, to warto na ten numer zagłosować. A my wracamy do tematu, ile dać w kopertę, to znaczy na weselną kopertę, żeby była jasność. No i tutaj różne wiadomości się pojawiają, różne wiadomości napływają, między innymi 800 zł, 1200 zł, 1500, 3000, 2000, co łaska, no ale jest też wiadomość, która mi się najbardziej podoba. W kopercie daje się tyle, ile zmieści się tam pociętych gazet i problem rozwiązany.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.

Prawdziwie galaktyczny to numer Galaxy i Kongs. Tak wam właśnie gramy w Vox FM w rytmie hitów. Kwadrans dzieli nas od godziny 18 i od najświeższych wiadomości, ale zanim wiadomości, to jeszcze trochę pogramy. Pogramy tak, żeby dodać energii, żeby dodać otuchy i naładować wasze baterie. Jonas Blue, JP Cooper, już teraz.

0: Gabry Ponte, Lumix, Thunder, Vox FM. Za kilka chwil 18:00, to oznaczać może tylko jedno. Po pierwsze najświeższe wiadomości, o czym już zapewne wiecie. No a po drugie fakt, że nasze spotkanie dobiega końca. Miłego, spokojnego popołudnia, ale też wieczoru wam życzę. Michał Trawka, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokuć iście się.
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś to

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Reklama.
15: Szef PKO jest przesłuchiwany w sprawie zonda krypto, a politycy komentują jego zatrzymanie. Dwie osoby zginęły w ataku na szkołę w Niemczech. Sprawca został zatrzymany. 2:15 z Warszawy do Krakowa od niedzieli. Tyle będzie trwać podróż Pendolino. Godzina 18:00, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Od niemal 2 godzin jest przesłuchiwany, zatrzymany dziś rano szef PKO-u Radosław Piesiewicz. Według zapowiedzi ma usłyszeć zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKO-u. Tak na zatrzymanie Radosława Piesiewicza zareagował minister sportu Jakub Rutnicki. W sprawie Zonda Krypto Donald Tusk pisze już gotowe wyroki, a Roman Giertych ubiega się o bezkarność dla szefa tej firmy. To z kolei wpis, który pojawił się na profilu X Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze polityczne w tej sprawie zebrał Mateusz Gołębiewski.
16: Premier Donald Tusk już wczoraj zaznaczał, że serial Zonda Krypto dopiero się rozkręca, dlatego dzisiejsze zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
17: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
16: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL, odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
18: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
16: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
15: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Zakończyły się sekcje zwłok sześciu ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. Ciała zostaną jutro wydane rodzinom. Kolejne sekcje pozostałych sześciu ofiar zaplanowane na piątek.
0: W sekcjach uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Prokurator nadzorujący śledztwo jest oczywiście w stałym kontakcie z rodzinami ofiar tej katastrofy i na bieżąco udziela im informacji i wsparcia.
15: Powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. W tragicznym wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W szpitalach na Węgrzech wciąż pozostają 3 osoby. Ich stan zdrowia nie pozwalał na transport do Polski. Dwie osoby zginęły w ataku na szkołę w miasteczku Gosen-Neu-Zittau niedaleko Berlina. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który miał zginąć podczas próby powstrzymania napastnika. Sprawcą jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Jak się zachować, gdy nagle zawyje syrena albo pojawi się realne zagrożenie? Tego mamy się dowiedzieć podczas krajowego treningu reagowania. Ogólnopolska akcja odbędzie się w sobotę, a o jej szczegółach Sebastian Górny.
10: Jednym z najważniejszych elementów będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych, gdzie szukać potwierdzonych informacji i kiedy zastosować się do zaleceń służb. Nie zabraknie także wskazówek dotyczących plecaka ewakuacyjnego. Będzie można zobaczyć przykładowe wyposażenie. Nie zawsze wygląda tak samo, bo inaczej przygotowuje go rodzina z małym dzieckiem, senior czy osoba chora. Bezpłatne punkty pojawią się w centrach miast, przy remizach strażackich, urzędach gmin, a w nich będą czekać eksperci i przedstawiciele służb.
15: Więcej informacji na ten temat na rządowej stronie gov.pl. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej. W niedzielę wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów.
19: Ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
20: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
19: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
15: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. W ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei w Łódzkiem skróci się czas przejazdu między Skierniewicami a Łowiczem. Wieczorem zachmurzenie małe we wschodniej połowie kraju, wzrastające okresami do umiarkowanego i dużego. Padać nie będzie, noc także bez opadów. Temperatura zróżnicowana, chłodno we wschodniej i południowej Polsce, tam 7-10 stopni, na zachodzie i nad morzem 15-17. Jutro dużo słońca, około 23 stopni na krańcach północnych, 26 w centrum, a najcieplej na Dolnym Śląsku, tam 31 stopni.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
16: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
17: Tędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
16: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
17: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
15: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama. Vox FM.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.
7: Wypadek na dolnośląskim odcinku A4. Są duże utrudnienia w okolicy węzła Kostomłoty. Nie wiadomo, jakie zarzuty usłyszy. Od 3 godzin przesłuchiwany jest szef PKOL. Temperatura ma sięgnąć 45 stopni. Do Włoch wracają upały i czerwone alerty. Godzina 19. Tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Śmiertelny wypadek i blokada na A4. Sporo utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady. To po tym, jak przed węzłem Kostomłoty w kierunku Wrocławia zderzyły się trzy pojazdy.
8: Z następnych ustaleń wynika, że bus uderzył w pojazd ciężarowy, a następnie bus uderzył w samochód osobowy. I w wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł niestety mężczyzna kierujący busem.
7: Mówi nam Monika Kaleta z dolnośląskiej policji. Do szpitala została przewieziona kobieta, która prowadziła samochód osobowy. Ruch w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowany i tak może być nawet kilka godzin. Na miejscu działa specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego. Jest przesłuchiwany trzecią godzinę w siedzibie prokuratury krajowej w Katowicach. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty chcą Radosławowi Piesiewiczowi postawić śledczy. Wiadomo, że szef PKL został zatrzymany rano w Warszawie, a sprawa dotyczy śledztwa związanego z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Zobaczymy, kto jest winny. Między innymi to mogliśmy usłyszeć od Radosława Piesiewicza, zanim wszedł do siedziby prokuratury krajowej w Katowicach.
10: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
9: Prezes PKOL został zatrzymany przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Postępowanie dotyczy m.in. podejrzeń oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy, a śledczy weryfikują też informacje o możliwej korzyści majątkowej przekazanej Piesiewiczowi.
7: Jednym z wątków, który badają śledczy, jest zegarek o wartości 40 tysięcy euro. Piesiewicz miał dostać go od szefa Zonda Krypto. To Przemysława Krala. Miliarda złotych kar dla firmy stojącej za Facebookiem domaga się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Oficjalne pismo w tej sprawie miało już zostać wysłane do Komisji Europejskiej. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
11: Polski rząd domaga się od Europy, by ta zajęła się działaniami technologicznego giganta, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
12: Jestem w kontakcie z ministrami cyfryzacji z innych państw, którzy dokładnie mówili, trzeba to zrobić. Nikt tego nie zrobił. No to Ministerstwo Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ma odwagę powiedzieć Platformie, my to zrobiliśmy.
11: Zdaniem Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon nie ma podstaw, by Unia rozważyła taki wniosek i jest to ruch wizerunkowy.
13: Polski rząd zmienia front i mówi, będziemy bronić praw swoich obywateli i przedsiębiorców przeciwko nadużyciom Big Techów. To jest ważny sygnał, z którego się cieszę.
11: To kolejny prawny cios w korporację. Parę dni temu Meta musiała zapłacić ponad 16,5 miliarda dolarów ugody w procesie dotyczącym celowego projektowania swoich serwisów tak, by jak najbardziej uzależniały dzieci.
7: Eksperci szacują, że Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na wyświetlaniu w Polsce fałszywych reklam. W sąsiedztwie aresztu śledczego w Nowej Hucie powstał ogród warzywny Posadzenin. Stworzyły go osoby osadzone i pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Osadzeni hodują i pielęgnują tam rośliny, od pomidorów przez cukinię po dynię. Inicjatywa ma uczyć odpowiedzialności i cierpliwości, ale także współpracy, mówi Maciej Warcholak z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
6: Ogród również nie tylko ma służyć produkcji, natomiast też ma być estetyczny. To jest też ważne, żeby uczyć takiego holistycznego podejścia osadzonych i żeby oni sami próbowali właśnie tworzyć takie miejsca, więc jest tam też sporo kwiatów. Cały układ ogrodu jest tak przemyślany, żeby był też miejscem właśnie w przyszłości, gdzie będzie można prowadzić warsztaty.
7: A w przyszłości nadwyżki wyhodowanych warzyw będą trafiać m.in. do domów pomocy społecznej. Do Włoch wróciły ekstremalne upały i najwyższy stopień alertu. Jutro czerwony alarm będzie obowiązywał w 9 miastach, w tym w Rzymie, Bari, Cagliari na Sardynii, Katanii, Messynie i Palermo na Sycylii. Temperatura ma sięgnąć nawet 45 stopni.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Polskie siatkarki z czwartym zwycięstwem z rzędu na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone w trzech setach pokonały Niemki. Jutro pierwsze miejsce w grupie zagrają z reprezentacją Turcji. Początek tego spotkania o godzinie 18. Jagiellonia gra z Iberią Tbilisi na awans do fazy ligowej Ligi Europy. W pierwszym meczu Duma Podlasia wygrała 4-0. Po pierwszej połowie rewanżu w Gruzji remis 1-1. O 20 mecz Lecha Poznań z mistrzem Szwajcarii FC Thun. W pierwszym meczu mistrz Polski wygrał 7-0. Z kolei w lidze konferencji sprawa jest otwarta dla Rakowa, który zremisował 2-2 z Hajdukiem Split. Mecz rewanżowy właśnie się rozpoczyna, a o 20 minut gra Górnik, który stara się o niespodziankę z AS Monaco. Zabrzanie przed tygodniem przegrali 2-3, a po 20 minutach w Monaco jest 0-0. Przed polskimi koszkarzami kolejny ważny mecz. W Rydze zagrają dziś z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Do drużyny w ostatnich dniach dołączyli Jordan Lloyd i Andrzej Pluta, mówi trener koszykarskiej reprezentacji Polski Igor Milicic.
14: Mamy już Andrzeja, który zrobił z nami dwa, tak naprawdę trzy treningi. Jordan rozegrał jeden mecz i trzy treningi, także myślę, że wszystko się układa w tą stronę, co chcieliśmy. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Przygotowania taktyczne wciąż trwają, ale będziemy gotowi na Izrael.
7: Początek meczu o godzinie 20. Zachmurzenie małe tylko na wschodzie, może wzrastać do dużego, ale padać nigdzie nie będzie, w nocy także bez opadów. Chłodno szczególnie we wschodniej i południowej Polsce, tam zaledwie 7-10 stopni, a znacznie cieplej na zachodzie i nad morzem, tam w nocy ma około 15-17 stopni. Jutro dużo słońca i bardzo ciepło, szczególnie na Dolnym Śląsku, tam 31 stopni, 23 na krańcach północnych, a 26 w centrum.
0: Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM. Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: Słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Vox FM. Vox FM.

0: Tych weekendów zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Grill.

0: Kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Reklama. Vox FM.
2: Robi lato.
3: Vox FM. Robi lato.
2: DJ Harris in the mix.
3: In the mix.
2: Vox DJ Mix.
3: Vox DJ Mix.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.

0: Kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Reklama.
2: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
3: Jest weekend, jest impreza.
2: Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Trzy, dwa, jeden.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Zatrzymany szef PKL-u Radosław Piesiewicz był przesłuchiwany w siedzibie katowickiej prokuratury krajowej. Sprawa wzbudziła wiele komentarzy. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKL-u. Tak na zatrzymanie Radosława Piesiewicza zareagował minister sportu Jakub Rutnicki. W sprawie zonda krypto Donald Tusk pisze już gotowe wyroki, a Roman Giertych ubiega się o bezkarność dla szefa tej firmy. To z kolei wpis, który pojawił się na profilu X Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze polityczne w tej sprawie zebrał Mateusz Gołębiewski.
1: Premier Donald Tusk już wczoraj zaznaczał, że serial zonda krypto dopiero się rozkręca, dlatego dzisiejsze zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
2: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
1: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL, odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
3: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
1: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Agenci CBA zatrzymali na Dolnym Śląsku kilka osób w sprawie wyłudzania pomocy popowodziowej. Chodzi m.in. o pieniądze przyznawane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Służby nie informują o tym, ile osób zostało zatrzymanych. Podają jedynie, że do zatrzymań doszło w tym samym czasie.
4: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
0: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Były dyrektor Orlenu z zarzutami, w tle jest inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużyć uprawnień i zlecić sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił 111 tysięcy dolarów.
5: Podejrzany zawarł w imieniu PKN Orlen S.A. z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem.
0: Informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Śledztwo to pokłosie głośnej w 2024 roku sprawy inwigilacji Bartłomieja Sienkiewicza. Miliarda złotych kary dla właściciela Facebooka, koncernu Meta, żąda wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do Komisji Europejskiej trafił formalny wniosek o nałożenie kary z powodu braku kontroli nad fałszywymi reklamami i oszustwami.
6: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników.
0: Zdaniem ekspertów nie ma podstawy, by Komisja Europejska uznała taki wniosek, a sama zapowiedź ma być wyłącznie polityczną zagrywką.
7: Taki wniosek moim zdaniem nie ma żadnej mocy formalnej. Nie ma w DSA, czyli prawie na które powołuje się minister Gawkowski, żadnego artykułu, który pozwoliłby państwom członkowskim wnioskować do Komisji czy wymuszać na nie działania. Komisja działa tutaj tak jak niezależny urząd, który bada sprawy w swoim tempie, według dowodów, które sam zbierze.
0: Komentuje Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. Według ekspertów Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na publikacji fałszywych reklam. Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich, relacjonuje ratownik TOPR-u Jan Gąsienica-Roy.
8: Dostaliśmy zgłoszenie od turystów podchodzących na skrajny Granat, że byli świadkiem upadku mężczyzny schodzącego najprawdopodobniej z wierzchołka skrajnego Granatu. Ten szlak jest stromy, niebezpieczny. Jest tyle miejsc, w których można spaść, że każde najbanalniejsze potknięcie się może skończyć tragicznie.
0: Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec z ratunkowy TOPR-u. Ratownicy stwierdzili zgon mężczyzny, po czym przetransportowali jego ciało do Zakopanego. Część polskich samorządów buntuje się przeciwko transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. W tym gronie jest Bełchatów. Prezydent miasta Patryk Marian powołuje się na konstytucję.
9: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z artykułem 18 Konstytucji, jest sprzeczna z artykułem 1 Kodeksu Rodzinnego, jest również sprzeczna z aktem ustawą dotyczącą transkrypcji, bodajże artykuł 107 w urzędach stanu cywilnego. Nie mogę dostosowywać się do rozporządzenia, które jest sprzeczne z ustawami i konstytucją.
0: Od 23 sierpnia urzędy stanu cywilnego korzystają z nowych wzorów aktów małżeństwa, które umożliwiają prawidłową transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych.
9: Ci kierownicy urzędów stanu cywilnego, którzy dokonują tego, w mojej opinii, łamią prawo.
0: Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że łamaniem prawa jest odmowa transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Edukacja medialna od 1 września w szkołach podstawowych. Uczniowie klas pierwszych i czwartych mają uczyć się m.in. rozpoznawania fake newsów, manipulacji, weryfikowania informacji i odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
10: To nasza wspólna troska, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. Fake newsy, manipulacje, dezinformacja. Edukacja medialna jest po prostu niezbędna, żeby młody człowiek, który patrzy w aplikację, umiał rozróżnić prawdę od fałszu, umiał znaleźć źródło informacji.
0: Edukacja medialna ma być realizowana na różnych lekcjach, m.in. języku polskim, informatyce i geografii. Będzie jednym z 6 modułów wprowadzanych w ramach reformy Kompas Jutra. Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania i jednoczesnego leczenia arytmii. Nowo zakupiony sprzęt i zmodernizowane sale zabiegowe dają szansę pacjentom, u których tradycyjne zabiegi nie przyniosły skutku, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
11: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości z różnych innych technik.
0: Lekarze podkreślają, że metoda jest bezpieczniejsza, pozwala sięgnąć głębiej do chorej tkanki i minimalizuje ryzyko powikłań. Dla chorych oznacza to krótszy pobyt w szpitalu i realną szansę na wyleczenie. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Istotna zmiana nastąpi na linii Warszawa-Kraków, na której skróci się czas przejazdu.
12: Ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
13: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
12: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
0: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. W ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei Włódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem. Do godziny 23 to sklep, a po 23 już lokal. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wykupił koncesję na sklepową sprzedaż alkoholu i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu gastronomicznego. W sklepie jest stolik i krzesła. Po godzinie 23 sprzedawany jest alkohol tylko w otwartych butelkach. Urzędnicy wiedzą o sprawie, ale nic nie mogą zrobić, przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Łucicki.
14: Jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili z tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
0: Były rozmowy urzędników z przedsiębiorcą oraz kontrole z policją. Do tej pory nie było żadnych uchybień ze strony właściciela sklepu. W Gorzowie od 7 lat obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 rano. W sąsiedztwie aresztu śledczego w Nowej Hucie powstał ogród warzywny Posadzeni. Stworzyły go osoby osadzone i pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Osadzeni hodują i pielęgnują tam rośliny od pomidorów przez cukinię aż po dynię. Inicjatywa ma uczyć odpowiedzialności i cierpliwości, ale także współpracy, mówi Maciej Warcholak z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
15: Ogród również nie tylko ma służyć produkcji, natomiast też ma być estetyczny. To jest też ważne, żeby uczyć takiego holistycznego podejścia osadzonych i żeby oni sami próbowali właśnie tworzyć takie miejsca, więc jest tam też sporo kwiatów. Cały układ ogrodu jest tak przemyślany, żeby był też miejscem właśnie w przyszłości, gdzie będzie można prowadzić warsztaty.
0: W przyszłości nadwyżki wyhodowanych warzyw będą trafiać m.in. do domów pomocy społecznej. Do tej pory w pracach ogrodniczych brało udział 30 osadzonych. Białystok znów będzie próbował pobić rekord Polski. Chodzi o największą plenerową akcję lekcje jogi. Rekordowe zajęcia będą zwieńczeniem cyklu darmowych treningów pod hasłem Joga na wakacjach. Od lat cieszą się dużą popularnością w stolicy Podlasia.
16: W protokole rekordu jest to, to, aby mieć swoją własną matę do jogi albo kocyk. Dzieci będą liczone pod warunkiem, że będą ćwiczyć.
0: Mówi prowadząca Anna Chomczyk, znana także jako joginka w podróży. Białostocka próba bicia rekordu w ogrodach Pałacu Branickich w niedzielę rozpocznie się o 10:00. Obecny rekord Polski to wspólny trening ponad 700 osób. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w tym roku odbywa się w Zakopanem w nowym terminie. Został przesunięty na sam koniec sierpnia po to, by wydłużyć letni sezon turystyczny. I okazało się, że to pomysł, który zadziałał. Ostatni tydzień wakacji pod Giewontem nie jest pusty, jak to bywało w poprzednich latach, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
17: Okazuje się, iż absolutnie zasadna i wielokrotnie sugerowana przez przedsiębiorców decyzja o przesunięciu festiwalu poza długi weekend sierpniowy, który z założenia wypełniał się w 100%, była kluczowa.
18: Naszym zamysłem było, żeby przesunąć sezon turystyczny. I co też zauważamy, że jest odbiorca taki bardziej świadomy, który wie, po co przychodzi konkretnie, żeby uczestniczyć w festiwalu.
19: Tutaj warto byłoby się zastanowić, czy na przykład nie należałoby wrócić do koncepcji, że to było we wrześniu.
18: Na tą chwilę nie ma takiego pomysłu, ponieważ zależy nam też na frekwencji, na odbiorcy.
0: Mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Festiwal folkloru ziem górskich w tym roku odbywa się po raz 57. Początkowo funkcjonował jako Tatrzańska Jesień i odbywał się we wrześniu. Bocian już w drodze do ciepłych krajów. Słynny krutek, który co roku wraca do gniazda w Krutyni, opuścił gniazdo 16 sierpnia. Mazurski ptasi celebryta ma już za sobą blisko 2000 kilometrów.
20: W tej chwili krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
0: Zdradza Krzysztof Widbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata bocian odchował w Polsce aż czwórkę młodych. Do 19, do 23 i 24 polskie siatkarki wygrały czwarty mecz w Mistrzostwach Europy, tym razem nie dały szans Niemkom. Pokonały je 3-0. Wcześniej podopieczne Stefano Lavariniego były lepsze od Węgierek, Łotyszek i Słowenek, a dziś zagrają z Turczynkami. Przed nami muzyczna impreza w wyjątkowym miejscu, na zamku w Ogrodzieńcu. Od dziś do soboty Disco Ogro, czyli festiwal tanecznych przebojów pod gołym niebem. Zagrają m.in. Zenek Martyniuk, zespół Scanner czy DJ Kati. Szczegóły można znaleźć na facebookowym profilu imprezy. Patronem medialnym Disco Ogro jest Vox FM. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Zatrzymany szef PKL-u Radosław Piesiewicz był przesłuchiwany w siedzibie katowickiej prokuratury krajowej. Sprawa wzbudziła wiele komentarzy. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKL-u. Tak na zatrzymanie Radosława Piesiewicza zareagował minister sportu Jakub Rutnicki. W sprawie zonda krypto Donald Tusk pisze już gotowe wyroki, a Roman Giertych ubiega się o bezkarność dla szefa tej firmy. To z kolei wpis, który pojawił się na profilu X Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze polityczne w tej sprawie zebrał Mateusz Gołębiewski.
1: Premier Donald Tusk już wczoraj zaznaczał, że serial zonda krypto dopiero się rozkręca, a dlatego dzisiejsze zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
2: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
1: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa.